0: emocje.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
4: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
4: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Wybiła trzecia w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14:30, czekamy na Was.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
5: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: I Dawid Korbaczyński.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacperski.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time, audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku.
7: Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gięda
4: i Adam Zawadzki.
8: Autopromocja.
9: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: Лосья. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

Silne uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy.

0: Rano Meteor.
1: Wybiła godzina 7.22 z lekkim opóźnieniem, ale niesłabnącą energią. Zapraszamy Was serdecznie na dzisiejsze Rano Meteor, a zapraszamy to nie do końca poprawna forma, ponieważ zapraszam Was ja, Tymoteusz Simon, będę z Wami do godziny 9. Lekko skrócony czas wynika to z tego, że na Wydziale dzieją się dzisiaj różne fantastyczne rzeczy. Fantastyczne to dosłownie, ponieważ Dzień Fantastyki z UOM, także niestety jesteśmy także tam potrzebni, ale spokojnie, ponieważ będę miał na to miejsce zastępstwo. Słuchajcie, jak zwykle dawka najlepszej muzyki, najciekawszych informacji oraz ogólnie najlepszej zabawy, jaką możecie wyobrazić sobie o tej godzinie. Także koniecznie zostańcie z nami. Robert Miles i Children już teraz nam wybrzmiewa na antenie Radia Meteor i do tej noty pobujamy się na początek.

0: Ráno Meteor.
1: To był Man Eater na antenie Radia Meteor. Słuchajcie, ja standardowo przedstawiam wam rozkład jazdy na dzisiejsze Rano Meteor, ponieważ no jest ono lekko inne, lekko nietuzinkowe i lekko dla mnie także stresujące, ponieważ w takiej sytuacji, w takim położeniu dawno nie byłem. Słuchajcie, dzisiaj o godzinie 8.30, czyli za niecałą godzinę odbędzie się Wuchta Wieści. Poza tym mam nadzieję, że odwiedzą nas szybciej nasi serwisanci, z którymi będzie można troszeczkę porozmawiać, oni troszeczkę nam zrobią mały teaser tego, co w Poznaniu będzie się działo. Także słuchajcie, oczywiście to wszystko przerywane będzie moim mówieniem, moim opowiadaniem, moimi sugestiami oraz tym, co moim zdaniem najciekawszego można obecnie zobaczyć w Poznaniu i o tym, co obecnie najciekawszego dzieje się w Poznaniu. Także koniecznie zostańcie z nami. W tle przegrywa mi Sentino, natomiast na antenie Radia Meteor Sentino nie będzie portorykańskiej bomby, będzie około soulowo R&B bomba, czyli Steve Lacy i Bad Habit. Hey!

Słuchajcie, cały czas nie cichną głosy po tym, jak ostatnio doszło do skandalicznej sytuacji podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta Poznania. Otóż jeden z aktywistów, można powiedzieć, że no, uhonorował, dał swoje absolutorium w sposób bardzo skandaliczny, ponieważ jego cios wymierzony ciastem zderzył się z prezydentem miasta Poznania, Jackiem Jaśkiewiakiem. No i teraz tutaj pojawiła tam się tak naprawdę dyskusja na temat tego, czy naszym zdaniem jednak ta sesja Rady Miasta powinna być tak otwarta, jak jest, ponieważ obecnie na sesję Rady Miasta można wejść praktycznie z ulicy. Nie ma tam żadnej weryfikacji osób, które przychodzą. Może tam wejść każdy i może on tak naprawdę wnieść, co tylko mu się żywnie podoba oraz powiedzieć, co mu się żywnie podoba. Także słuchajcie, zapraszam was serdecznie do dyskusji. Jako iż jesteśmy w Poznaniu, no to jednak jest to temat, który stricte nas dotyczy. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania, także możecie oczywiście do mnie pisać, możecie pisać na Radio Meteor i koniecznie podzielcie się, co na ten temat uważacie, ponieważ zdania są w tym momencie bardzo różnorakie, więc koniecznie dołóżcie swoją cegiełkę do opinii publicznej i dajcie nam znać.

0: było poznańsko. Teraz czas przenieść się troszeczkę do międzynarodowej piłki nożnej. Jak wiadomo, trwa obecnie mundial w Ameryce. No i tutaj warto przytoczyć już wyniki meczów, jakie odbyły się dzisiaj, czytamy po północy. Otóż dzisiaj Gana pokonała Panamę 1-0. No pewniaczek, tutaj rzeczywiście nie ma za bardzo wątpliwości, że ten wynik nie powinien nas absolutnie dziwić. Poza tym Kolumbia pokonuje Uzbekistan, tutaj analogicznie, no nie jest to żadne zaskoczenie, ponieważ reprezentacja w Kolumbii jest w dobrej formie i rzeczywiście to ich zwycięstwo tak naprawdę jedynie to potwierdza. Natomiast tutaj ciekawostką będzie to, że dzisiaj odbędą się jeszcze dwa mecze, na które uważam, że warto zaczekać, ponieważ że będą one nietuzinkowe i normalnie dosyć niełatwo na takie pojedynki trafić, a po drugie sam jestem osobiście bardzo ciekawy wyniku, jaki pojawi się między Szwajcarią a Bośnią i Hercegowiną, ponieważ Bośnia udowodniła, że w tym sezonie jest w formie, udowodniła to swoim awansem na mundial, zresztą Szwajcaria również dobrze gra, jest również w formie, natomiast to Bośnia to kraj, w którym akurat w tym przypadku położyłbym swój grosz, położyłbym tutaj swój doping. Ponadto o godzinie 18 Czechy zmierzą się z Republiką Południowej Afryki. Tutaj również z mojej perspektywy mimo wszystko nie możemy oczekiwać pewnego kandydata. Ponadto o północy Kanada zmierzy się z Katarem, a o 3 nad ranem Meksyk z Koreą Południową. Słuchajcie, naprawdę dzisiaj będą ciekawe mecze z kategorii tych oryginalnych, także jeżeli śledzicie mundial, no to zdecydowanie zapraszamy was dzisiaj serdecznie przed telewizory, aby przekonać się o tym, jak poradzą sobie zespoły i jakie będą wyniki oraz ewentualnie jaki będzie doping, ponieważ jak wiadomo w przypadku krajów południowoafrykańskich można się z niego wiele nauczyć. Na zegarach godzina 7:52, ja nazywam się Tymoteusz Simon, wy dalej słuchacie Rano Meteor na antenie, oczywiście Radia Meteor.
1: Rano Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 8 w Radiu Meteor.
1: Rano Meteor.
2: Słuchajcie, wybiła godzina 8, dokładnie 8:04 na antenie Radia Meteor, a ja już nie jestem sam. Ze mną w studiu jest One and OG.
3: Bartek Łańczuk.
2: Tak jest, czyli no 2/3 naszego normalnego składu porankowego. Bardzo miło, Bartku, że dotarłeś. Ale dlaczego dotarłeś tak późno, mój drogi? Proszę tutaj się wytłumaczyć.
3: Słuchaj, no nieubłagane są aktualne czasy. Jak wiadomo, sesja robi swoje i tak dalej, i tak dalej. Jutro kolejne egzaminy, więc trzeba było trochę nockę zarwać. Na 7 wstać łatwo nie jest, więc 7:40 też jest nie najgorsza pora.
2: Czyli mówisz, że nie jest łatwo nie?
3: Nie jest łatwo nie.
2: Słuchajcie, ale wielki shoutout dla Bartka, że dotarł mimo tych sesyjnych obowiązków. Natomiast my chcemy was zaprosić do tego, że o 8:30, 25 minut, pierwsze wydanie serwisu informacyjnego na antenie Radia Meteor, czyli WT Wieści. A kto ci je przedstawi?
3: Ziemowit Dziopa, słynny redaktor, oraz ja.
2: Także koniecznie zostańcie z nami, ponieważ tam dawka najciekawszych informacji o tym i z tego, co dzieje się obecnie w mieście.

A już teraz na antenie Radia Meteor, ten, który obecnie wyprzedaje wszystkie stadiony w Polsce i ten, który obecnie święci swoje triumfy, czyli Dawid Podsiadło i to, co masz ty.

0: co masz ty.
1: To co mam ja, masz też ty, mam nadzieję. Natomiast słuchajcie, rzeczywiście przypadek Dawida Podsiadło w ostatnich miesiącach, ostatnich tygodniach, no to jest fenomen czysty. Rozumiesz, że przedawać wszystkie stadiony?
2: Słuchaj, no jak ma się taki backup w postaci chóru UAM-u, to myślę, że to nie jest specjalnie trudne.
1: No właśnie, tutaj warto zaznaczyć, że podczas poznańskiego występu na stadionie Dawidowi Podsiadło na scenie towarzyszył chór Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, czyli chór UAM. No i właśnie warto zaznaczyć, że był tam nasz jeden redakcyjny kolega na scenie.
2: Był Mikołaj Plewciu Plewa, ale nie tylko on, bo była też chociażby nasza redakcyjna koleżanka Liwia Świerszcz. O. Też tam była. I też była parę osób na widowni. Nie wiem, czy to już aż tak trzeba tutaj zdradzać, bo to nie taki back office, ale jednak Radio Meteor było na miejscu.
1: Słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają koncerty stadionowe Dawida Podsiadło, no to z tego co wiem, są jeszcze ostatnie bilety na niektóre. One tam wszystkie się posprzedawały praktycznie od razu, ale teraz do puli wracają bilety, które ludzie zwracali i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli macie okazję, to koniecznie sprawdźcie. Jeżeli jesteście fanami bądź fankami Dawida Podsiadło, no to jest to miejsce obowiązkowe niemalże dla was. Tak samo jak obowiązkowym dla nas, dla naszego radia, dla funkcjonowania w takiej naszej akademickiej społeczności jest to, aby za 15 minut przedstawić wam lokalne informacje oraz wydarzenia, prawda Bartku?
2: No zdecydowanie tak, nawet za 16 prawie minut, ale to już nie ma co się tak rozdrabniać.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
5: Autopromocja.
6: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSA.
7: Radio Meteor.
8: Dzisiaj na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ale również na całym UAM-ie odbędzie się tak zwany Dzień z Fantastyką UAM, fantastyczny UAM. No i jest to wydarzenie skojarzone, ale przede wszystkim wydarzenie patronackie ze strony Pyrkonu.
9: Wow, to też już niedługo, to już jutro.
8: Tak jest, to już niedługo, to już jutro. Mogę tutaj zdradzić, że dzisiaj w ramach właśnie Dnia z Fantastyką na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbędzie się panel dotyczący tego, jak fantastyka łączy się niejako z różnymi dziedzinami nauki. No a wśród prelegentów, jacy pojawią się podczas tego właśnie wydarzenia, będzie między innymi Mikołaj Sokolski, będzie między innymi profesor UAM Paweł Stachowiak, będzie doktor Paweł Łokić, będzie na przykład Filip Biały, tak, czyli będzie tutaj cała ekipa tak naprawdę osób, które będą mogły wypowiedzieć się na temat łączenia różnych dziedzin interdyscyplinarnych właśnie ze światem fantastyki.
9: Rok temu, jak dobrze kojarzę, już bardziej pyrkonowo niżeli fantastycznie, natomiast doktor Rafał Wiśniewski naszego wydziału również brał udział w takiej inicjatywie.
8: W tym roku też będzie w panelu z jednym ze współorganizatorów wydarzenia. Także słuchajcie, no niestety już bilety są wyprzedane, ale może przegadamy z Włodarem jakąś transmisję, żeby zrobił na YouTubie, to musimy jeszcze ustalić. Natomiast serdecznie zachęcamy was do śledzenia Pyrkonu, ponieważ no jest to unikatowe zdarzenie. Wydarzenie na tutaj skalę naszego kraju. A wy koniecznie zostańcie z nami, ponieważ o więcej takich informacji jak ta już za 5 minut na antenie Radia Meteor w ramach Wuchty Wieści. Także oddajemy teraz głos Depesz Mode, a my już za chwilkę do was wracamy.

Depeche Mode nam na antenie dogasza, natomiast my zapraszamy Was na pierwsze dzisiaj wydanie Wuchty Wieści, które poprowadzą Bartosz Łęczuk oraz Ziemowit Dziopa.

0: Zarzuty dla aktywistów. Runął maszt na Junikowie. Mosty berdychowskie docenione. Pogoda na dziś. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta dwaj aktywiści, Patryk Szynkowski i Kamil Siemaszko, obrzucili tortem Jacka Jaśkowiaka. Obaj usłyszeli zarzuty.
1: Dzisiaj zostały ogłoszone im zarzuty związane z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, bo do takiego zaliczamy funkcję prezydenta miasta, a także zarzut znieważenia. Za tego rodzaju przestępstwa grozi im kara do 3 lat więzienia. Równolegle będzie prowadzone także postępowanie o wykroczenie i tym zajmie się już komisariat Poznań Stare Miasto. To wykroczenie dotyczy zakłócenia porządku i spokoju w miejscu publicznym.
0: Mówi Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy policji. Zatrzymani po incydencie trafili do aresztu. Po ich zwolnieniu zorganizowali konferencję prasową pod Urzędem Miasta Poznania, gdzie tłumaczyli motywy swojego ataku.
2: Ja chciałem wręczyć wilczy bilet Jaśkowiakowi, bo nie zgadzałem się z jego polityką miejską. Nie zgadzałem się z tym, jak on prowadzi to miasto, jakim on jest włodarzem miasta. Nie zgadzam się z tym. Chciałbym, wymagam tego, żeby prezydent mojego miasta działał dla mieszkańców, nie dla deweloperów. Dlatego mu chciałem wręczyć wilczy bilet.
0: Opowiada Patryk Szynkowski, jeden z dwójki zatrzymanych aktywistów. Mężczyźni podkreślili także, że nie reprezentują interesów żadnego ugrupowania politycznego. Zwrócili uwagę, że Jacek Jaśkowiak jawił się jako alternatywa dla Poznania, a ich zdaniem obecnie wszystko się pogarsza. Wypełniano m.in. aferę korupcyjną w ZDM. Swój atak opisał jako happening. Niebezpieczna sytuacja na Junikowie. Wczoraj około godziny 14.20 przy ulicy Malwowej runął maszt komunikacyjny 5G. Na miejscu interweniowała policja. Nikt nie ucierpiał. Policjanci wylegitymowali wszystkie osoby biorące udział w tej sytuacji. Do zdarzenia doszło na skutek pęknięcia konstrukcji. Mundurowie zakończyli czynności na miejscu. Na dziś zaplanowano czynności związane z nadzorem budowlanym. Wyróżnienie dla mostów berdychowskich. Konstrukcja otrzymała nagrodę roku SARP w kategorii przestrzeń publiczna. Przyznaje je Stowarzyszenie Architektów Polskich dla najlepszych realizacji ukończonych w poprzednim roku. Jurorzy docenili most za m.in. widoki, które można podziwiać podczas spaceru po jego konstrukcji. Jego atutem ma być estetyka i sympatia mieszkańców Poznania. Stolicę Wielkopolski doceniono także w innych kategoriach. Najlepszym wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym został Dom Książki, który uległ modernizacji i rozbudowie.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
4: Żeby zobaczyć pogodę, wystarczy spojrzeć za okienkiem, co się dzieje. Natomiast chociażby w Poznaniu na Krzesinach można zauważyć, że jest 21 stopni aktualnie. Najwięcej będzie około 26. To będzie o godzinie 13 i 17 i 18. Natomiast o godzinie 13 może trochę popadać.
5: Jak najbardziej gdzieś tym wczesnym popołudniem na niebie ujrzymy chmury, ale później się rozpogodzi. Wiatr powieje do 33 km na godzinę, a na barometrach zobaczymy ciśnienie 1018 hektopaskali.
6: Mam wierszyk. Słonko złote jasno świeci, na spacery biegną dzieci. Błękit nieba, ciepły wietrzyk, każdy ptaszek dziś wesoły i w podskokach mknie do szkoły. Liście szumią na polanie, to jest cudne słońca gradzie.
4: Doskonałe podsumowanie.
5: Bardzo ładne, mi się wydaje, że od 18 do 21, kiedy będzie świecić słońce, będzie można śmiało go wypowiedzieć jeszcze raz.

0: Nie uwolnimy się dzisiaj od Dawida Podsiadło.
1: Od Dawida Podsiadło na pewno nie.
0: Właśnie, od Dawida Podsiadło, masz rację. To zawsze mi się myli, bo to jest jednak bardzo nieintuicyjne, sobie nie mówić.
1: To prawda, bo wiesz, jak myślisz sobie okno, no to okny nie powiesz. A też się kończy na o, jakby nie patrzeć.
0: No tak, rzeczywiście tutaj godny przeciwnik. Słuchajcie, Bartek, powiedz mi, dzisiaj gra Bośnia i Hercegowina ze Szwajcarią.
1: Tak?
0: Tak, powiedz
1: to
0: mi.
1: Powiedzieć? Dobrze.
0: Powiedz mi, komu kibicujesz.
1: Gra ze Szwajcarią. Słuchaj, no wiesz co, zawsze jakaś ta Bośnia w serduszku była, szczególnie teraz, jak pokonali Włochów na eliminacjach mi, ale... Nie, po prostu. Poza tym też Szwajcarów to wiadomo, nie lubimy ich. Po Euro 2016 nie lubimy Szwajcarów.
0: Poza tym o północy odbędzie się także mecz Kataru z Kanadą.
1: Okej, to też fajne. Widziałem post o tym, że Kanadzie można kibicować, że Kanada jest okej. Okay. Fajne takie śmieszne ziutki grają sobie i Kanada jest spoko.
0: To w takim razie, jakbyś miał dzisiaj puścić tasiemkę, to powiedz mi, co tam by się znalazło?
1: No to tak. Edin Dzeko jeszcze gra? Się spytam. Edin Dzeko powyżej 0,5 gola. Oraz w Kanadzie, jak on się nazywa, Jonathan David, plus 4,5 strzały celne.
0: I ostatni mecz, jaki ci dołożę na dzisiaj, godzina 18, Czechy i RPA.
1: No to Czechy biorą to na spokojnie. Myślę, że powyżej 3 bramek tam padnie.
0: Słuchajcie, oczywiście wy możecie dzielić się z nami waszymi obstawieniami, natomiast naszymi obstawieniami. Natomiast my oczywiście odradzamy wam takich rozrywek, natomiast wiadomo, jak to jest w duchu mundialu i nie ma co się oszukiwać. Czasami warto posłuchać takiego eksperta jak Bartek.

0: Słuchajcie, jesteście pewnie z Poznania, więc jest szansa, że jesteście fanami również Lecha Poznań chociażby. Dla osób zainteresowanych jest dobra informacja, bo jeszcze dzisiaj można składać tak zwane papiery na stanowisko stewarda. Osoby, które latają samolotami, na przykład ty, Tymek, mogą być zaznajomione z taką inicjatywą jak steward albo stewardessa. I to nie jest ta sama funkcja, to nie jest ta sama osoba, ale nazwa jest jednorodna.
1: Rozwiń, Bartek, bo widzę, że tak się już rozkręciłeś tutaj w tym temacie.
0: Słuchaj, no to jest taka osoba, która generalnie ma wiele różnych zadań. Można być stewardem takim, powiedzmy, w garniaku, który powiedzmy wita na przykład osoby VIP-owskie. Ewentualnie można być osobą, która stoi tyłem do murawy podczas meczów. Na początku jest jedna osoba z Meteora, która to robi. Tutaj nie będę strzałów wystosowywał. Natomiast no chodzi tutaj oczywiście o jak największy komfort dla osób odwiedzających stadion przy ulicy Bułgarskiej. Chodzi o komfort kibiców, no ewentualnie też na przykład służba informacyjna, to też jest jedno z zadań potencjalnego stewarda. Dużo jest wydziałów, dużo jest miejsc, w których można się zakręcić, zachachmęcić i zostać na dłużej. Wymagania też nie są specjalnie wygórowane, więc do końca dnia dzisiejszego wystarczy pobrać kwestionariusz, wypełnić kwestionariusz, załączyć swoje curriculum vitae, no i wysłać je na adres mailowy bezpieczeństwo@lechpoznań.pl i w zasadzie voila, wszystko jest już wasze.
2: Drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, gem and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it,

0: Budżet. Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Taram.
1: Taram, taram. To było oczywiście zespół wideo. Natomiast my w tym momencie chcemy wam opowiedzieć o czymś ciekawym.
2: A mianowicie, zespół audio.
1: A mianowicie o tym, że w Poznaniu ogłoszono właśnie połączenie się dwóch szpitali, a dokładnie ginekologiczno-położniczego szpitala klinicznego, który zostanie połączony z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Co to oznacza dla placówek, możecie zapytać? Otóż oznacza to większe możliwości i tak naprawdę samym efektem takiej konsolidacji będzie również zwiększenie się dostępności lekarzy konkretnych specjalizacji, między innymi anestezjologów, oraz ułatwi to dostęp do konsultacji specjalistycznych, jakie są niezbędne w takiej oto placówce, plus Uniwersytecki Szpital Kliniczny zawsze daje takie możliwości, jak na przykład... Wow.
3: Wybiła dziewiąta w Radiu Meteor.
2: Możliwości wybiła dziewiąta.
1: Słuchajcie, tak jest. Także taka konsolidacja, jaka właśnie nastąpi w Poznaniu, będzie miała bez wątpienia same pozytywne skutki dla właśnie mieszkańców, dla przyszłych pacjentów.
2: Też dla pracowników, bo nie będzie się wiązać ani ze zmianą lokalizacji, ani ze zwolnieniami.
1: Dokładnie tak. Lepiej bym tego nie ujął, Bartku. Także słuchajcie, oczywiście szpitali jak najbardziej należy unikać, ponieważ nigdy tam wizyta nie kończy się zazwyczaj niczym dobrym. Natomiast informacja jest, jakby na to nie patrzeć, zacna.

0: Bartek?
1: Ben?
0: Już? Czy słyszałeś o tym, że już niedługo, dokładniej pod Poznaniem, no pod Poznaniem to w sumie dużo powiedziane, w okolicach Poznania, dokładniej w Wielkopolsce, a dokładniej w Lesznie, odbędzie się jedno z największych airshow, jedna z największych imprez lotniczych w Polsce?
1: Nie dziwi mnie to specjalnie, patrząc na topografię miasta Leszno, bowiem nie wiem, czy wiesz, ale przy dworcu kolejowym
0: jest szybowiec.
1: Jest na rondzie samolot szybowiec, tak.
0: Słuchajcie, dokładniej od godziny 15 już w najbliższy piątek i w sobotę odbędą się targi Antidotum Airshow Leszno. Pojawią się takie samoloty jak TS-11 Iskra, F-16, Spitfire'y, pojawią się również większe maszyny. Także jest to idealna gratka dla fanów lotnictwa oraz ewolucji lotniczych.
1: Jesteś jednym z tych osób?
0: Wiesz co, ja bardzo lubię lotnictwo, kocham lotnictwo.
1: No właśnie, ale to byś takie bezpieczne.
0: Ale ja wolę takie cywilne, okay. Takie wiesz, takie...
1: Cywilizowane.
0: Tak, takie cywilizowane. Ja nie jestem fanem wojskowego, ale wiem, że jest to bardzo duża nisza osób, które rzeczywiście gdzieś tam interesują się właśnie tym militarnym podejściem do lotnictwa i do awiacji.
1: No słuchaj, patrząc na to, że to jest takie miasto, w którym się nic nie dzieje poza żużlem, no to myślę, że bardzo fajnie, że takie rzeczy, takie inicjatywy mają miejsce. Teraz jest nieco euforii, wygrali za Patorem Toruń ostatnio mecz, więc Leszno nie zaśnie, myślę. Myślę, że popatrzą na samoloty i myślą sobie, Janusz Kołodziej tym leci.
0: W Lesznie dziś nie zaśnie nikt, to prawda. Słuchajcie, już dzisiaj można obserwować zresztą nad panoramą Leszna treningi. Także jak jesteście zainteresowani, no to siupnijcie sobie właśnie tam pociągiem bądź samochodem i dawajcie znać, jak wam się podobało.

0: One more time.
1: Słuchajcie, jest godzina 9.22, za chwilę godzina 9.23. Wiesz, co to oznacza, Barty, nie?
0: Że za chwilę będzie wuchta wieści One More Time.
1: Za chwilę będzie wuchta wieści One More Time, cytując klasyka obywatela WP. Słuchajcie, co przygotowali nasi serwisanci? Dowiemy się o tym za chwilę, ale Bartek, czy możesz nam zrobić taki mały teaserek? Mam na myśli takie małe wspomnienie, taki jeden najciekawszy twoim zdaniem newsik, twój ulubiony.
2: Mój ulubiony newsik, kurczę, chyba o nowych ulicach.
1: Także mam nadzieję, że rzeczywiście nowe ulice nas zaciekawią, a jest jakaś ciekawa nazwa tam się przewija, oczywiście bez zdradzania.
2: Tak, jest to pośród drzew.
1: Kurczę pieczone, zabrzmiało twardo. W takim razie, słuchajcie, dowiecie się więcej, tak samo jak zresztą i ja, bo jestem równie zaciekawiony już za niecałych 7 minut na antenie Radia Meteor, ale zanim to, to Święty Bass i Daj Nam Znać.

0: Promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Na zegarach godzina 9.30, co oznacza, że zapraszamy Was na drugą już dzisiaj WT Wieści na antenie Radia Meteor.

0: kąpieli skaznów otwarte.
1: Nowe ulice w Poznaniu.
0: Coraz drożej w Skorzęcinie.
1: Z dwóch szpitali może być jeden.
0: 20 czerwca otwarte zostaną cieszące się dużym uznaniem kąpieliska w Poznaniu. Mieszkańcy znów będą mogli odpocząć przy jeziorze Strzeszyńskim, Rusałce oraz jeziorze Kierskim.
1: Wszystkie kąpieliska będą czynne codziennie od godziny 10 do 18. Nad bezpieczeństwem wypoczywających będą czuwać ratownicy, a w weekendy nad Rusałką i jeziorem Strzeszyńskim ich liczba będzie zwiększona. POSIR przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Dzieci do 10 lat nie mogą pozostawać bez opieki rodziców.
0: Ratownicy apelują także o nie wchodzenie do wody po spożyciu napojów alkoholowych. Grillować można tylko w wyznaczonych miejscach.
1: Powstaną nowe ulice w Poznaniu. Pierwszą z nich jest ulica Ząbkowicka, która wzbogaci topografię Junikowa. Będzie ona 350-metrowym odcinkiem od ulicy Namysłowskiej w kierunku południowo-wschodnim. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia i obustronne schodniki.
0: Aż 3 nowe ulice powstaną na Ławicy. Będą one nosić nazwę Policka, Pośród Drzew oraz Krakowiecka. Na pierwsze z nich, poza budową jezdni i chodnika, przewidziano zasadnie 31 lip krymskich. Pozostałe dwie będą pieszo jezdniami z kostki betonowej i płyt ażurowych. Prace na Junikowie zakończą się do końca października. Z kolei na nowe ulice na Ławicy poczekamy do końca tego roku.
1: Za wszystkie te inwestycje zapłacą zewnętrzni inwestorzy w ramach umów partycypacyjnych z miastem.
0: W środę 17 czerwca przy ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie nad jeziorem Niedzięgiel wprowadzono sezonową zmianę organizacji ruchu. Na początku czerwca zaktualizowano też opłaty za sam wstęp na teren ośrodka.
1: Jeszcze w zeszłym roku wjazd motocyklem lub motorowerem kosztował 22 zł, a samochodem 30 zł. Za cały sezon trzeba było zapłacić 380 zł. W tym roku jest jednak drożej. Wjazd motocyklem lub motorowerem na cały dzień kosztuje już 25 zł, a autem 35. Za cały sezon zapłacimy zaś 400 zł.
0: Czeka rozfuzja dwóch poznańskich szpitali. Ginekologiczno-położniczy szpital kliniczny połączy się z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Proces rozpoczął się dziś po wydaniu warunkowej zgody przez Senat Uniwersytetu Medycznego.
1: Czekamy jeszcze na zgodę ze strony Ministerstwa Zdrowia oraz Rady Społecznej Szpitala. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, oficjalna decyzja zapadnie jesienią, a konsolidacja nastąpi 1 stycznia 2027 roku. Co ważne, zmiana będzie jedynie na korzyść dla pacjentów oraz pracowników.

0: Nie, nie, nie, nie, nie.
1: Koniec euforii, jest pora na dysforię.
0: Jest pora na rzeczywiście trochę smutek, ponieważ będę musiał się z wami, kochani słuchacze, pożegnać, gdyż obowiązki i praca niestety mnie wzywają. A będzie mi szczególnie przykro, iż był to ostatni mój poranek w Radiu Meteor, przynajmniej w tym roku akademickim. Zobaczymy, co czas pokaże nam w przyszłym. Niemniej jednak chciałem ci, Bartku, bardzo podziękować za towarzystwo. Chciałem bardzo podziękować Hani za towarzystwo.
1: Na mnie towarzyszy.
0: Dzisiaj akurat Hani niestety nie ma z nami, ale gdzieś tam mimo wszystko bardzo dziękuję. To były bardzo przyjemne czwartki. Nie zawsze chciało się wstać, ale jednak jak już się przyszło co do czego, to było fajnie.
1: Mogę powiedzieć tak samo, chociaż mi się zawsze chciało wstawać dzisiaj, tylko chciałem, ale nie wiadomo jak jest. W każdym razie to też mój ostatni poranek w tym sezonie, niestety. Też ci dziękuję, Tymku. Byłeś niesamowity. Hania też była niesamowita. Jej aż tak ładnie nie powiem, ale dziękuję. Dziękuję za tę szansę. Było super.
0: Ja niemniej jednak wszystkim wam porówni bardzo dziękuję. I co? Słyszymy się jakoś w październiku, mam nadzieję, jeżeli będę miał przyjemność zasiadać przy stole prezenterskim.
1: Zadbamy o to.
0: Tak jest. Swój osobisty czwarty sezon prezenterów uważam za zamknięty. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo i aby zrobiło nam się trochę nostalgicznie, George Michael i Carless Whisper na antenie Radia Meteor. Do usłyszenia.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić.

0: stanąć gdzieś pomiędzy.
1: Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę. Gdyby nie to, że znów za moment jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. 2, 4, 7,
2: mordo. Jedziesz, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Wjazd, robimy wjazd.
3: Robimy.
2: Witam.
3: Dzień dobry.
2: Dawno się nie słyszeliśmy, od 9.30.
3: To prawda, 20-minutowy przestój, ale czasami takie przestoje są potrzebne, żeby się zasilić pozytywną energią, żeby napić się łyka wody albo kawy, no bo ta pora jak najbardziej na kawę wskazana.
2: Naładować baterie jak najbardziej, tym bardziej, że mamy dzisiaj czwartek. Czwarty dzień tygodnia. Nie czwarty dzień miesiąca, ale w niektórych miesiącach tak bywa, że jest też czwarty dzień.
3: Studencki czwartek.
2: Studencki
3: A
2: czwartek.
3: Już niewiele tych studenckich czwartków zostało, prawda? To jest ostatni studencki czwartek, potem jest sesja, potem już czwartki nie są studenckie, czwartki jest ciężka praca.
2: Potem czwartki są sesyjne. Tym bardziej, że dużo osób u nas jest na trzecim roku. Więc
3: zgadza
2: są
3: się.
2: Czwartki licencjackie.
3: Są czwartki licencjackie, jak najbardziej. Niektórzy również będą je pewnie praktykować.
2: Ty praktykujesz? Czy już nie?
3: Co ja nie patrzę na kalendarz totalny off, totalny odcina od godziny, od czasu, żeby sfokusować się po prostu na pracę i to dowieść. Aczkolwiek bardzo możliwe, że no w jakiś czwartek jednak będę nad tym licencjatem dalej pracował, go dopieszczał, ale obrony raczej nie będę miał. W czwartek będę miał w inny dzień tygodnia. Wydaje mi się, że to będzie poniedziałek albo wtorek.
2: Rozumiem, ale jednak trzeba cię pogratulować.
3: Czego?
2: Chciałbym to zrobić osobiście. Ponad 300 odpowiedzi. To nie jest...
3: Równo 300.
2: Równo 300. Tak, to nie jest tak. Byle osiągnięcie. Myślę, że niewiele osób jest w stanie wychwalić się takim portfolio jak ty. Tym bardziej, że widziałem twoje starania chociażby na Twitterze.
3: Tak jest. Bardzo dziękuję społeczności Twitter Piłeczka, Portal X, dawniej Twitter, szczególnie kibicą Lechii Gdańsk, którzy z jakiegoś powodu, którzy najczęściej chyba tę ankietę mi tutaj lajkowali i podbieli dalej. Chciałem podziękować grupie Awangarda Piłkarska, tak zwana Piłkawka na Facebooku za pozytywny odzew, a także mojej rodzinie, moim przyjaciołom, moim wszystkim znajomym, którzy również pomogli mi się wypowiedzieć na temat Ekstraklasy i te wyniki są naprawdę niesamowite.
2: Nie ma sprawy. Nie wezmę głosu ze strony każdej z tych grup społecznych, które wymieniłeś. Natomiast jako przyjaciel nie ma sprawy. Zawsze,
3: cieszę się, dziękuję
2: zawsze,
3: bardzo,
2: zawsze
3: że jesteś. Dziękuję za pomoc. Też jak będziesz miał jakieś rzeczy studyjne, to ci pomogę i wy też pomagajcie sobie na studiach, zwłaszcza w tym newralgicznym okresie.
2: Jasne, to w przyszłym roku się dogadamy, myślę, już teraz nie ma co, no ale słuchajcie, 9:55 na zegarach, to oznacza, że za chwilę deskę, mikrofony, monitory, ale i krzesła i biurka przejmą nowe ciocie, Aga Tułacz i Michalina Dobaczewska. My się z wami żegnamy, chociaż nie ma być z nami tylko przez moment, tylko na ten jeden krótki sketch. Natomiast no, należy mu się jak najbardziej shoutout i feedback i wszystko.
3: Serdecznie dziękuję za shoutout i feedback. Bardzo mi miło, że mogłem się przez ten czas powypowiadać i też zostańcie na serwisy, bo jeszcze o 10.30 zostanie ostatnie wydanie Wuchty Wieści.
2: Tak, co w środku, to jeszcze pozostanie naszą słodką tajemnicą. Wiemy już, co tam będzie, natomiast nie ma co za dużo zdradzać. No a tak jak mówię, 10 już nas ponagla powoli, więc oddajemy królowi co królewskie, królową co królewna?
3: Widzisz, ten język polski jest bardzo plastyczny, ale czasami potrafi zapędzić człowieka w kozi róg, więc po prostu oddamy Adze i Michalinie to, co im się należy, czyli z pewnością od godziny 10 są to mikrofony, jest to studio i na pewno swoimi pięknymi głosami was ogrzeją na ten zbliżający się dzień i na ten właśnie okres sesyjno-licencjacki.
2: Tak, no w każdym razie po raz chyba trzeci czy czwarty już dzisiaj żegnamy się z wami. Bartek Łęczuk.
3: Ziemowit Dziopa, pozdrawiam.
2: Ostatni czwartkowy poranek w tym sezonie. No cóż, czasem tak bywa.

0: Wybiła 10:00 w Radiu Meteor.
1: Kto późno wstaje?
2: Milena sprawdza mikrofony, chyba sprawdzone, wszystko nam działa.
3: Wszystko działa, wszyscy żyją.
2: Wow. Dzień dobry.
3: Mamy gościa, bo to czwartek i w czwartek zawsze musi być gość specjalny. Przedstaw się, gościu.
4: Dobry wieczór wszystkim.
3: Jest
4: godzina 10:01, 09:00, 10:00, 11:00.
3: Ale
4: z tej strony Jakub Burgat, nieomylny zegar Radia Meteor, przedstawiający wam jak zwykle datę czwartek, 18 czerwca, moją urodziny.
3: Dzień właśnie. Dobry. Ale jeszcze ci 100 lat zaśpiewamy, bo to musi być akompaniament do tego. A jeszcze są tutaj jeszcze, tak na dokładkę, Agnieszka Tułacz.
2: Oczywiście, dzień dobry. Oraz Michalina Dobaczewska.
3: Dzień dobry, witam się. Dzisiaj ostatnie, kto późno wstaje w tym składzie, więc obiecujemy dać ciebie, jak zawsze dawałyśmy wszystko, to teraz wszystko plus wszystko, nieskończoność plus jeden.
2: Dobra. Ja myślałam, że tak 101% możemy spróbować.
3: Zawsze dajemy 101.
2: To będzie jeszcze więcej.
3: Sorry, zawsze dajemy 101.
2: No tak, jest to nasz ostatni czwartek w tym semestrze, a tym samym nasz ostatni czwartek w tym składzie. Zobaczymy jeszcze, co przyniosą wakacje, ale tak, no. Pożegnań czas, to ostatnia niedziela.
3: To jest czwartek. Ale gwarantujemy wam też dzisiaj dobrą muzykę i zaczniemy sobie tak, żeby was troszeczkę obudzić, słuchajcie, mam wrażenie. I będzie to zespół Metallica, Enter Sandman.

0: Kundel, Artur, Rojek i my przychodzimy teraz do was. Przychodzimy do was z segmentem imieninowym, bo wiadomo, to jest jednak Kto późno wstaje, to jest pasmo w Radiu Meteor i życzenia trzeba złożyć. Jednakże jakiś czas temu grałyśmy z Agnieszką Tułacz w grę. Grę, która zowie się The Floor, po polsku podłoga. I dzisiaj właśnie w taki sposób powiemy wam, kto te imieniny dzisiaj obchodzi i komu życzenia warto złożyć.
1: Gra wspaniała, troszkę trudna, trzeba przede wszystkim
0: myśleć.
1: Tutaj
0: i to jest ta trudność.
1: Myśleć i myśleć i to szybko. To
0: tak,
1: jest
0: polecamy.
1: Dwie trudności, myślę.
0: Tak.
1: Tak, tak, tak, ale bardzo polecamy. Gra polega na tym, że dostajesz literkę i na tę literkę musisz powiedzieć rzecz z danej kategorii.
0: Dokładnie.
1: Dla ciebie mam kategorię, Michalina. Osoby, które mają dzisiaj imieniny.
0: Dobrze.
1: Literka dla ciebie M.
0: Marek, Maryna. Dla ciebie litera E.
1: Elżbieta, Emil, Efrem.
0: Litera A.
1: Amanda i Amand i zostaje nam litera L.
0: Leoncjusz i jeszcze zostaje nam P.
1: I Paula.
0: Także dla wszystkich z was wszystkiego, co najlepsze. Niech dzisiaj pogoda się nieco rozpogodzi, jakkolwiek to nie zabrzmi. Niech słońce na was spojrzy. Miejcie po prostu dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Dobrze. Dzięki.
1: Klasa. Dobrze, najwyżej się będziemy bić, Kuba.
2: Klasa czy obciach?
1: Ciasto klasa, myślę.
0: Więc na przykład, Kuba, albo wy razem.
1: Razem i najwyżej się będziemy bić.
0: Dyskutujecie, ale możecie się bić, tak? Tylko no tutaj słuchacze nie
1: zobaczycie. Sorry.
0: Dobrze, słuchajcie. Karpatka czy sernik?
1: Karpatka.
0: Sernik taki tradycyjny. Twarogowy.
2: Twarogowy, no to niech będzie karpatka.
1: Dobrze. Nie znoszę sernika.
0: Karpatka czy sękacz?
2: Sękacz.
1: Sękacz.
0: Okej.
1: Ale karpatka jest wysoko w moim rankingu generalnym.
0: Karpatka
1: naprawdę.
0: Czy kremówka?
1: Kremówka.
2: A czemu karpatka?
1: Ej, właśnie.
0: Sękacz, no bo wybraliście ją jako pierwszą.
1: Nie.
0: Ale wybrały... przepraszam.
1: No,
0: sękacz
1: no.
0: Czy kremówka?
1: Kremówka.
2: Kremówka.
0: Dobrze. Czekaj.
2: Who's next? Sękacz?
0: Kremówka czy murzynek?
2: Kremówka.
1: Kremówka.
0: Kremówka czy babka piaskowa?
1: Kremówka.
0: Kremówka. Kremówka czy ciasto Shrek?
2: Kremówka.
1: Przekonaj mnie. Bo Shrek mi się kojarzy z moją babcią. Moja babcia go robiła na swoje takie ważne wydarzenia typu imieniny, jak byłam mała, żebym się cieszyła, że mam Shreka.
2: Czy ciasto
0: Shrek?
2: A twoja
0: babcia kojarzy ci się ze Shrekiem?
2: Jak interpretujecie ciasto Shrek? Czy to jest zdefiniowane ciasto, czy to jest...
1: Ono jest zdefiniowane, tak. Ono ma galaretkę, biszkopty, masę kremową i ma jeszcze taką masę, jak są takie
2: taki
1: soczki.
2: Meszek.
1: Nie.
2: Nie?
1: Ty mówisz o innym cieście. Mówisz o mchu leśnym. No. Nie o tym mówimy. Ciasto Shrek to jest ciasto, które ma taką warstwę zrobioną, jak są takie soczki owocowe, nie mogę powiedzieć marki, ale teraz ci ją powiem. No, tak jak twoje imię, z tych zielonych po prostu jest zrobione taka muso-galaretka jakby.
0: To jest ogólnie dość vintage ciasto, bo te soczki tak. Nie są już aż tak popularne, ale to są, wiesz, te soczki owocowe dla dzieci, które są takie gęste w szklanej butelce i one są takie z galaretką zrobione na masę w tym cieście. Znaczy, może znajdę wizualizację.
2: To brzmi okropnie moim zdaniem. Ja wprost powiem, owoce nie mają miejsca w cieście.
1: O nie!
2: Kontrowersyjna opinia.
1: Ej, będziemy się
2: owoce
1: bić.
2: Owoce nie mają miejsca w cieście.
1: Mają.
0: Czekaj, Kuba, dla ciebie specjalnie wizualizacja, myślę, że to cię też nie przekona. To jest Shrek, który się prezentuje bardzo dobrze, jak coś. W środku są delicje.
2: Nie nazwałbym tak tego ciasta.
0: Ale jest zielone,
1: ale bo chodzi o to, że jest zielone i że dzieci się cieszą. Znaczy, powiem tak, Kuba, ja mogę się zgodzić na kremówkę, bo nie jestem aż tak przywiązana do Shreka, ale miej to w pamięci.
0: Dobrze, ale kremówka, myślę, jest ciastem godnym pierwszego miejsca.
1: No, jesteśmy w Polsce.
0: Możemy się wszyscy zgodzić, że tak.
2: To ja teraz zaproponuję swojego własnego kontendera.
1: No dawaj.
2: Miodowniczek.
1: Miodownik jest ciastem wspaniałym, ciastem wyjątkowym, takim, które jest wow.
2: A lubicie. Dziękuję.
1: Bardzo.
0: Jeszcze makowiec chciałam powiedzieć od siebie.
1: Lubię, ale nie byłby w mojej topce.
0: Dobrze. Dziękujemy, to był ranking ciast.
1: Ja nie pamiętam, jakie jest moje ulubione ciasto. Jakieś lubię, wiem, że nie lubię sernika i uważam, że sernik nie ma miejsca na polskim stole.
2: I w porządku.
1: I nieważne...
0: nie zgadzamy się. Ja
1: i nieważne, czy są rodzynki, czy nie, sernik typu sernik nie ma miejsca na moim świątecznym stole. Jest to okropne.
0: Nie chcemy się kłócić, nasz ostatni
1: znaczy,
0: czwartek
1: jeżeli jest
0: Michalina,
1: na wasz, jeżeli jest na twoim stole, to jest okej. Okay. Lubię rodzynki.
0: Dobrze, wyłącz te mikrofony.
2: No i mistrzowsko, rodzynki masterclass.
1: Dziękuję. A my wracamy do was za 5 minut z Wuchtą Wieści.

0: Uhonorowano dzielnicowych.
1: Więcej lotów do Holandii.
0: Wzmożona komunikacja miejska na Sołaczu.
1: Pogoda na jutro.
0: 17 czerwca odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Znani na Dzielni. W wydarzeniu uczestniczyli dzielnicowi z różnych części regionu, a także przedstawiciele władz samorządowych i kierownictwa Wielkopolskiej Policji.
1: Jubileuszowe obchody zostały objęte honorowym patronatem marszałka województwa wielkopolskiego. Podczas spotkania podkreślano szczegółową rolę dzielnicowych, którzy od 100 lat stanowią najbliższe ogniwo pomiędzy policją a mieszkańcami. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zwracał uwagę, że dzielnicowy są dla wielu mieszkańców pierwszym i najważniejszym kontaktem z policją.
0: Podkreślił również, że skuteczność tej służby opiera się nie tylko na tej wiedzy i doświadczeniu, ale przede wszystkim na zaufaniu, wiarygodności oraz umiejętności budowania relacji z ludźmi.
1: Podróże z Poznania do jednego z najważniejszych lotniczych hubów Europy staną się jeszcze łatwiejsze. Holenderskie linie KLM ogłosiły znaczące zwiększenie liczby rejsów między Poznaniem a Amsterdamem.
0: Od końca października pasażerowie będą mogli korzystać już z 3 połączeń dziennie, co oznacza wzrost liczby lotów o 50%. Nowy rozkład zacznie obowiązywać wraz z sezonem jesienno-zimowym 2026-2027. Do 2 dotychczasowych codziennych rejsów dołączy 3 połączenie realizowane późnym popołudniem.
1: Samoloty będą startować z Poznania około godziny 18.10, docierając do Amsterdamu przed godziną 20. Dzięki temu podróżni zyskają znacznie wygodniejszy dostęp do wieczornych połączeń międzykontynentalnych obsługiwanych przez KLM z lotniska Schiphol.
0: Trwający na kortach parku tenisowego Olimpiad Turniej Enea Poznań Open przyciąga coraz większe zainteresowanie kibiców. Wraz z wejściem zawodów w decydującą fazę, organizatorzy i miejskie służby przygotowują się na zwiększony ruch w rejonie Golęcina.
1: Od wczoraj do niedzieli obowiązywać będą czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego. Najważniejszym konceptem jest poprawienie bezpieczeństwa uczestników wydarzenia i usprawnienie opcji poruszania się w okolicy obiektu. Najbardziej dotknięta będzie ulica Warmińska, na którą będzie można wjechać jedynie ulicą Wojska Polskiego.
0: Organizatorzy zachęcają kibiców do korzystania z komunikacji miejskiej. W pobliżu obiektu zatrzymają się autobusy linii 160,
1: 164,
0: 170,
1: 182,
0: 193,
1: 835
0: i 837. Dojście na korty możliwe jest także z przystanku tramwajowego Sołacz, obsługiwanego przez linię 9 i
1: 11.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Jak to zwykle bywa w pogodzie, na jutro nie wystarczy spojrzeć za okno, więc tym bardziej ważne jest, żebyście wiedzieli, że chociażby na poznańskich Krzesinach będzie to około 20 paru stopni ranem, 21, 23, nawet 25 około godziny 10, natomiast w tak zwanym piku godzina 13 będzie duże zachmurzenie, ale na termometrach około 28-29 stopni, to będzie tak zwane maksimum, potem może nawet zacząć padać deszcz.
0: Bardzo gorąco, to słońce będzie się wymieniać z tymi chmurami, wiatr do 28 km na godzinę, a ciśnienie 1020 hektopaskali.
3: 1020 hektopaskali to trochę więcej niż być powinno.
4: Wiesz co, Michalina, mi prognozy pogody już nic nie mówią, dziękuję wam za nią, ale i tak...
3: To my ci wytłumaczymy.
4: To jest, nie, pogoda będzie i tak losowa.
1: Ciepło
4: nie,
1: będzie.
3: Nie, jeżeli coś zostało powiedziane w Wuchcie Wieści, to tak jest.
4: O, dobra, dobra.
1: To tak będzie.
4: Dzięki chłopaki,
1: tak
4: będzie. W takim razie
3: no jest albo będzie, bo to zależy jaka pogoda.

Kiedy przychodziła jesień, zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy raz.

0: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii. Nawet bym rzekła, że międzynarodowy dzień zrównoważonej gastronomii. Mm. I mieliście już taki mały, malutki sneak peek w postaci rankingu ciast. Tutaj wywiązała się pewna dyskusja, jeżeli chodzi o sernik, bo ja absolutnie nienawidzę sernika,
1: nie
0: ale...
1: Nie chciałam do tego wracać.
0: Chcę mu oddać jedną rzecz.
1: Tak.
0: Chcę mu oddać jedną rzecz.
1: To ma rodzynki?
0: Nie.
1: Dobrze, przepraszam, już się nie kłócę.
0: To jest w ogóle nie...
1: Przepraszam,
0: wow. Nie chciałam być nawet ironiczna.
1: Dobrze.
0: Nawet nie chciałam być ironiczna, nie.
1: Co ma sernik dla ciebie?
0: Sernik, wydaje mi się, ale nie jestem ekspertem, może być dobrym pomysłem na dobicie białka.
1: Jest taki influencer fitnessowy, nazywa się Mamut i on robi sernik mamuta. Znaczy sernik.
0: To sernik jeszcze może być mamuta?
1: Wiele rzeczy, ale może być sernik mamuta i to by była po prostu kostka twarogu.
0: Ale słuchajcie, bo generalnie chcę tylko powiedzieć, że teraz jest trend białkowy, ale jak już mówimy o tej zrównoważonej gastronomii, to nie dotyczy może stricte żywienia, ale jednak pociągnijmy to w tym kierunku, że to białko wcale nie jest takie aż w takich dużych ilościach wspaniałe, jak może nam się wydawać, bo oczywiście, że buduje naszą sytość i buduje nasze mięśnie, ale według naukowców chorobą, z którą nasze pokolenie, to pokolenie białuczarzy, będzie się mierzyć najczęściej, będzie rak jelita grubego, który wynika z niedoboru błonnika.
1: Tak, zgadza się. Chciałam właśnie o tym powiedzieć. Jak tylko powiedziałaś o białku, to pomyślałam o tym, że no tak, wszyscy kupują te rzeczy proteinowe, a nikt nie skupia się na tym, żeby jeść fiber.
0: Tak, więc drodzy, dzisiaj koniecznie zjedzcie jakieś warzywa i zwróćcie uwagę faktycznie na to, ile przyjmujecie w swojej diecie błonnika. Bo wszystkie składniki odżywcze, wszystkie makroskładniki są ważne i są istotne dla funkcjonowania waszego organizmu, tylko wszystko zależy po prostu od ilości i od proporcji, w jakich je przyjmujecie.
1: Bo tak samo błonnik?
0: Błonnik,
1: warzywa, owoce, strączki, ziarna. Owsiankę można jeść na przykład.
0: Tak,
1: nasiona chia.
0: Jak najbardziej, zdecydowanie. Cukry, w tym węglowodany również wam są potrzebne, ale dzisiaj z Agnieszką miałyśmy taką dosyć, powiedziałabym, żywą rozmowę na temat różnego rodzaju dostarczania sobie kofeiny. I właśnie tutaj pojawiły się dwa najczęstsze sposoby na takie jej dostarczanie, czyli napoje energetyczne i kawa.
1: Tak, mówimy o tym dlatego, że w naszym towarzystwie, to znaczy ja i Michalina, nastąpił pewien przewrót.
0: Tak.
1: I z energetyków, które piłyśmy dość regularnie, zrezygnujemy. To jest
0: zdecydowanie. Protest. Tak, bo kawa, mimo że oczywiście ma dosyć sporo kofeiny, jest naturalnym produktem i to produktem o właściwościach prozdrowotnych, bo dostarcza nam antyoksydantów. Tak samo zresztą matcha, czyli zielona herbata. Jeżeli lubicie, również warto sobie ją właśnie wypić, dlatego również, że energia, którą dostarcza nam kawa, rozkłada się na około 4 do 5 godzin, a energia, której dostarcza nam matcha, rozkłada się na 6 czy 7 godzin mniej więcej. Energetyki natomiast są mieszanką kofeiny, cukru bądź też słodzików i sztucznych dodatków i to właśnie one prowadzą do bardzo gwałtownych skoków energii i do nagłych spadków.
1: No więc tak, bo energetyki mogą mieć różne śmieszne nazwy i smaki oraz energetyki są w puszkach kaucyjnych. Dla niektórych to jest duża zaleta, ale no właśnie, my odkryłyśmy po prostu pewnego dnia, że come on, czemu pijemy energole, jak lubimy kawę? Po prostu.
0: Mhm, dokładnie tak, więc dzisiaj, szczególnie w ten wyjątkowy dzień, zwróćcie szczególną uwagę na wasze nawyki żywieniowe.
1: Zrównoważamy się.
0: Amen.

0: To była Doda i Nie daj się. Piosenka, którą uznałyśmy właśnie zgodnie z Michaliną za naprawdę mądrą, jeśli wsłuchacie się w teksty, a nie tylko w tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Michalina opuściła mnie na 5 sekund i ja zaczęłam już śpiewać. Michalina, wracaj.
1: Dobra, I'm jesteśmy. So back, ale śpiewać będziemy jeszcze przez chwilę.
0: Tak, teraz dzieją się muzyczne rzeczy i to rzeczy ważne, bo mamy także segment parara urodzinowy.
1: I właśnie, ja w tej sprawie.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje nam.
1: To dla Kuby Burgata, który właśnie nas opuścił.
0: Tak,
1: i nie mógł.

0: A dzisiaj wszystkiego najlepszego życzymy naprawdę wyjątkowym osobom. Mam wrażenie, że ten 18 czerwca, mimo że to bliźnięta, to jednak są to wspaniałe osobistości. Przepraszam, mam problem z bliźniętami. Tak, są to wspaniałe osobistości faktycznie, bo na przykład dzisiaj swoje urodziny obchodzi legendarny, wspaniały i niepowtarzalny Paul McCartney.
1: Nie da się go inaczej opisać niż legendarny, wspaniały i niepowtarzalny. Myślę, że zaszczyt dla Paula, że dzieli urodziny z kimś takim jak Kuba Purgat i wzajemnie.
0: No właśnie pytanie w sumie, dla kogo to jest zaszczyt?
1: No właśnie dla obojga.
0: Dla obojga.
1: Dla kogo większy, to już niech oni się dogadają.
0: Tak. Dzisiaj Paul McCartney obchodzi swoje 84. urodziny.
1: Wszystkiego najlepszego.
0: I nie powiemy 100 lat, ale powiemy 150 lat co najmniej. I właśnie z tej okazji posłuchamy Oh Darling od legendarnego również zespołu The Beatles.

0: Lego Abbey Road na urodziny Paula McCartneya. Wszystkiego najlepszego.
1: Życzymy 100 lat i wszystkiego jeszcze.
0: Nie jest to jedyny legendarny skład muzyki światowej, którego członek dzisiaj obchodzi urodziny, ponieważ istnieją także Migos. Migos pamiętamy. Dzisiaj urodziny obchodziłby Take Off, czyli 1/3 Migos właśnie. Take Off, który tragicznie zmarł w wyniku ran poniesionych w strzelaninę w Houston w listopadzie 2022 roku, ale to nic, bo dziś cieszymy się i wspominamy jego pamięć, tak. jego muzyką, jego wspomnieniem i no, wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego najlepszego, wspominamy jego pamięć, jego muzyką i właśnie z tej okazji od nas dla was na naszej antenie Stir Fry
0: Bęgierek.
1: Dobrze, to zapowiedz.
0: No tak, Stir Fry od Migos. Let's go.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja. Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Walking on Sunshine, czyli piosenka typowo po to, żeby troszeczkę rozruszać się i pomyśleć, że kurczę, ale pozytywnie, pozytywne myślenie, troszkę serotoninki z rana.
1: No chyba nie.
0: Jedna piosenka, jedna z tych piosenek, które po prostu narzucają ci się swoją szczęściem. My nie jesteśmy dzisiaj szczęśliwe. My nie jesteśmy szczęśliwe, bo jesteśmy oburzone. Myślę, że każdy jest zawsze oburzony, kiedy wychodzi coś nowego i nie jest takie, jak było kiedyś. Mówimy oczywiście o nowym Shreku.
1: Tak, jest to, uważam, że rzecz absolutnie tragiczna.
0: Tak, no tutaj Jelina przyszła i powiedziała, że no dobra, musimy o tym troszeczkę powiedzieć, bo... bo, no oczywiście, wiadomo, Shrek nie wygląda tak, jak kiedyś wyglądał i to nam się nie podoba, ale
1: wytłumaczymy
0: jeszcze...
1: to potem.
0: Jeszcze w polskim dubbingu nie jest tak, jak było i to już mnie boli personalnie.
1: Tak, wytłumaczymy wam, dlaczego ten Shrek nie wygląda tak, jak kiedyś wyglądał, bo są czynniki, które na to wpływają faktycznie i na niektóre z nich możemy się denerwować, bo są aktywnym wyborem twórców animacji, a na niektóre nie możemy się denerwować, bo po prostu nie zależą od nich. Ale to za moment. Teraz o tym dubbingu, bo oczywiście wiadomo, że osła, no Jerzy Sztur dubbingował nie będzie, dlatego że no niestety Jerzego Sztura już z nami nie ma. Były plany, aby osłem był Maciej Sztur, czyli jego syn. I faktycznie oni te głosy mają, nie wiem czy podobne, ale faktycznie ta melodyka jest dosyć podobna, wspomagany sztuczną inteligencją. Faktycznie tak jest, ale ja nie słyszę za bardzo podobieństwa, w sensie słyszę, że to jest Sztur, ale myślałam, że będzie większe podobieństwo i chciałabym wierzyć, że tego podobieństwa nie ma aż tak dużego ze względu na to, że nie wykorzystano sztucznej inteligencji, ale niestety bardziej jestem chyba realistą.
0: Ale też głosu Shrekowi miał ponownie użyczać Zbigniew Zamachowski, jak przez wszystkie poprzednie filmy. No tego też nie słychać. Wydaje mi się, że również Sztur tutaj osłem w zwiastunie przynajmniej nie jest. Ale to
1: jest coś szturowego w tym głosie, ale nie mogłam znaleźć informacji na temat tego, kto faktycznie dubuje te postacie. Jeszcze to sprawdzę oczywiście za momencik, ale no... No nie.
0: Ale też no tutaj możemy narzekać, ale wydaje mi się, że oglądając trailer można zobaczyć naprawdę dużo podobieństw i że oni starali się zrobić to najlepiej jak mogli, żeby wyglądało jak stary Shrek.
1: Do wyglądu jeszcze wrócimy, bo jest jedna rzecz, która mnie rozsierdza i wrócimy do niego już za moment, bo teraz tak tematycznie na naszej antenie Smash Mouth, I'm a Believer.

0: I zgodnie z obietnicą, co nieco o tym, dlaczego Szereg aktualnie wygląda tak, jak wygląda, bo mamy tego faktycznie sensowne, naprawdę sensowne, wytłumaczenia. Otóż studio, które stworzyło oryginalnego Szereka, zostało zamknięte w roku 2015. Pacific Data Images to jest właśnie to studio, które od podstaw opracowało cały proces technologiczny w produkcji Szereka, no i zamknęli DreamWorks właściwie, zamknęło je w styczniu tego roku. 450 pracowników straciło wtedy pracę. To też jest ważna rzecz, o której warto wspomnieć. A oprogramowanie, które zostało użyte do wyrenderowania, pobrania twarzy Szereka, modelowania również jego pracy mięśni twarzy, ale też mięśni po prostu ciała, i też model, który określał sposób, w jaki jego światło padało, w jaki światło padało na jego twarz, co jest dosyć istotne w animacjach, stał się kodem, którego żaden współczesny nam system nie jest w stanie uruchomić.
1: Przepraszam, że się zaśmiałam. To jest tragiczne. No tak.
0: No dlatego Shrek, Fiona i Osioł zostali w ogóle tworzeni od zera przy produkcji Shreka Piątki.
1: Bo... No tak, więc logicznym jest, że...
0: No tak, jednak to jest odtwarzanie obrazu referencyjnego sprzed 25 lat. Jest to dosyć trudne. Na pewno trudniejsze niż można by się tego spodziewać. No i też zmienił się właściciel firmy.
1: Ja chciałam powiedzieć tylko, że to wszystkie znaki na niebie i ziemi mówili, żeby nie odtwarzali tych postaci. Zostawmy Shreka w przeszłości.
0: Jeszcze moment, że może do tego wrócimy, bo ten Shrekowy temat nas się trzyma. A jako że doszłyśmy do wniosku, że Shrek jest jednym z najlepiej stworzonych, znaczy, że muzyka do Shreka jest jednym z najlepiej stworzonych soundtracków, tak, no to właśnie taki soundtrack byśmy wam chcieli, słuchajcie, zaproponować. Wydaje mi się, że to jest dobre słowo, nie?
1: Tak, no to jest soundtrack, który naprawdę od dawna w świadomości ludzi po prostu jest zakorzeniony. No, ja słyszałam nawet historię, że ludzie, którzy brali ślub i zamawiali piosenki u DJ-a, który puszcza im, piosenkę dla panny młodej, która wychodzi w kościele, oni mówili, że to jest ze Shreka, proszę, myśląc o Halleluja.
0: Oh, wow!
1: Także to jest ten poziom legendarności.
0: To jak mówiliśmy o tym ośle, to mi się z oślem jednak kojarzy jedna konkretna piosenka i to jest Funky Town. Więc już teraz na naszej antenie Funky Town.

0: Hold Enough for a Hero, Fru Fru z Imogen Heap. Piękna rzecz, piękny numer. W tym, no, w szyku był po napisach. Nie na napisach.
1: ale jest genialny.
0: Jest. I ostatnia rzecz, o której chcemy porozmawiać w kontekście właśnie nowego Shreka, jest w mojej przynajmniej skromnej opinii niesamowicie i szalenie smutna, bo są rzeczy, na które faktycznie twórcy Shreka nie mieli wpływu, bo nie mieli wpływu na to, że jest zupełnie nowy silnik, że kod do stworzenia Shreka, do wygenerowania tego, jak pada światło na jego ciało i tak dalej, do ruchu mięśni.
1: Tak, ale wiesz, no, są
0: na
1: rzeczy,
0: to nie mieli,
1: na
0: wpływu. Tak, i mieli
1: dlatego
0: wpływ na to, jak będą wyglądać tworzone przez nich postacie. Ja do Shreka się osobiście nie czepnę, bo nie widzę aż tak dużego problemu, chociaż wydaje mi się, że są rzeczy, które mogłyby być lepsze i nic by się nie stało, jakbyście troszeczkę mu poszerzyli to czoło, naprawdę. Hmm. Ale co wy zrobiliście Fionie? Wow! To jest absolutny kryminał, bo Fiona, to jest też element fabularny. Za dnia pięknością, w nocy zaś brzydulą. I oczywiście no, była ogrem brzydkim, ale była ogrem konkretnym. A aktualnie Fiona ma talię osy, zoperowany podbródek, wycieniowane obojczyki i w ogóle kości policzkowe.
1: Skandal.
0: Znaczy, każdy ma kości policzkowe, no bo to jest element naszej twarzy czaszki, ale chodzi mi o to, że po prostu są szalenie prominentne. Ma długie rzęsy, wielkie usta. O co w ogóle chodzi? Tak nie wygląda Fiona.
1: Słuchaj, właśnie problem, ja mam z ustami problem, bo ona kiedyś miała większe i pomalowane usta i wyglądała i jak księżniczka, aha, i aha, jak ogr. I kiedyś moim zdaniem nie była brzydka, była ogrem, no kurczę, była tak piękna, jak ogr mógł być.
0: A no o to chodzi, ale w sensie
1: teraz
0: była
1: wygląda,
0: ogrem.
1: No jak baba, która jest zielona.
0: Dosłownie. Ona wygląda jak zielona baba z szerokim nosem.
1: Nie podoba nam się.
0: Tak nie może być, bo co nie o to tutaj chodzi. Już pomijam to, co Aga mówiła akurat na pozanteniu, że no, słuchajcie, no jak jest córka, to musi być Emosem. No i welcome. No tak, i Zendaya będzie dubbingować Emosa.
1: Serio, Zendaya?
0: Zendaya.
1: Bo tego jeszcze nie powiedziałyśmy, ale teraz, no wiadomo, minęło trochę czasu. Fiona i Shrek mieli dzieci, no i te dzieci dorosły w filmach. No i tak, synowie wyglądają jak po prostu nastolatkowie i oczywiście w filmach animowanych córka jest emo.
0: Tak, i synowie wyglądają jak nastolatkowie, a dziewczynka nie wygląda jak nastolatka.
1: Jak
0: pomijam,
1: co?
0: No, znaczy, może inaczej, to jest inny wiek nastoletniości.
1: Mhm. Ona jest, no bo też zawsze w filmach animowanych jest ta najstarsza córka, która jest taka
0: oni
1: edgy.
0: Są bliźniakami.
1: Założy
0: trojaczkami.
1: Się... A, bez kitu.
0: Oni są, i to ale... jest właśnie problem. Oni są trojaczkami, a ta dziewczynka, wiesz.
1: Ej, założę się, że w fabule tego filmu będzie ważne to, że ona jest taka obrażona na wszystkich.
0: Tak, tak, bo ona przychodzi bunt, a chłopcy będą quirky i funny. Szaleni,
1: dobra,
0: radośni, zabawni, roześmiani.
1: No i tak to jest z tym Shrekiem. A mogli się trzymać po prostu
0: i to, bo to już są rzeczy, na które oni mieli wpływ. I problemem nie jest to, że są rzeczy, które po prostu się dzieją, są zamykane studia i tak dalej. Problemem jest to, że aktywnie są wybierane rzeczy, które nie są dobre. I mimo wszystko cieszę się, że nie patrzymy ślepo z radością na to, że jest nowy Shrek, a faktycznie jesteśmy w stanie merytorycznie to skrytykować, konstruktywnie i merytorycznie i powiedzieć, co jest okej, okay, co jest nie okej. Okay. Nie no.
1: No tak, ale wiesz co, i tak nowy Shrek więcej, więcej ma krytyki niż pozytywnych głosów, jak
0: bo...
1: na razie.
0: Ludzie, którzy wychowali się na Shreku, wiedzą, że to już nie zmieni ich życia i wiedzą, jak to będzie wyglądać, a nowe pokolenie nie będzie oglądać nowego Shreka.
1: Boli mnie to, że teraz większość filmów animowanych dla dzieci to właśnie są takie odgrzewane kotlety. Uważam, że tego...
0: Bo one nie są dla dzieci.
1: Ale rozumiesz, że taki Shrek na przykład, moim zdaniem już nie ma potrzeby, żeby go robić, ale no obiecali.
0: Bo oni chcą celować w osoby, które są teraz dorosłe i oglądały Shreka. Oni nie celują w dzieci, bo dla dzieci nie robi się już długo grających filmów animowanych.
1: Ale piję do tego, że obecnie na przykład też Pixar robi dużo filmów, albo Disney robi live action filmy z znanych historii, które już zostały opowiedziane, bo była na przykład ta Mała Syrenka.
0: Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Piękna i Bestia. Mieliśmy wszystko. I to się też łączy z bardzo
1: I
0: ciekawym...
1: I boli mnie to, że nie ma nowych historii,
0: nie,
1: bo już nie chcą się starać, tylko robią po angielsku tak zwany cash grab.
0: No to ja znowu zarzucę też anglicyzmem, bo to jest akurat angielska nazwa pewnego zjawiska Disney Adults. O tym też warto porozmawiać, no bo niestety, ale faktycznie oni są i to dla nich są robione te rzeczy. Nie dla młodych ludzi, nie dla dzieci, które mają to oglądać i które mają mają też jakiegoś rodzaju wartości z tych filmów sobie inkorporować do własnego życia, tylko po prostu dla dorosłych, którzy są zafascynowani Disneyem i światem Disneya i chcą być cały czas w bajce.
1: Na szczęście Shrek nie jest Disneyowy.
0: No tak, wiadomo, DreamWorks, ale jednak wpisuje się w pewien zbiór. Ale żeby nie zakończyć tego na negatywną nutę, to wrócimy do tego, o czym mówiłyśmy chwilę temu, że Shrek ma jeden z najlepszych soundtracków i właśnie dwiema piosenkami z tego wspaniałego soundtracku zakończymy ten segment. I to będzie Ricky Martin, Livin' La Vida Loca i Smash Mouth, w którym zaczęliśmy ten segment i go skończymy, tak. All Star.

0: Widz Dark, Bass Astral i Ego. Z tym, że u nas ciemno nie jest. Ja bym rzekła, że jest raczej jasno.
1: Jest raczej jasno, jest południe już. Wybiła 12, już prawie 17 minut temu. No i co? Słońca jeszcze dzisiaj nie widziałam, ale liczę na to,
0: ja widziałam,
1: że ono się pojawi.
0: Tak mi zaświeciło w twarz, że myślałam, że nie wiem, co zrobię.
1: Tak, dobrze. No, mamy ten czerwiec. Wcześniej mówiłam, kiedy chłopaki mówili o pogodzie, że ja prognozom pogody już nie ufam, bo pogoda jest bardzo zmienna tego czerwca. Ja jeszcze nie poczułam lato po raz pierwszy, jak były upały już w maju, potem były przymrozki, więc ja już nie wiem, co się dzieje. Wiem, że obiecywany jest nam bardzo gorący weekend i trochę nie mogę się doczekać, a trochę...
0: Ja trochę rozpaczam.
1: No, trochę muszę się na to przygotować. No właśnie.
0: Ale słuchaj, bo generalnie jest też dzisiejsze przysłowie. I to przysłowie również dotyczy pogody, jak większość z nich. Z tym, że to jest raczej przysłowie, o którym musimy pamiętać przez najbliższe kilka miesięcy i wrócić do niego w okolicach sierpnia, bo brzmi ono tak. Upał w siano kosy żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota w zimie dużo błota.
1: To bardzo mądre słowa.
0: To generalnie jest jedno z tych przysłów, które mają sens, więc za to szacunek.
1: Okej. No, wiecie co, pogoda jaka jest, każdy widzi generalnie, można
0: wręcz
1: przewidywać,
0: taki,
1: jaka będzie.
0: Takie ten,
1: tak?
0: Jak za oknem jest, każdy widzi. Jaka pogoda jest, każdy widzi. Jutro będzie tak samo. Piotrek tak powiedział w telewizji. No, ale tak. Dobra.
1: Aj.
0: No. Aj. No, teraz robimy wjazd w The Casino.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszamy na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Dokładnie, to mamy dla Was coś, co warto dzisiaj zrobić. Nawet jeżeli będzie padać deszcz, nieważne czy będzie Was piec słońce, to możecie to zrobić. Słuchajcie, wczoraj, w środę 17 czerwca, równo w dniu 1001 rocznicy śmierci Bolesława Chrobrego, odbyły się poznańskie uroczystości związane z ekspozycją szczątków pierwszego króla i pierwszej królowej Polski, czyli jego synowej Rychezy.
1: Wow.
0: Szaleństwo, nie?
1: To robi wrażenie. Ja bym poszła zobaczyć sobie właśnie.
0: To jest o tyle, bym powiedziała, że ważne i istotne, że te relikwie są sprowadzone do Poznania, bo one tam na co dzień nie są. Kość Chrobrego na co dzień znajduje się w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, a Rychezy w opactwie benedyktynów w Teńcu. Do wystawieniu tych historycznych artefaktów towarzyszyła konferencja naukowa, koncert, a także modlitwy. I w ten sposób właśnie organizatorzy wydarzenia z Biblioteki Kurnickiej chcieli oddać cześć pierwszym władcom Polski i przypomnieć o nieustającej pracy badaczy różnych dziedzin nauki nad dziejami początków państwa polskiego. Kości są wyeksponowane w Złotej Kaplicy w Katedrze Poznańskiej, słuchajcie, i możecie sobie je tam oglądać. Znaczy, aktualnie możecie oglądać w nawie głównej właściwie, o, przed ołtarzem, podczas uroczystej mszy i koncertu. Może w ten sposób będzie nieco łatwiej się nawigować.
1: Znajdziecie w każdym razie. To
0: tak, one są bardzo widocznie wyeksponowane.
1: Tak, nie był to segment archeologiczny. Ja mam jeszcze newsa, o którym myślę już wszyscy słyszeliśmy, zwłaszcza, że Radio Meteor nadawało na ten temat na naszych social mediach. Segmentu archeologicznego dziś nie ma. Tutaj także to nazwałabym to jeszcze segmentem kryminalistycznym, póki zajmuję się sprawą prokuratury. Otóż kilka dni temu na budowie w Poznaniu, dokładnie na Wilczym Młynie, znaleziono ludzkie kości.
0: Szaleństwo, absolutnie.
1: Tam wezwali antropologa, archeologa właśnie jeszcze nie, no i sprawę bada prokuratura. Ja dzisiaj szukałam jakichś nowych informacji na ten temat, jeszcze nic nie wiadomo.
0: Wydaje mi się, że ta sprawa raczej nie będzie zbyt medialna. To zabrzmiało, jakbym miała tutaj teorię spiskową do powiedzenia, ale nie, to nie o to chodzi, słuchajcie. Chodzi tylko i wyłącznie po prostu o to, że takie sprawy ze względu na delikatność i ze względu na to, że często są tam różnego rodzaju zawiłości, po prostu nie są zbyt medialne. Tak?
1: Dobrze.
0: Zgadzasz się ze mną?
1: No tak. Myślę,
0: no
1: że...
0: to się cieszę bardzo.
1: No i okej.
0: No to super.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Klasa.

0: Tylko dreszcze. No my na pewno mamy dreszcze, jak patrzymy na zegar.
1: Och tak, ja drżę, myśląc o tym, że zaraz musimy kończyć. Ale dobra, jeszcze nie tak zaraz, jeszcze musicie troszeczkę z nami wytrzymać.
0: Dacie radę. Trochę wam poprzeszkadzamy w słuchaniu dobrej muzy. A poprzeszkadzamy wam teraz z tym, co dzisiaj w radiu wam będzie przeszkadzać jeszcze, bo czas na segment ramówkowy. Dzisiaj od godziny 13 do 14 gitarowe hymny, 14-15 nowa era metalu.
1: A od 15 do 17 notatki z Poznania, które dzisiaj prowadzi Dominika Rosiewicz.
0: Tak, a jej gośćmi będzie Rada Samorządu Studentów UAM. Od godziny 17 do 18 kącik popkultury Julii Okoniewskiej.
1: Później Planeta Sportu. Dzisiaj Ziemowit Dziopa i Piotr Stachura. Gościć będą Adriana Gałuszkę, czyli rzecznika Lecha Poznań.
0: To będzie na pewno dobra rozmowa. Od 20 czas na muzykę i magazyn muzyczny, który poprowadzi dla was Aleksander Grenda.
1: Polecamy zdecydowanie. A później Mikes and Dunks, Jakub Cichy, Jędrzej Kaczmarek i Dominik Maćkowiak, czyli można powiedzieć, że taki full skład dzisiaj. Znowu o koszykówce. W koszykówce się działo całkiem sporo ostatnio, więc...
0: Ja jestem ciekawa, co tam u Dominika po pewnym meczu i po tym, że no nikt wiadomo, że wygrało, co nie.
1: Wygrali i wiecie co, ja na przykład się z tego bardzo cieszę, mimo że NBA śledzę dokładnie od tygodnia. Po prostu bardzo im kibicowałam, widząc jak zażyli są kibice w Nowym Jorku. No ale tak, Dominik i jego koszulka Spurs mogą być smutni.
0: To na pewno. A od godziny 22:00 wybitna audycja. Czas na kosmos Agnieszki Tułacz.
1: Kosmos po raz ostatni. Dzisiaj dołącza do nas Konrad Dębiński, którego dawno nie było. Tak. Więc będzie taki naprawdę, pozwolę sobie powiedzieć, OG kosmos.
0: To prawda. To jak najbardziej prawda. No, szaleństwo, absolutnie. Słuchajcie dzisiaj Radia Amatorii, słuchajcie go cały czas, tak jak zawsze, a tymczasem czas na lekką zmianę muzyczną, bo wracamy do roku 1967. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat.

0: Come Closer to Somber, a my odejdziemy nie troszkę bliżej, tylko troszkę dalej.
1: Ojej.
0: Troszkę bliżej do mikrofonów, ale zaraz troszkę dalej od studia. Żegnamy się. Szczęśliwej drogi, już czas. Dziękujemy wam, że byliście z nami. Nam kończy się czas i kończy się ten semestr, więc to był ostatni czwartek, kiedy podczas pasma Kto Późno Wstaje zabawiały was Agnieszka Tułacz i Michalina Dobaczewska.
1: Tak. Był to piękny czas.
0: Był to czas przepiękny. Na wspominki mnie wzięło. Pamiętam wszystkie osoby, z którymi to pasmo prowadziłam w czwartki, wszystkich naszych gości. No, co? Widzimy się od października. A jeszcze, kto wie, może w wakacje, w którąś środę zdarzy nam się także usłyszeć.
1: No więc wyczekujcie i wysłuchujcie, moi drodzy, nasi drodzy właściwie. I zostało nam się już chyba jedynie tylko pożegnać i powiedzieć tak trochę słowami piosenki, że my i tak będziemy z wami. Lemon, będę z tobą.

0: późno wstaje.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
4: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
6: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.
7: Radio Meteor.
8: Wybiła 13 w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Gitarowe hymny teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
5: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
6: Gitarowe hymny teraz w Radiu Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku!

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Witamy.
7: Tu zespół Dog in the Fog.
8: I słuchacie Radia Meteor.
9: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. No!

Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku. Nowa era metalu. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia!
3: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
4: Szukasz czegoś mocnego? Odkryj metalowe brzmienia, które zmieniają oblicze gatunku.

0: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
1: Notatki z Poznania.
2: Dokładnie, na zegarach godzina 15 wybiła godzina 15, a więc notatki z Poznania po raz kolejny, już trochę w takim studenckim, egzaminacyjnym klimacie, ale postaram się, bo nikogo ze mną dzisiaj więcej nie ma, postaram się was oderwać od tego sesyjnego klimatu. Dzisiaj pogadamy troszeczkę o nietypowych świętach, o sushi na pewno, będziemy mieć świetne gościnie na drugiej godzinie, ale więcej chyba nie będę wam teraz zdradzać i może posłuchamy jeszcze trochę muzyki, zanim zaczniemy na dobre notować.

I prosto z Boskiego Bueno zwracamy do Poznania. Oczywiście naszą audycję realizuje nie kto inny jak Hubert Vogt. A my przejdziemy do Międzynarodowego Dnia Sushi. Takie mamy dzisiaj nietypowe święto. Myślę, że wiele osób naprawdę się ucieszy, a może i nawet będzie dzisiaj świętować. A jak tak naprawdę to wszystko się zaczęło? Sushi było tak naprawdę antycznym fast foodem, czyli bardzo ciekawe, no bo dosyć odbiega od dzisiejszych fast foodów i wszystko zaczęło się w Azji Południowo-Wschodniej jako metoda konserwacji. Ryż specjalnie mieszano z solą i rybą, żeby się sfermentował, więc tak naprawdę nie mieliśmy o tym pojęcia, niektórzy z nas przynajmniej. A wasabi to taka tarcza obronna tak naprawdę. Tradycyjnie oczywiście nakłada się ją pomiędzy ryż a rybę, a nie miesza w miseczce z sosem sojowym, jak to zwykle robimy, co tak naprawdę dla mistrzów sushi jest profanacją. A to dlatego, że prawdziwe wasabi ma silne właściwości antybakteryjne i przeciwpasożytnicze. I w czasach, w których oczywiście lodówek nie było, miało to chronić przed zatruciem pokarmowym. A co ciekawe, dlaczego łosoś w sushi to taki norweski spisek? Dlatego, że Japończycy przez wieki uważali pacyficznego łososia za rybę brudną i podatną na pasożyty, więc nigdy nie jedli go na surowo, a to wszystko zmieniło się w latach 80. XX wieku, więc dosyć niedawno, właśnie za sprawą Norwegów. I to oni mieli taki gigantyczny nadmiar tego hodowlanego łososia atlantyckiego i po latach dosyć agresywnego marketingu przekonali Japończyków do sake sushi i dziś jest to oczywiście absolutny numer jeden na świecie, także z racji tego międzynarodowego święta zachęcamy was dzisiaj do świętowania z sushi. Może troszeczkę jest to bolesne na studencki budżet, ale zostawimy was teraz z muzyką i z taką myślą, że może warto teraz zamówić albo samemu zrobić sushi.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: A my nadal pozostajemy w temacie gastronomii i w temacie nietypowych świąt, bo tak się składa, że dzisiaj mamy też Dzień Zrównoważonej Gastronomii i przypada to dokładnie właśnie na dzisiaj razem z sushi. Także niezły przypadek, ale też właśnie świetny pretekst, żeby spojrzeć na to, co tak naprawdę ląduje na naszych talerzach, a wiemy, że w momencie sesji w ogóle na studiach jest to troszeczkę skomplikowane i można powiedzieć, że ta zrównoważona gastronomia brzmi dosyć poważnie, ale tak naprawdę można powiedzieć, że jest to dosyć ciekawe święto, kryją się za tym ciekawe fakty i trendy. Na przykład możemy sobie powiedzieć o takiej zasadzie kilometr zero, czyli o tym, że przeciętny produkt spożywczy w supermarkecie przemierza tysiące kilometrów, zanim trafi do nas, do naszych koszyków. I to zrównoważone podejście właśnie ma stawiać na lokalność, czyli na przykład restauracje typu Farm to Table, czyli od pola do stołu tak naprawdę. Restauracje współpracują wtedy wyłącznie z rolnikami z najbliższej okolicy, często w takim promieniu maksymalnie 50 km i menu zmienia się tam niemal z dnia na dzień, w zależności od tego, co rano udało się zebrać z pola, czy na przykład złowić w lokalnej zbiorniku wodnym. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Może warto poszukać, czy w Poznaniu mamy takie restauracje. Czy na przykład warto wspomnieć o tak zwanych zapomnianych czy brzydkich warzywach, które wracają do łask, czyli to, że supermarkety, myślę, zwłaszcza u nas w Europie, przyzwyczaiły nas do takich idealnie prostych ogórków, czy idealnie okrągłych czerwonych pomidorów i to te brzydkie, krzywe sztuki, czy z jakimiś cęckami, plamami, które nie świadczą o żadnych chorobach, są i były i są wyrzucane. I dziś ta zrównoważona kuchnia promuje tak naprawdę tą niedoskonałość. Pokazuje, że to wcale nie oznacza, że dane warzywo czy owoc jest niezdrowy, tylko że jest tak naprawdę odporny na zmiany klimatyczne. Odmiany konkretnych warzyw wyglądają inaczej. Więc to jest tylko inny wygląd, a nie inny smak i myślę, że warto o tym zapamiętać, więc teraz można się zastanowić nad tym, czy może zamiast sushi albo robieniu sushi w domu, może teraz wybierzecie się po naszej audycji do jakiejś takiej restauracji, która właśnie tworzy swoje produkty, tworzy swoje dania prosto od produktów, od rolników.
2: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it.

0: Project.
1: Wracamy do Was z notatkami z Poznania i tym razem już z wydarzeniami, na które możecie się wybrać. Myślę, że zaczniemy od jednego z ciekawszych, a takich corocznych, czyli Noc Kupały. Od 19 do 21 czerwca w Domu Słowian przy ulicy Dolna Wilda 81 odbędzie się aż trzydniowe święto Nocy Kupały. I mamy tutaj naprawdę bogaty program tego wydarzenia. Mamy tradycyjne słowiańskie rytuały oczywiście, takie jak składanie darów dla bogów, puszczanie wianków oczywiście, pochodnie czy nocne szukanie kwiatu paproci. Na uczestników czekają również warsztaty tematyczne, czy wplatanie wianków, tworzenie amuletów, prace z gliną, czy gimnastyka słowiańska i gra terenowa. I czasu miną również koncerty zespołów Ażdaja Wokla oraz Dziewanna, a także widowiskowe pokazy ognia i bębniarskie biesiady przy ognisku. I część punktów programów, takich jak codzienne wspólne biesiady, czy też śniadania w formie szwedzkiego stołu, są dodatkowo płatne, więc na to warto zwrócić uwagę, ale myślę, że naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Oprócz tego klub Stacja Squash wraz z trenerami Tomaszem Abramowskim i Piotrem Samborskim zapraszają na wakacje ze squashem. Pięciodniowe półkolonie tak naprawdę, które odbędą się w obiekcie przy ulicy Strzeszyńskiej w godzinach od 10 do 16. I tutaj z możliwością wcześniejszego przyjazdu, po wcześniejszym zgłoszeniu, też bardzo bogaty program zajęć, testy sprawnościowe, gry sparingowe czy uprawianie sportów uzupełniających. Także naprawdę tego lata nie będziecie się nudzić w Poznaniu.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Żeby w tym naszym Poznaniu za nudno nie było, to powiemy sobie trochę o tortowaniu prezydenta Poznania. Wszystko wydarzyło się oczywiście podczas sesji Rady Miasta Poznania i na salę sesyjną, udając gościa czy dziennikarza, wszedł mężczyzna. Jak się później okazało, dosyć znany aktywista. I w pewnym momencie, gdy uwaga wszystkich była skupiona na obradach, mężczyzna podszedł do prezydenta i z bliskiej odległości utortował go. Może powiem, że go po prostu utortował. I może posłuchajcie teraz materiału, który przygotował dla nas Ziemowit Dziopa.
1: Znamy zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy byli sprawcami incydentu w Urzędzie Miasta Poznań z 16 czerwca. Wtedy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem.
2: Naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, a także zarzut znieważenia.

0: Dialog kończy się w pewnym sensie fiaskiem i ktoś sfrustrowany podejmuje działania o charakterze przemocy fizycznej, bo tak należy to kwalifikować, co jest absolutnie niedopuszczalne w demokracji. To świadczy o tym, że zawiodły elementy dialogu.
1: A oto zdanie oskarżonych. Kamila S. oraz Patryka S.
2: Oboje otrzymaliśmy zakaz zbliżania się do Jacka Jaśkowiaka i Urzędu Miasta na 20 metrów. Ja chciałem wręczyć wilczy bilet Jaśkowiakowi, bo nie zgadzałem się z jego polityką miejską. Nie zgadzałem się z tym, jak on prowadzi to miasto, jakim on jest włodarzem miasta. Nie zgadzam się z tym. Wymagam tego, żeby prezydent mojego miasta działał dla mieszkańców, nie dla dewelopera. Dlatego mu chciałem wręczyć wilczy bilet. Z jednej strony nas uważa się za przekroczenie granic, bo Jaśkowiak dostał śmietaną po twarzy. Z drugiej strony, gdy Jaśkowiak otwarcie mówi wprost na nagraniach, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, że oddam mieszkania komunalne deweloperowi. Gdy Kręglewski mówi w otwartej antenie w WTK-u, że Rada Miasta spotyka się poza tymi drzwiami bez mediów z adwokatem dewelopera w sprawie maltańskiego, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic, że to jest przemoc wobec najbiedniejszych, a to jest ta przemoc, to jest przemoc systemowa.
3: W każdym kraju, na który tak prezydent Jaśkowiak się próbuje powoływać, na ten zachód, jak my do niego już dobijamy coraz bliżej, w każdym takim kraju prezydent miasta bądź major po prostu już dawno sam podałby się do dymisji. To jest skandal, że taki człowiek jeszcze piastuje ten urząd.
2: Jako mieszkańcy Poznania nie możemy dalej być bierni i Jaśkowiak musi odejść.
1: Choć sytuacja z boku mogła wyglądać kuriozalnie, niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje prawne oraz wizualne. Wydarzenie to z pewnością na dłuższą chwilę zmieni atmosferę wokół codziennej pracy poznańskiego magistratu. Dla Radia Meteor, Stanisław Kozubowski.
4: Radio Meteor.

0: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
1: A my wracamy do was z notatkami z Poznania. Wracamy z mostami berdychowskimi. Zdobyło one prestiżową nagrodę roku SARP 2026 w kategorii przestrzeń publiczna. I jest to tak naprawdę jedno z najważniejszych wyróżnień architektonicznych w kraju, które jest przyznawane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich za realizację, która była ukończona w minionym roku. I tutaj jurorzy konkursu podkreślili, że ta nowa, można powiedzieć, przeprawa jest dosyć przyjaznym miejscem zaprojektowanym w skali człowieka, która idealnie łączy funkcje komunikacyjne, rekreacyjne czy też wypoczynkowe. Doceniono też wyjątkowe widoki na Wartę, Ostrów Tumski i panoramę miasta, także większą wrażliwość tak naprawdę tego projektu na otoczenie. Można powiedzieć, że jest to jakiś sukces w Poznania w tym plebiscycie. Myślę, że jak najbardziej ocenimy latem, zwłaszcza teraz już od czerwca i od maja, czy te mosty rzeczywiście tak pięknie wyglądają na tle zachodu słońca w momencie spędzenia czasu nad Wartą. A my przejdziemy teraz do trzeciego finału konkursu Uber Eats Awards. Dwie poznańskie restauracje zdobyły prestiżowe wyróżnienia. Laureatów tegorocznej edycji ogłoszono na uroczystej gali, która odbyła się we wtorek na stadionie Legii Warszawa. I tu w kategorii głównej palce lizać nagrodę otrzymał lokal Kim Chicken działający w Poznaniu i w Warszawie. Natomiast w kategorii najlepsza potrawa wege triumfowała poznańska restauracja Juba. Zwycięzców wyłoniono na podstawie głosów użytkowników aplikacji i ocen profesjonalnego jury oczywiście, które testowało dania finalistów. Także dzisiaj temat kulinarny, gastronomiczny nas nie opuszcza, ale my opuścimy was na chwilę, żeby posłuchać muzyki.

Wracamy do Was z notatkami z Poznania. No i przechodzimy do ulubionego miejsca poznaniaków. Taki lekki sarkazm, przechodzimy do Chlebaka, naszego dworca głównego w Poznaniu. Tutaj jedna z wind kolejowych łącząca most dworcowy z tunelem i peronem pierwszym nie działa już tak naprawdę od roku. I mimo wielokrotnych zgłoszeń PKP wciąż nie podjęło się tak naprawdę jej naprawy. I sytuacja ta generuje oczywiście utrudnienia dla pasażerów, którzy i tych wind potrzebują, czy na przykład choćby dla rodziców przemieszczających się z wózkami dziecięcymi. I tutaj oczywiście znowu ten problem jest alarmowany ze względu na poważne zagrożenie bezpieczeństwa, dlatego że na wysokości mostu dworcowego jedna z szyb windy jest pęknięta, nie dość wybrzuszona i w każdej chwili tak naprawdę może runąć na przechodzące pod nią osoby. Także jeżeli będziecie się znajdować gdzieś w pobliżu tego miejsca, uważajcie na siebie, bo no, dworzec nam nie sprzyja ostatnio. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji od najbliższej soboty uruchamiają 4 oficjalne miejskie kąpieliska, tak żeby wam poprawić humor. Mieszkańcy będą mogli bezpiecznie schłodzić się choćby nad jeziorem Rusałka czy jeziorem Strzeszyńskim oraz w 2 miejscach nad jeziorem Kierskim, czyli przy plaży Smoczej i plaży Parkowej. I oczywiście wszystkie te kąpieliska będą funkcjonować codziennie w godzinach od 10 do 18 i w tym czasie oczywiście bezpieczeństwem będzie czuwać jednocześnie minimum 2 ratowników. Warto też pamiętać o obserwowaniu flag. Biała oczywiście zezwala na kąpiel, czerwona już niekoniecznie, a brak flagi sygnalizuje, że ratownicy skończyli już dyżur. I służby apelują o rozwagę, pilnowanie dzieci, zwłaszcza tych do lat 10, czy bezwzględny zakaz wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu. O tym warto pamiętać, a my w tym momencie będziemy biec przed siebie z Anną Wyszkoni.

Wracamy do Was z wydarzeniami, nadal w temacie wodnym dosyć. Fundacja Dobre Towarzystwo organizuje integracyjny spływ kajakowy. Jak ktoś się nie boi spływów kajakowych, bo jestem nimi przerażona, to można spłynąć rzeką Wełną dla grup około 50 osób, na które zaproszeni są również uczestnicy podróżujący w pojedynkę na przykład, czy większe rodziny. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 8:30 na parkingu przy Centrum Handlowym Poznań Plaza i wyruszą na autokarem do Młyna Ruda. I oczywiście tutaj w bogatym programie jednodniowego wyjazdu zaplanowano wspólne śniadanie, czy około właśnie 4 godziny spokojny spływ z rotacyjną zmianą osad w kajakach, także zwiedzanie Muzeum Młynarstwa w Jaraczu i całość zakończy się wspólnym ogniskiem zapewnionym ciepłym posiłkiem w Nowym Młynie, po czym oczywiście nastąpi powrót do Poznania i takie spływy odbywają się cyklicznie, oczywiście jeśli właśnie ktoś nie ma strachu, to jak najbardziej, a jeżeli ktoś się wody za bardzo boi, to może zostać w Poznaniu na Trybunie Ziemnej nad Maltą. Organizowany tutaj jest targ śniadaniowy Malta, który będzie idealną okazją do spędzenia weekendu. Wydarzenie zrzesza, można powiedzieć, lokalnych producentów, restauratorów czy twórców rękodzieła nawet, oferując świeże śniadania, rzemieślnicze wypieki, kawę, jeżeli ktoś jest miłośnikiem kawy, to jak najbardziej, ale także strefę kreatywną i tutaj też ta impreza ma charakter cykliczne, a najbliższe zaplanowane weekendowe edycje odbędą się 18, 19, 25 i 26 lipca, czy nawet w sierpniu, a nawet we wrześniu, także tak naprawdę mamy cały cykl spotkań na lato, możemy sobie grafik naprawdę dobrze wypełnić, zorganizować, nie będziemy się nudzić tego lata w Poznaniu.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: A teraz podniesiemy wam troszeczkę adrenalinkę, bo dawno nie było takich informacji. Tym razem poznańscy strażnicy miejscy uratowali starszą kobietę przed stratą dużej sumy pieniędzy. Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z oddziałów bankowych, co trochę mnie nie dziwi, na Jeżycach, gdzie pracownicy zwrócili uwagę na dosyć dziwne i nerwowe zachowanie seniorki. Kobieta była oczywiście pod dosyć silnym wpływem emocji, dlatego że oszuści wmówili jej przez telefon, że jej pieniądze są zagrożone i musi natychmiast wypłacić wszystkie oszczędności. Strażnicy miejsce uspokoili oczywiście seniorkę i wytłumaczyli jej, że padła ofiarą popularnej metody oszustwa na policjanta czy na pracownika banku. Na miejsce wezwano prawdziwą policję, która przejęła sprawę i zabezpieczyła kobietę. I dzięki tak naprawdę czujności bankowców, szybkiej interwencji straży miejskiej, seniorka nie straciła ani grosza. Dlatego uczulamy wszystkich, bo bardzo często zdarzy się to starszym osobom, ale nie tylko. A żeby troszeczkę teraz umilić wam te notatki, w Poznaniu trwa budowa 4 nowych ulic, ale w sumie czy umilić, bo może to spowodować trudności. Koszty tej budowy w całości pokrywają zewnętrzni inwestorzy na mocy umów z miastem i tu pierwszą z inwestycji jest ulica Ząbkowicka na Junikowie, gdzie powstaje ponad 350-metrowy odcinek z nową jezdnią, obustronnymi chodnikami, oświetleniem oraz wyniesionymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Pozostałe 3 drogi to Policka pośród drzew oraz Krakowiecka są budowane na poznańskiej Ławice. Na ulicy Polickiej robotnicy kładą nową masę bitumiczną, budują chodnik, montują progi wyspowe i sadzą ponad 30 lip krymskich. Także taka dobra informacja, że nie zostaniemy bez zieleni. Z kolei ulice pośród drzew i Krakowiecka zostaną przekształcone w wygodne pieszojezdnie, wykonane z kostki betonowej i płyt ażurowych. I prace na Junikowie mają potrwać do końca października, natomiast realizacja projektów na Ławicy zaplanowana jest do końca roku, czyli pomęczymy się do tej końcówki roku, ale za to będziemy mieć bardzo piękną infrastrukturę w Poznaniu. My tak naprawdę, no znowu my, może jednak ja, kończymy tą pierwszą część audycji właśnie w takim okrojonym składzie, ale już zaraz pojawią się u nas gościnie w radiu z samorządu studenckiego, także myślę, że warto z nami zostać i posłuchać tej audycji do końca.

0: Radio Meteor.
1: Tak jak obiecałam, wracamy do Was z drugą częścią notatek z Poznania. Realizuje nas Hubert Vogt niezmiennie, a w studiu z nami samorząd studencki, z nami Dominika Kołeczko i Anna Machoń.
2: Hejka.
3: Cześć.
1: Będziemy rozmawiać o tym, jakie sukcesy ma na swoim koncie samorząd, z czym musi się tak naprawdę spierać, jak wygląda ta praca od środka, jak wygląda też to podsumowanie jej właśnie na koniec roku studenckiego. Także zostańcie z nami, żeby posłuchać na pewno ciekawej rozmowy.

0: Wracamy do Was z notatkami z Poznania i z naszymi gościniami. I żeby zacząć tak właśnie od tych projektów, gdybyście mogły wskazać takie trzy albo więcej największych, takich najbardziej udanych projektów tego roku akademickiego, co by znalazło się na takim podium i dlaczego?
1: Dobra, to moim zdaniem na pewno nasz ukochany bal wiosenny UOM-u, który w tym roku rzeczywiście cieszył się ogromną popularnością. Mieliśmy dwa razy więcej chętnych osób niż miejsc, także na przyszły rok będziemy myśleć o tym, żeby zapewnić większą ilość.
2: Drugim jest Dzień Kół Naukowych. W tym roku już odbyła się piąta edycja. Jak co roku mieliśmy bardzo dużo chętnych, ponad 50 kół naukowych, gdzie w sumie mogą uczestnicy wymienić się wrażeniami, jakimiś doświadczeniami, też dołączyć do innych kół. Też jest super inicjatywa.
1: No i co roku też mamy coraz więcej chętnych właśnie. Tak jak Ania mówi o 50, to co roku ta jakby ilość kół zwiększa się jeszcze o 5. Mamy takie coś, że o 5 mamy więcej co chwilę.
2: Wydział chemii zaraz pęknie.
1: Wydział chemii, tak, ale największy pod względem powierzchni także broni się. A trzeci projekt, no myślę, że jeszcze to wielkie grillowanie, o którym było bardzo głośno. No ale koniec końców ten projekt był dla nas tak ogromnym sukcesem, bo pierwszy raz robiliśmy go samodzielnie i to się udało. Prawda jest taka, że prawie nikt w nas nie wierzył, ale jakby tutaj wspólnymi siłami, całym zespołem i kierując się tutaj swoim własnym doświadczeniem, czy to z Juvenaliów, czy z poprzednich edycji, udało nam się to wielkie grillowanie, że tak powiem, postawić i odbył się ten event.
0: No właśnie, a co z tym wielkim grillowaniem? Dlaczego to tak się zmieniło? Czy o tym możecie powiedzieć? I co konkretnie przez tą zmianę, można powiedzieć, spadło na wasze barki? O ile to wasze zaangażowanie jako samorządu musiało się zwiększyć i z jakim właśnie wynikiem z tego wyszliście?
1: No tutaj zmieniło się tak naprawdę wszystko, oprócz nazwy i tego, że robimy to cyklicznie, bo co roku robiliśmy to z fundacją, która zajmowała się kwestiami administracyjnymi, kwestiami brania odpowiedzialności. W tym roku cała odpowiedzialność spadła na nas, więc jakby nie daj Boże coś się stało, to odpowiadałaby rektorka do spraw studenckich i ja jako przewodnicząca, więc była to ogromna odpowiedzialność, ale pomimo tego postanowiliśmy, że podejmiemy się tego zadania, no i też uzyskanie wszelkich zgód, czy to od miasta, kontakt z policją, zapewnienie bezpieczeństwa, jak karetka, czy też po prostu ochronę. Było to ogromne, ogromne przedsięwzięcie.
0: A co było takim naprawdę absolutnym czarnym koniem, co przerosło wasze oczekiwania właśnie pod względem frekwencji, tutaj nawiązując na przykład do tego Wydziału Chemii, czy zaangażowania studentów, z tego wszystkiego, co teraz wymieniłyście?
1: To ten bal, ja myślę, a ty, a nie. Ten bal, bo ogólnie ten bal też co roku, w sensie tak, to była druga edycja. Pierwsza edycja miała motyw kwiatowy. Tam mieliśmy takie tulipany, które były z kolorem bordowym. I plan pierwotnie był taki, że będziemy to robić w miarę cyklicznie, po prostu cyklicznie, i że co roku będą inne kwiaty. A w tym roku postanowiliśmy postawić na bal w stylu Bridgertonów, czyli popularnego serialu. Sama osobiście jestem ogromną fanką, oglądałam już kilka razy, czekam na kolejne sezony. No i stwierdziliśmy, że przeniesiemy się wspólnie ze studentami do świata tych Bridgertonów. No i okazało się to ogromnym sukcesem. Tak jak już powiedziałam na początku, mieliśmy dwa razy więcej chętnych osób niż miejsc, bo ograniczała nas tutaj przestrzeń, bo to było w Hance, na naszym akademiku, na tej sali. No ale ten piękny ubiór, to, że mieliśmy w ogóle lekcję tańca tam na tych, takiego właśnie tańca XIX-wiecznego, dla mnie ogromne, ogromne wow. Jakbym była kimś z zewnątrz, to po prostu czekałabym na kolejną edycję, chociaż nie wiadomo, czy będzie ona w stylu Bridgertonów. Mi się spodobało.
0: Czyli są plany, żeby pozostało w tym stylu?
2: Może nie z tych Bridgertonów. Na pewno chcemy robić tak pokaźne bale i na takim poziomie. Nawet nasza prorektor Wójcik pochwaliła nas, że ciężko będzie nam to przebić, ale wydaje nam się, że jesteśmy w stanie, może nawet lepiej zrobić jeszcze coś.
1: Coś wymyślimy.
0: Czyli z takim optymistycznym początkiem was zostawiamy i wracamy do was z kulisami pracy samorządu już za chwilę.

0: Radio Meteor.
1: Studenci widzą gotowy event. Ten, który wy zorganizowaliście, o który wy dbacie, ale za nim też stoi masa formalności. I jak wyglądają te wasze rozmowy, negocjacje z administracją, czy to z władzami uczelni, przy realizacji właśnie tych większych projektów?
2: To właśnie mieliśmy możliwość sprawdzić to dokładnie od początku do końca przy wielkim grillowaniu. I szczerze mówiąc, byliśmy bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo wiele się mówi, a my rzeczywiście otrzymaliśmy wsparcie. Bo wiadomo, robiliśmy to pierwszy raz, ta cała papierologia i tak dalej wcześniej była po stronie naszego realizatora. Teraz tą pomoc otrzymaliśmy właśnie tutaj od, czy to z biura kanclerza, od naszej administracji i wszystkie podpisywanie umów, oni wszystko naprawdę robili z nami i sami tą pomoc oferowali. My nie musieliśmy się prosić, naprawdę, jakby byliśmy w stałym kontakcie, więc byłam zdecydowanie pozytywnie zaskoczona, bo naprawdę była to relacja partnerska.
1: A zdarzyła wam się kiedyś taka sytuacja, kiedy uczelnia powiedziała kategorycznie nie? Czy na przykład było coś takiego i udało wam się jednak władzę przekonać?
2: To w sumie chyba nie było sytuacji, że kategorycznie nie, bo wydaje mi się, że zawsze mamy przestrzeń do dyskusji i to jest takie pozytywne bardzo, ale mam taki jakiś prosty przykład, na przykład właśnie jak robiliśmy kino letnie, to też był wielki sukces, a w sumie o nim nie wspomnieliśmy, bo to była trzecia edycja, a była największa frekwencja od tych trzech lat. To tutaj mieliśmy taką kwestię, że dostaliśmy wymagania, żeby cały teren tego kina był ogrodzony, żeby była ochrona, medycy i tak dalej. No wcześniej to tak niestety nie wyglądało. Okazało się, że chyba to nie było do końca dobre, no ale wiadomo, robiły to też tam wcześniej inne osoby. No i my stwierdziliśmy, że no kurczę, stawiać teren i płot dla tego, żeby przyszło tam 300 parę osób, tym bardziej, że no co roku udawało się i było rzeczywiście bezpiecznie. No to tutaj po rozmowach, w sumie dosyć krótkich, udało nam się pójść na kompromis i mieliśmy takie coś, że po prostu otaśmowaliśmy teren, co jest dużo tańsze i mniej i czasochłonne i tutaj kosztochłonne i postawiliśmy po prostu co jakiś czas wolontariuszy i ochronę i była to taka fajna alternatywa, także nie spotkałam się chyba odpokuję oczywiście z kategorycznym nie. Zawsze mam przestrzeń do dyskusji i do tego, żeby zrobić coś inaczej pomimo wielu ograniczeń.
1: Tutaj pomiędzy wejściem pojawiła nam się w rozmowie też kwestia juwenaliów. I tu jestem ciekawa, jak to wygląda od kuchni, jak wygląda organizacja juwenaliów, bo oczywiście to nie jest tylko nasza uczelnia, to są praktycznie wszystkie uczelnie Poznania. I czy tutaj współpraca jest pomiędzy samorządami reszty uczelni, reszty uniwersytetów i jak to wygląda?
2: Tak, zdecydowanie, no bo mamy to nasz tak zwany w skrócie PSUP, czyli Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich. No tam jest około 12 uczelni, 8 takich naprawdę czynnie działających i angażujących się we wszystko. No i prawda jest taka, że robimy to razem. Wspólnie wybieramy koordynatora juwenaliów, wspólnie delegujemy team liderów do teamu, których potem ostatecznie zatwierdza koordynator, ale wiadomo, że po prostu my mamy jako przewodniczący samorządów współpracę na tej zasadzie, że wybieramy osoby, które po prostu wykazały się najbardziej w poprzednim roku akademickim, czy po prostu dotychczas i dajemy osoby od siebie, dajemy te zasoby ludzkie, bardzo cenne i niezbędne tak naprawdę. Do tego porozumiewamy się co do tego na przykład, jaki jest line-up. Wiadomo, że tam też wpływ duży ma tutaj realizator i to, jaka jest dostępność artystów i tym podobne, ale zdecydowanie przy tym wszystkim współpracujemy, rozmawiamy też o tym, jak widzimy te juwenalia, no i tak naprawdę cały czas jesteśmy w stałym kontakcie i przed juwenaliami, podczas juwenaliów i po juwenaliach również.
1: A w takiej właśnie współpracy pomiędzy tymi samorządami pojawiały się dla was jakieś wyzwania, trudności czy niedogadania?
2: Wiadomo, takie rzeczy się zdarzają, bo też każdy samorząd jest inny, każdy człowiek jest inny i kierują często nami różne wartości, więc jedni widzieliby to tak, inni widzieliby to inaczej, ale tak tutaj też wydaje mi się, że zawsze jest przestrzeń do dyskusji i do tego, żeby ustalić coś wspólnie.
1: Tutaj chciałam was jeszcze zapytać o te władze uczelni, o tą administrację. Jak w tym roku moglibyście podsumować tą współpracę, zwłaszcza właśnie przy okazji tego wielkiego grillowania, gdzie trzeba było włożyć troszeczkę więcej wysiłku? Czy rzeczywiście to jest taka przyjemna współpraca, gdzie zacierają się tak naprawdę wam te różnice pomiędzy rektoratem a studentami? czy jednak czuć mimo wszystko nadal taką lekką różnicę?
2: No to właśnie wydaje mi się, że zacierały się te różnice. Na początku wiadomo nie było lekko, no jakby prawda jest taka, że byliśmy takim nieformalnie istniejącym zespołem, no który, a każdy zespół musi się docierać i tym podobne, więc po tym jak już ustaliliśmy wspólnie zasady i to jak to ma wyglądać, bardzo ciepło wspominam tą współpracę i tak jak już wcześniej mówiłam, naprawdę się nie spodziewałam, że tak się da. My w tym samorządzie tutaj jesteśmy już jakiś czas, ale jeśli chodzi o taką ścisłą współpracę z władzą, to od pół roku tak naprawdę, od grudnia, czyli tak naprawdę od początku stycznia i naprawdę bardzo miło to wspominam. Też dziękowaliśmy sobie wzajemnie, bo jakby był to po prostu nasz wspólny sukces.
1: A my porozmawiamy sobie zaraz już o takiej troszeczkę bardziej ludzkiej twarzy samorządu i jego przyszłości.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
2: Wracamy do Was z notatkami z Poznania i z naszym samorządem. Oczywiście, tak jak zapowiadałam, pokażemy teraz troszeczkę może bardziej ludzką twarz samorządu, czyli rozumiem, że praca w samorządzie to też troszeczkę uśmiechu. I czy macie jakieś takie właśnie najzabawniejsze albo najbardziej absurdalne sytuacje, które się wydarzyły w tym roku podczas organizowania tych wszystkich projektów i ogólnie podczas pracy samorządu?
3: Ania, dawaj.
4: Kurczę, nie wiem w sumie. Pewnie jakieś były, tylko teraz przypomnieć sobie jakąś.
2: Pamięć zawodzi.
3: Zawodzi, no ale ogólnie tu chodzi właśnie o to, że my to robimy dla ludzi, robimy, bo lubimy. No i jakby liczy się dla nas to, że inni się uśmiechną, ale my sami się przy tym uśmiechamy i to jest chyba najważniejsze, że ci ludzie w tym samorządzie, osoby, które poznajemy, które możemy wprowadzać i z którymi możemy to robić, to jest mega, mega super. Nie wiem, co Ania uważa.
4: Też na koniec eventu, jak tak patrzysz na to i masz tak, zrobiłem ten event, nie? I jak właśnie w tym roku mieliśmy wielkie grillowanie w sumie, to do 4 rano sprzątaliśmy płoty, cały teren. No to w sumie przy tym było dużo śmiechu, to muszę przyznać.
3: Byliśmy już przemęczeni, więc naprawdę ze wszystkiego się śmialiśmy, no i dosłownie z uśmiechem sprzątaliśmy płoty. Praca fizyczna też jest w samorządzie.
2: A czy spotykacie się z krytyką na przykład ze strony studentów albo z jakimiś nieprzychylnymi opiniami? No bo wiadomo, że tu są studenci, to jest samorząd i zawsze się wydaje, że ten samorząd to jest taki trochę naburmuszony, kolokwialnie mówiąc. I czy takie sytuacje miały miejsce, czy raczej te granice też już się zacierają?
3: Kurczę, w sumie ciężkie pytanie, bo to trzeba by było chyba bardziej studentów zapytać. No my, tak jak mówiłam, nie jesteśmy od dawna, ale wydaje nam się chyba, że przez te pół roku, niecałe, no nawet 5 miesięcy trochę, udało nam się trochę te granice zatrzeć. W sensie mi się wydaje, wielokrotnie na przykład usłyszałam, że o, jesteś przewodniczącym, to jest takie wow. Ja osobiście tak sobie nie uważam. To jest dla mnie po prostu coś, co muszę zrobić i jakby na co też zapracowałam. A ludzie, że to jest takie wow i że fajnie, że pomimo tego, że masz taką funkcję, jesteś taka luźna. I to też dla mnie dużo znaczy, bo właśnie to świadczy o tym, że

0: że to, jaka staram się być, czyli właśnie taka otwarta i nie szczycąca się tą funkcją czy cokolwiek, tylko taka ludzka, tak jak ty powiedziałaś. Wydaje mi się, że to też jest właśnie budujące, że ja słyszę, że to rzeczywiście jest widoczne. Wiadomo, że no nie jesteśmy w stanie spotkać się z każdym z tych 30 tysięcy studentów, ale naprawdę staramy się te granice zacierać i nie być naburmuszonym. Też znam zdanie o samorządzie. Wiem, że różnie bywało, ale naprawdę się staramy.
1: A wracając do tej kwestii właśnie waszej pracy i projektów, czy było coś, oczywiście oprócz tego wyzwaniowego wielkiego grillowania, coś, co planowaliście gdzieś, no załóżmy pomiędzy, niekoniecznie wielkiego, ale coś urozmaicającego, choćby przypominającego to kino letnie, co było w planach, ale nie wypaliło w tym roku?
2: Mieliśmy organizować grę terenową na kampusie Śródmieście. Właśnie miała odbyć się nawet wczoraj, aczkolwiek przez to, że studenci się nie zapisali, mieliśmy bardzo mało chętnych, no to no, nie odbyła się ostatecznie, bo w sumie tylko dwie drużyny się zgłosiły. No ale właśnie przełożona jest coś na październik i liczymy na to, że w październiku faktycznie więcej studentów będzie chciał wziąć udział.
1: Okej, okay. Czyli to jest tylko taki jeden projekt, a cała reszta to sukces?
2: Oczywiście.
0: Sukces. Jeszcze co? Kilka nowych projektów, które nie były przewidziane, jak planowaliśmy nasz kalendarz eventowy, ale w sumie odbyły się takie rzeczy, jak na przykład, możesz powiedzieć, wyjście do kina. No wyjście do kina.
1: Właśnie pojawiała się o tym informacja. Coś takiego też kojarzę. I co to mniej więcej było?
2: No, polegało to na tym, że zaprosiliśmy studentów, żeby poszli właśnie z nami poza w sumie teren uczelni, właśnie do kina, na film...
0: Piep Mickiewicza 3.
2: Piep. No i właśnie też mieliśmy tam zniżki na zestawy z popcornem, tam kolą i po prostu każdy sobie mógł przyjść, wziąć coś do przekąszenia i usiąść. Właśnie w sali mieliśmy też jedną taką mniejszą salkę całą dla nas, więc też nie było tam obcych osób i też było takie fajne.
0: Te bilety też takie tanie były, nie? Tam było ile?
2: 10 zł.
0: 10 zł, coś takiego. Ale to nie wszystko. Pamiętasz jeszcze wyjście na mecz Lecha wspólne ze studentami?
2: No to też było, no.
0: Też było. No to też były takie nieplanowane rzeczy, a wydaje nam się, że są fajne, żeby je kontynuować tak naprawdę.
2: I to też tak granice zatarło, mam wrażenie, że to tak pokazuje, że wyciągamy tą rękę do studentów i jesteśmy na równi z nimi, a nie ponad.
0: Mów w życiu.
1: I tutaj tym miłym akcentem myślę, że bardzo dosyć szeroko wyjaśniliśmy kwestię właśnie tych projektów i wszelkich kampanii, organizacji ze strony samorządu, a wrócimy do was może z taką większą prywatką, jak do tego samorządu trafiłyście, jaka była wasza historia?

0: Wracamy do Was z notatkami z Poznania i z tą właśnie ludzką twarzą samorządu i przejdziemy właśnie teraz troszeczkę tak naprawdę do Waszych historii. Chciałabym usłyszeć, jak to się stało, jak trafiłyście do samorządu, kiedy to było, co Was zachęciło tak naprawdę?
1: Cisza, bo pytanie, które pierwsze. Chciałabym po prostu, żeby Ania teraz powiedziała, chyba że chcesz, żebym powiedziała pierwsza, to coś
2: powiem. No już mogę zacząć.
1: Dawaj.
2: No to na pierwszym roku mieliśmy szkolenie spraw i obowiązków studenta, które właśnie prowadzą Radę Samorządu Studentów właśnie na każdym wydziale. No i właśnie tam była Dominika. I tak właśnie, no poza właśnie prawami i obowiązkami też bardzo mówiła o tej sferze takiej kultury studenckiej i właśnie o samorządzie, żeby dołączyć. I brzmiało to bardzo ciekawie, więc podeszłam do Dominiki po tym spotkaniu i zagadałam, że w sumie chciałabym działać z nimi, no i jakoś tak zostałam.
1: Od razu ją wzięłam, została moją samorządową córką. Znamy się tak naprawdę do dzisiaj, bo to było ile? 2 lata temu?
2: No już 3 zaraz, nie? Już trzeci rok.
1: Trzeci rok nam leci, ale tak to 2 lata temu. No więc tak Ania wstąpiła do samorządu. Do dzisiaj jakby pracujemy razem i jakby doradzam Ani, czy często nakierowuję, więc trochę tak mentoringujemy, tutoringujemy. Teraz już to po prostu tym mentoringiem czy tutoringiem nazywając, ale tak w sumie od tych 2 lat trzeci rok nam leci, że z Anią...
2: Długo.
1: No jakby aż tak o tym nie myślałam w sumie ostatnimi czasy. Teraz mam taką refleksję w sumie.
2: No. Od pierwszego do ostatniego dnia studiów będziesz przy mnie, tak coś czuję.
1: O matko, nie, chyba
0: nie. Strasznie to zabrzmiało do ostatniego.
1: Nie, aż tyle chyba bym nie chciała.
0: A właśnie tutaj wspomniałyście o tym mentoringu i... Co tutaj możecie więcej powiedzieć? Co możecie na przykład więcej powiedzieć dla tych osób, dla tych studentów, którzy są zaciekawieni tą pracą samorządu i choćby właśnie tworzeniem takich projektów, tak jak wy to robicie? Jak właśnie pokazać to od kuchni, jak wy to tworzycie? Czy na przykład właśnie jak przychodzą do was nowe osoby, kto ich w to wszystko wdraża, jak to wygląda?
1: No to właśnie mamy nabory do samorządu. One się często odbywają... chyba w listopadzie, październik, listopad, no jakoś na przełomie. I tam mamy nabory właśnie do komisji różnych. I tam można wybrać już trochę, sprecyzować tą swoją drogę, w którą stronę się chce iść. Czy chce się robić projekty, czy chce się bardziej zajmować nauką, czy może kwestiami socjalno-bytowymi, czy na przykład prawnymi. Można naprawdę wybrać. Prawda jest taka, że na ten moment mamy 10 komisji, więc każdy znalazłby coś dla siebie. No i też mieliśmy właśnie ostatnio, jak robiliśmy nabór, zaraz po tym, jak my zostaliśmy wybrani, czyli to było już styczeń, luty, nie? To po prostu mieliśmy taki rekordowy nabór. Patrząc na zeszłe lata, to zgłosiło się do nas aż 154 osoby, z czego część deklarowała chęć działania na przykład w 2 komisjach. Czyli jak liczyliśmy to sumarycznie, to mieliśmy około 210 nowych osób, no co jest naszym zdaniem wow, bo ostatni taki duży nabór, gdzie było tam chyba 280 osób albo 250, był zaraz po pandemii, wiadomo, każdy chciał wrócić do normalności, więc teraz naprawdę cieszyliśmy się z tego, że tyle osób chciało się angażować. Byliśmy dumni, bo też zmieniliśmy trochę formę promocji, i bardziej stawialiśmy na rolki i liczymy, że to zadziałało tak naprawdę, jeśli o to chodzi. No i jak ci studenci już do nas przyjdą, to zawsze staramy się nimi zaopiekować. To powinien być właśnie przewodniczący danej komisji. No i też staramy się wyłapywać takie talenty, że tak to powiem, bo są osoby, które chcą po prostu coś sprawdzić, a są osoby, które przychodzą z takim konkretnym, sprecyzowanym celem, że one chcą się tutaj rozwinąć swoje kompetencje miękkie, też twarde, bo wiadomo, też się dowiedzieć o jakichś sprawach akademików czy czegoś więcej, także te osoby też chętnie wprowadzamy i będziemy to robić w przyszłym roku akademickim jeszcze bardziej prężnie.
0: A jakbyście właśnie miały zachęcić naszych słuchaczy, bo wiadomo, że większość to studenci, do tego, żeby zainteresować się właśnie kwestią pracy samorządu, czy dołączenia właśnie do niego?
2: Poznajesz dużo ludzi? To jest po prostu i top jeden. A
1: to
2: zaraz
1: prawda.
2: Po tym są kompetencje. Właśnie to są takie dwie rzeczy, które trzymają mnie i człowiek nie chce odchodzić w ogóle, aż przykro się patrzy, jeżeli gdzieś tam jest z tyłu wizja kończenia tego samorządu, jak się skończy studia, bo naprawdę się nie chce, bo ludzie są świetni, właśnie poznaje się bardzo dużo ludzi, nawet już nie tylko od nas z UAM-u, ale też w ogóle z innych uczelni, czy to w Poznaniu, czy w ogóle w całej Polsce. No.
1: Nie, no mega super. Ja się z Anią zdecydowanie zgadzam, jakby ludzie są na pierwszym miejscu. Chodzi o ludzi, o tą współpracę, o to, co możemy zrobić razem, a przede wszystkim dla innych, no ale chyba to jest kwestia bycia takim społecznikiem, że my to robimy nie oczekując niczego w zamian, ale co mamy dla siebie? No to, że właśnie się rozwijamy, to, że rozwijamy swoje kompetencje, czy to właśnie miękkie, czy twarde, o których już mówiłam. No, ale przede wszystkim ta współpraca i relacje to zdecydowanie zachęca, a przy okazji to, że można sobie rozwinąć czy to projektowe umiejętności, czy to, nie wiem, podziałać w komisji umiędzynarodowienia i zrobić coś takiego wow.
0: A gdybyście miały tak podsumować jednym słowem, czy jednym zdaniem ten rok akademicki, ten rok działania samorządu?
1: O kurczę, to ciężkie pytanie może, bo dużo się nasuwa rzeczy, ale kilka słów, nie wiem, miała chyba kilka słów, bo ludzie, relacje, współpraca, to były takie rzeczy, takie wartości, na które stawialiśmy, na które chcemy stawiać nadal. No i to, że też chcemy robić dużo nowych rzeczy, zostawić stare i robić nowe, żeby dać jeszcze więcej możliwości naszym studentom do tego, żeby się zaangażować w samorząd, czy po prostu nie żyć tylko studiowaniem i uczeniem się, a zrobić coś fajnego dla siebie.
0: Dokładnie. Czyli z tym akcentem przyjaźni i tej miłej współpracy w samorządzie zostawiamy Was na moment i wracamy z wnioskami samorządu po tym roku akademickim.

0: czas nas nieubłaganie goni, ale zdążymy jeszcze zapytać nasze gościnie o to, jak godziłyście tą intensywną pracę w samorządzie, szczególnie przy tych dużych projektach, z zaliczaniem sesji i własną nauką tak naprawdę. Bo wiemy, że nie studiujecie łatwych przedmiotów. Co to są za studia i jak właśnie to godzicie?
1: No, ja studiuję chemię aplikacyjną, jestem teraz w trzecim roku, a są to studia inżynierskie, także w sumie zostało mi jeszcze lekko ponad semestr. No ciężko, prosto nie jest godzić studia z studiami, aczkolwiek wszystko tkwi w dobrej organizacji czasu i stawienia sobie priorytetów i to tyle tak naprawdę. Jeżeli chce się robić wiele rzeczy, to jesteś w stanie to połączyć, tylko no, musisz chcieć tego po prostu.
2: Dokładnie, ja uważam tak samo, że wszystko zaczyna się od dobrych chęci, ja również, no stąd się znamy przecież, chemia, ale już ostatni rok, więc tak naprawdę ta sesja, to wiecie jak to wygląda, bardziej się skupiamy na pracy, którą jeszcze muszę napisać, zaaplikować na doktorat, więc trochę jeszcze rzeczy zostało, ale pod tym względem nie było trudno, no i drugi kierunek, filozofia. A prawda jest taka, że jeszcze w międzyczasie podyplomówka z Project Managementu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. No i ten samorząd, także wszystko się da jak się chce. Nie było łatwo, tak jak powiedziała Ania, ale dobra organizacja czasu, właśnie te priorytety są bardzo ważne, że wiem, że teraz muszę robić to, a nie coś innego. No i przede wszystkim ludzie, którzy nas też wspierali, którym można było oddelegować zadanie i wiedzieliśmy, że zostanie zrobione najlepiej, jak potrafią.
0: Czyli ja rozumiem, że musicie nam na następnej audycji zdradzić tajniki tego, jak nie musieć spać. I jaki jest wasz najważniejszy tak naprawdę wniosek albo lekcja, jaką wyciągnęliście jako zespół, jako ten samorząd w tym roku?
2: A powiedziałaś jako zespół, ale ja już chciałam powiedzieć, że wniosek to jest taki, że w grobie się wyśpimy.
0: No właśnie.
2: Jako zespół. Kurczę, no, że idzie nam dobrze i chcielibyśmy, żeby szło jeszcze lepiej, bo wiadomo, nie jesteśmy idealni i zespół cały czas się rozwija, bo jakbyśmy stali i mieli stagnację, to by znaczyło, że nie jesteśmy dobrym zespołem, a to, że się stale rozwijamy, świadczy, że jesteśmy naprawdę dobrym zespołem. No i daje tutaj opcję taką, że możemy być jeszcze lepszym.
0: A jakie macie życzenia na przyszły rok? Co chcecie, żeby się spełniło? Może macie już jakieś konkretne plany, projekty?
2: Mamy taki jeden fajny. Mi się bardzo podoba.
1: Malowanie przy soczku. No taka fajna inicjatywa, żeby przyjść sobie, pomalować obrazy, odprężyć się trochę, napić się właśnie napoju i miło spędzić czas, nie?
2: Tak, no, bo planujemy zrobić taki tydzień kultury studenckiej, która jak wiemy jest trochę taka, niby mamy juwenalia, bal, ale to też niektórzy by się kłócili, czy jest to do końca rozwój kultury studenckiej. My chcemy zrobić tydzień kultury studenckiej, gdzie ktoś, tak jak już Ania mówiła, będzie mógł przyjść, pomalować, przelać na to płótno to, co trzyma w sobie, czy po prostu namalować jakąś żabkę, czy inne zwierzątko. Do tego będziemy chcieli, żebyśmy w tym tygodniu wychodzili wspólnie do kina, do teatru, zrobimy naszą trzecią edycję już w sumie naszego eventu UOM Talent Show, żeby też studenci mogli pokazać, w czym są dobrzy tak naprawdę i zostać docenieni za to. Także myślę, że każdy znajdzie jakąś możliwość rozwoju tej swojej kultury studenckiej.
0: Czyli tak naprawdę każda uczelnia mogłaby sobie życzyć takiego samorządu, jaki ma UOM. Jak bardzo angażujecie się tak naprawdę w to życie studenta i chcecie tego studenta mieć jak najbliżej siebie. Także myślę, że naprawdę fajnie udało nam się przedstawić tą waszą pracę. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Z nami w studiu była Dominika Kółeczko i Anna Machoń. Bardzo, bardzo wam dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję do zobaczenia.
3: Audycję prowadziła Dominika Rosiewicz, realizował nas Hubert Vogt. Żegna was Radio Meteor.
4: Notatki z Poznania.

0: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Kącik popkultury.
3: Czwartek, godzina 17, pora na kącik popkultury i Okoniewskiej. Ostatni już w tym sezonie nadawania, realizować mnie w tym ostatnim kąciku będzie Hubert Vogt i pozostając trochę w tematyce z zeszłego tygodnia, czyli tematyce queerowej, postanowiłam dzisiejszą audycję poświęcić postaci, która zmieniła specyficzną rzecz sceny właśnie społeczności LGBT, jakim jest drag. Osoba, która wyniosła tą formę performance'u, formę sztuki na mainstream, sprawiła, że drag nie był tylko taką rzeczą, którą kryło się w tylko konkretnych pubach, czy też klubach. Sprawił, że świadomość istnienia dragu stała się dla nas wręcz oczywistością i niczym aż tak szokującym. I mam tutaj na myśli RuPaula, amerykańską drag queen, która weszła do tego mainstreamu drzwiami i oknami. I jej reality TV show RuPaul's Drag Race, który stał się programem, który otrzymywał nagrodę Emmy, oczywiście kojarzymy, ale to nie był pierwszy krok RuPaula w zyskaniu tej sławy, bo to miało miejsce już dużo, dużo wcześniej. Ale jaka jest historia RuPaula? Jak to się stało, że to właśnie o nim mówimy jako największej drag queen na świecie? O tym postaram się wam dzisiaj opowiedzieć, a dzisiaj będziecie mieli okazję posłuchać wiele utworów właśnie od RuPaul i może zaczniemy od Champion.

RuPaul urodził się w San Diego w 1960 roku i tak naprawdę swoje początki w tej sztuce performatywnej rozpoczął dopiero po przeprowadzce do Atlanty, bo to właśnie tam zaczął studiować sztuki performatywne i tam też stawiał swoje kroki w ogólnie rzecz, nazywając taką wszelkiego rodzaju sztuką. Zresztą tu trzeba też powiedzieć, że on tej szkoły ostatecznie nie ukończył. Trzeba sobie powiedzieć, że on występował w różnych takich miejscach bardziej undergroundowych i warto zaznaczyć tutaj, że udało mu się dostać do The American Music Show w 1982 roku, co był takim startem jego obecności w mediach. On sam też zaczął też grać w takim zespole punkowym Wee Wee Paul, gdzie już wtedy zaczął kombinować czy używać takiej formy dragowej, w sensie przebierania się za tą płeć przeciwną, i stwierdził, że na początku, że to będzie tylko do tego zespołu, ale później zaczął eksperymentować z tym bardziej, iść w stronę tego dragu, który my bardziej kojarzymy. I co ciekawe, RuPaula możemy zauważyć chociażby w teledysku B-52 Love Shack, czy chociażby wystąpił także u Toma Rubnica w Pickle Surprise. Także gdzieś zaczął szukać tych takich mniejszych rolach, w takich bardzo undergroundowych filmach, w takich filmach dosyć nisko budżetowych. Na samym początku lat 90. RuPaul zaczął pracować w scenie klubowej w stanie Georgia. I trzeba to sobie też powiedzieć, że RuPaul robił jedną rzecz, którą nie robiły inne drag queen, bowiem zwykle jest tak, że drag queen, kiedy tworzy swoje imię, swoją personę dragową, to wymyśla jakieś imię, takie właśnie sceniczne. Tymczasem RuPaul zamiast tego wykorzystywał swoje imię prawdziwe. Uważał, że to właśnie to imię będzie takim nośnikiem jego własnej marki w przyszłości. I istotnym było dla niego przeniesienie się w latach 90. do Nowego Jorku i zainteresowanie się tamtejszym środowiskiem klubów nocnych, a w szczególności pracował w Pyramid Club. I to właśnie tam zaczął też brać udział w innych imprezach, festiwalach. Wystąpił także chociażby w dokumencie Wigstock The Movie. Wystąpił także w serii brytyjskiej dla Channel 4 Manhattan Cable. Była to seria tygodniowa dla World of Wonder. I to jest dosyć istotne, gdyż właśnie ta firma stała się później bardzo bliska dla RuPaula. I trzeba też powiedzieć, że sam Manhattan Cable to był taki program o Nowym Jorku, co pasowało idealnie, biorąc pod uwagę, że RuPaul wkręcił się w świat Nowego Jorku, świat klubowy, Club Kids tak zwany, i tam zyskiwał coraz bardziej na popularności. Tam zaczął być już kojarzony, jego imię w tej scenie dragowej już gdzieś krążyło, że wszyscy kojarzyli tą konkretną osobę. Ale przełomowym był rok 1993, ponieważ wtedy RuPaul nagrał swój album Supermodel of the World, który już nie był muzyką punkową, jak jego początki, jeśli chodzi o świat muzyki, tylko to już było początek dansu i house'u. I istotnym w tym albumie był utwór Supermodel You Better Work. Dlaczego? Ponieważ w Billboardzie Hot 100 utwór wzniósł się aż na 45. miejsce, a w przypadku listy singli w Wielkiej Brytanii
w top 40 plasował się na miejscu 39. I chyba z tych wszystkich takich różnych list pików najwyżej był w Billboardzie Hot Dance Music Club Party, gdzie znajdował się aż na miejscu drugim. Szczególnie musimy sobie powiedzieć, że to były czasy, kiedy ogromną siłą było MTV. Wiadomo, wtedy nie było internetu, dzisiaj tych teledysków nie oglądamy w telefonach, tylko w telewizji. I bardzo wiele osób zwróciło na ten utwór i na postać RuPaula uwagę. I to był jeden z tych wielu punktów zwrotnych w jego karierze, ale o tym opowiem wam już za chwilę, a ja was zostawiam właśnie z tym wielkim hitem lat 90., czyli Supermodel, You Better Work. I have one thing to say. You better work.

0: I have one thing to say. You better work.
1: To nie jedyny utwór w historii RuPaul i później na przeciągu ostatnich lat powstawało ich wiele więcej. Na przykład utwór Ho Ho Ho zyskał ogromną popularność, chociażby też utwór Red Hot. Ogólnie RuPaul w swojej karierze dorobił się aż 12 płyt i jeśli ktoś stwierdzi, że to nic też wielkiego, to wyobraźcie sobie, że w latach 90. właśnie taka persona jak RuPaul w 94. konkretniej wypuścił utwór Don't Go Breaking My Heart, w którym był duet z samym Eltonem Johnem, czyli już mówimy o tych gwiazdach tego największego kalibru. W utworze, którym usłyszeliście, Supermodel, wybrzmiewa to zainteresowanie drag queen modelingiem, jeśli chodzi o zainteresowanie światem mody. I trzeba powiedzieć, że o tych zainteresowaniach usłyszała marka MAC Cosmetics, ponieważ to właśnie z tą marką RuPaul podpisał kontrakt modelowy i przez to w wielu billboardach można było zobaczyć jego twarz, jego całą postać w pełnym dragu, bardzo często z napisem I am the MAC girl. I oczywiście były i osoby, które trochę kręciły nosem na coś takiego, no bo to jest jakaś dziwna drag queen, to w sumie nie jest kobieta, która reklamuje MAC-a, to jest chłop przebrany za babę, ale to działało, ponieważ to była głośna reklama, zwłaszcza, że RuPaul zyskiwał popularność także ze względu na swoją charyzmę, ze swoje obycie, przez to, że był osobą, która potrafiła wielu rozśmieszyć, z wieloma osobami chciał rozmawiać i to sprawiło, że w roku 96 powstał talk show, który prowadził właśnie RuPaul na VH1, który nazywał się po prostu The RuPaul Show i był to taki typowy talk show, jaki możecie sobie wyobrazić, że były sekwencje, gdzie tylko RuPaul coś mówił, były sekwencje z jakimiś komediowymi sketchami, były wywiady które były wcześniej nagrywane, no i byli goście, ale tu też, jeśli chodzi o gości, to też nie byli to byle kto, ponieważ w tym programie wystąpili chociażby Cher, Nirvana, pojawiła się także Diana Ross, pojawili się także Backstreet Boys, czyli też po raz kolejny nie były to gwiazdy z łapanki albo jakieś mało znane nazwiska. I właśnie w tym programie trzeba sobie zaznaczyć, że jej współprowadzącym była Michelle Visage, z którą prowadzili razem audycję w radio WKTU. I to też była bardzo ważna przyjaźń, ponieważ ona przyłożyła się na późniejszą współpracę w programie, o którym sobie później porozmawiamy. Sam RuPaul Show nie trwał długo, ponieważ już w 98 nie był już emitowany i został skancelowany. To nie sprawiło, że RuPaul nie działał, bo cały czas a to tworzył muzykę nadal, a to zaczął występować w filmach i nie były to tylko undergroundowe produkcje, bo pierwszą taką rolę w większym tytule to był Crooklyn z 1994 roku, a myślę, że taką ciekawszą rolą RuPaula była ta z filmu Cheerleaderka z roku 99, przepraszam. I dlaczego? Moim zdaniem jest ona interesująca, a wręcz wyjątkowa, bo wyobraźcie sobie, że taka postać jak RuPaul, która była kojarzona z tym światem queerowym, przecież była drag queen, sama też wyszła z szafy jako osoba homoseksualna, no to w tym filmie gra postać, która przeszła tą terapię i jest teraz heteroseksualnym mężczyzną, który jest nauczycielem WF-u. I myślę, że biorąc pod uwagę, jaką postacią jest RuPaul, no to ta właśnie jego rola w tym filmie cheerleaderka bardzo mocno się wybija. Ale był okres właśnie po występowania w jakichś filmach, było i radio, był modeling, muzyka, ale przed rok 2009 i chyba kolejny taki wystrzał popularności dla RuPaul i chyba coś, co ugruntowało go na pozycji najsłynniejszej drag queen na świecie, bo to właśnie wtedy wystartował program RuPaul's Drag Race, ale o tym usłyszycie już za chwilę.

Utwór, który przed chwilą usłyszeliście, jest jednym z powtarzalnych w programie RuPaul's Drag Race, którego emisja w 2009 roku była istotna dla całej społeczności LGBT, ale także właśnie dla samych drag queens, bowiem był to program skierowany właśnie do tych społeczności. I jeśli ktoś z Was programu nie zna, to szybko tłumaczę, co to jest za program. W wielkim skrócie jest to coś w rodzaju Top Model, tylko właśnie skierowanych dla drag queen. I wybierana jest tam właśnie America's Next Drag Superstar, czyli taka największa gwiazda Ameryki, jeśli chodzi o drag. I są i takie zadania, gdzie trzeba stworzyć jakiś strój. Są zadania aktorskie, jest też segment komediowy, jest też improwizacyjny. Wyobraźcie sobie wszelkiego rodzaju reality TV shows i wszelkiego rodzaju challenge, jakie występują, no to w RuPaul's Drag Race tak owe również się znajdują. I początkowo sam program był tworzony dla Logo TV, sezony od 1 do 8. I pierwszy sezon, który możecie zobaczyć, był bardzo eksperymentalny tak naprawdę. I widać go po kolorystyce, bowiem on jest taki bardzo żółtawy, jasny, jakby to powiedzieć, i jest dosyć słabej jakości. Dopiero od drugiego sezonu w innym studiu zaczął być nagrywany i później właśnie mamy tam trochę lepszą jakość.

było to miejsce skierowane właśnie dla drag queens. W końcu miały jakiś program poświęcony im, gdzie one grały główną rolę i z biegiem lat ten program zaczął się powiększać, zyskiwać na popularności. Zaczęły także jako guest judges, czyli jury gościnne, pojawiać się coraz to bardziej znane osoby, co też pokazywało, że sam budżet programu zaczął się oczywiście zmieniać i też oczywiście różne zadania zaczęły później dołączać i zaczęły się zmieniać. W roku 2017 program zaczął być emitowany w VH1, ale przykładem tego, że ten program aż tak się rozrósł, jest fakt, że od roku 2023 program jest emitowany przez MTV. I pomimo, że dzisiaj może telewizja aż tak się nie ogląda, że wszystko weszło na platformy streamingowe, tak fakt, że do takiej marki RuPaul dołączył, pokazuje, jak bardzo ewoluował sam program, że zaczęły go oglądać osoby, które wcześniej o dragu nie miały pojęcia, które nie żyły w tym świecie i stał się on bardziej mainstreamowy. Ten program stał się coraz bardziej znany do tego stopnia, że zaczął być nie tylko nominowany do Emmy, ale także zaczął je wygrywać. Łącznie RuPaul's Drag Race miał 79 nominacji i wygrał 29 Emmy, co dużo świadczy właśnie o popularności samego programu, bo sam RuPaul jako host tego programu zdobył statuetkę w roku 2016. Więc to tylko świadczy o tym, że tym programem serio zaczęło to się mocno interesować, bo za sam w ogóle program typu reality RuPaul's Drag Race Emmy otrzymało w roku 2018 i od tamtego czasu on zawsze był nominowany. I to wszystko rozrosło się chociażby do tego, że w sezonie 9 w roku 2017 pojawił się pierwszy tak ogromny gość. A ktoś powie, no tak ogromny, no ale jaki? Przyszła sama Lady Gaga. I ja pamiętam sama, jak oglądałam ten sezon, to wszystkim szczęka tylko mogła na dół opaść, że taka osoba, która jest mocno powiązana ze społecznościami queerowymi, która od lat je wspiera, pojawiła się w tym programie, mówiło bardzo dużo. Od tamtej pory pojawiła się chociażby Ariana Grande, pojawiła się też chociażby na przykład taka Katy Perry, była i Kesha, była Miley Cyrus. Także tych bardziej znanych gości jest coraz więcej. To wszystko też sprawiło, że oprócz RuPaul's Drag Race mamy też All Stars, czyli specjalną edycję programu, gdzie pojawiały się uczestniczki, które ostatecznie swojego sezonu nie wygrywały. RuPaul's Drag Race stało się franczyzą Drag Race, czyli franczyzą, która obejmuje nie tylko Stany Zjednoczone, bo Kanada ma swoją wersję. W naszym europejskim kontynencie mamy UK, mamy Francję, mamy Włochy, mamy Niemcy, mamy Hiszpanię, mamy Francję, mamy Szwecję. Czyli to tylko świadczy o tym, że RuPaul odnalazł pewien format, który oczywiście potrzebował kilku lat, żeby się przyjął, ale ostatecznie zamienił się w fenomen na skalę globalną. I to też sprawia, że właśnie RuPaul odcisnął swoje piętno w historii dragowej i nie tylko, ale może chwila z muzyką właśnie RuPaula, a przed wami utwór Glamazon.

Program, który stworzył RuPaul, był miejscem, które zrobiło wiele rzeczy. Po pierwsze, było platformą właśnie dla osób ze społeczności LGBT, gdzie mogli pokazywać siebie, mówić o ważnych dla społeczności problemach, jak brak akceptacji, problem AIDS i HIV, który jest połączony z tą społecznością, która często była stygmatyzowana z tego powodu. To właśnie ten program rozpoczął karierę dla wielu osób, które robią drag, sprawiło, że one mogły z tego dragu tak naprawdę się utrzymywać. To właśnie dzięki RuPaulowi swoje kariery na wielką skalę mogą zresztą nadal posiadać. Bianca Del Rio, jak Trixie Mattel, jak chociażby Katia, czy o wiele, wiele więcej. Fakt, że też RuPaul sprzedał to wszystko w taki swój bardzo charakterystyczny dla siebie sposób, pełen życia, pełen charyzmy i tak naprawdę oczywiście po wielu latach prób i bycia w bardziej takim undergroundzie, wszystko wyniósł na mainstream i to wszystko sprawiło, że sam program miał ogromną fanbazę, a to przerodziło się chociażby w powstanie dragconów, czyli wielkich konwentów, gdzie fani programu mogą spotykać drag queens z określonych programów. Jest dragcon w Nowym Jorku, jest i w Los Angeles. Potem jak w BBC zaczęto emitować Drag Race UK, to i właśnie wersja brytyjska doczekała się swojego konwentu właśnie na Wyspach Brytyjskich. To właśnie pokazana by została w ten sposób ta siła RuPaula, że ten jeden mały program i ta jedna osoba w pewnym sensie nosiła na barkach tą część dragową, tą społeczność i ten styl i właśnie wniósł je na taki poziom mainstreamowy i też nie tylko. To też zmieniło sposób patrzenia na drag. To też sprawiło, że chociażby w roku 2018 RuPaul otrzymał swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. I to oczywiście można narzekać, że to gwiazdę sobie każdy może kupić, ale moim zdaniem można na to też spojrzeć, że została nagrodzona osoba powiązana ze środowiskami LGBT, które przez wiele lat były piętnowane, że nie otrzymywały żadnego prawa do głosu, a tutaj przyszła osoba, która wywróciła to do góry nogami i stworzyła, powiem wręcz, imperium, które trwa nadal i zyskuje na popularności. Ważnym też punktem do odnotowania jest fakt, że w 2020 roku RuPaul był hostem Saturday Night Live i ja też zdaję sobie sprawę, że humor tego programu może osobom spoza Ameryki nie pasować, bo część osób, które właśnie nie są Amerykanami, nie uważa specjalnie za SNL za zabawny. To mimo wszystko fakt, że RuPaul był jednym z nielicznych drag queens, które wystąpiły właśnie w tym programie, jednak o czymś świadczy. I oczywiście mówię o tych takich dobrych rzeczach związanych z postacią RuPaula, o tej popularności, o tym wszystkim, co zrobił, ale oczywiście to też nie obyło się bez chociażby żadnych kontrowersji albo zapytań. Chociażby fakt, że przez wiele lat w programie RuPaula mogły występować tylko te drag queen, które były mężczyznami, prawda, przybierały tą kobiecą personę, że jako casting nie otrzymywały osoby trans. I tutaj mam na myśli trans mężczyzn, którzy występują jako drag queens, ani też kobiety, które występują jako drag queens. I przez to RuPaul przez jakiś czas otrzymywał łatkę transfoba, zresztą nadal jest mu to przypisywane. Fakt, że czasami brakuje tej różnorodności, że wiadomo, część tych żartów się właśnie niezbyt zestarzało ze względu na tą zmianę w samej społeczności. Fakt także, że wiele drag queens też krytykuje sam program i ktoś może się zastanowić, o co chodzi, a chodzi o ten fakt, że dzisiaj w tej, zwłaszcza amerykańskiej, oryginalnej wersji RuPaul's Drag Race bardzo mocno zwraca się uwagę na te wszystkie stroje, na te looks, które mają drag queens na wybiegach, że one bardzo często wydają na nie ogrom pieniędzy, prawie że fortunę. I to sprawia, że osoby, które nie są w tym świecie, są tylko obserwatorami, nie są osobami, które faktycznie biorą udział w sztuce dragowej,
to krytykują Polsat Drag Race za to, że sprawili, że tylko ten drag, ten taki najładniejszy, ten ładny dla oka jest taki akceptowalny, że to jest ten prawdziwy, a ludzie podkreślają, że to tak nie wygląda, że to nie jest tam glam, przepych i błysk, tylko część drag queens tak naprawdę później nie zyskuje fortuny z tego, że nie utrzymuje się z dragu, tylko wykonuje typowe prace, czyli w nocy jestem performerem, a za dnia na przykład pracuję w jakimś sklepie bądź urzędzie. Co mimo wszystko, mimo takich kontrowersji mniejszych i większych, nie zmienia faktu, że RuPaul jest i będzie jedną z ikon dragową już do końca świata. Ale jeszcze o nim kilka słów powiem wam już za chwilę, a przed wami utwór Sissy That Walk.

0: Hello.
1: O tym, że RuPaul stał się tak bardzo ważną personą w świecie dragową, może też świadczyć fakt, że obecnie wiele osób zastanawia się, co się stanie za kilka lat samym programem. O co chodzi? Otóż RuPaul, jak wspomniałam, jest hostem RuPaul's Drag Race. Jest obecnie także hostem w wersji brytyjskiej, przez jakiś czas był w wersji australijskiej, ale tę rolę głównego hosta właśnie w serii Down Under przejęła Michelle Visage, czyli przyjaciółka RuPaula, z którą się znają już od lat 90. I część fanów zastanawia się, co w momencie, kiedy RuPaul zdecyduje się przerwać i właściwie zakończyć dragową karierę i będzie musiał zostawić to swoje imperium. Znaczy zostawić to może bez przesady, bo nadal będzie producentem, nadal będzie pełnić pewnie funkcję jako osoba znacząca, jako ta podejmująca jakieś decyzje, tylko kto będzie prowadził sam program. Bo jednak RuPaul jest jedyny w swoim rodzaju ze względu na swój charakter, ze względu na swoją charyzmę, talent, jaki posiada. I oczywiście fani snują wiele teorii, kto mógłby przejąć pieczę nad tym programem, kto mógłby się nim zająć, ale to tak naprawdę jest moment do zastanowienia się dopiero na przyszłe lata, bo obecnie chyba mało kto o tym myśli i chce jakkolwiek się nawet zastanawiać, że ej, ale tak właściwie o co chodzi. Więc chwilowo RuPaul może powiedzieć sobie, że jest właścicielem, jest właścicielką całkowicie innego, całkowicie wyjątkowego imperium, które panuje na całym świecie dragowym, ale też i nie tylko, bo myślę, że można tu iść w kierunku ogólnej takiej queerowości, bym powiedziała nawet. I zresztą to też nie oznacza, że sam Ru też kończy ze wszelkimi innymi rzeczami, bo niedawno miał premierę film Stop That Train, gdzie RuPaul sam występuje, także cały czas gdzieś pojawia się w filmach, jeżeli nie osobiście, no to w formie dubbingu. I fakt też, że wiele drag queens, które wystąpiły w programie RuPaulowi, właśnie dziękują, że to dzięki niemu wystartowały ze swoją karierą, że to wszystko udało się właśnie dzięki niemu. Dużo świadczy o tej postaci, która, tak jak mówiłam już dzisiaj wielokrotnie, odmieniła cały postrzeganie dragu w ten sposób mainstreamowy. Oczywiście też nie bez jakiejś krzyczy, bez żadnej krytyki, nie też bez wad. Wszystko po to, by znaleźć tą nową drag superstar, która musi, jak sama RuPaul podkreśla, posiadać charyzmę, uniqueness, nerve and talent, czyli charyzmę, unikatowość, nerwy oraz talent, żeby taką osobą zostać. I faktycznie sam RuPaul posiada wszystkie te cechy, które ustanowiły go w miejscu, w którym obecnie się znajduje. Ja was zostawiam jeszcze na chwilę z utworem kolejnym, oczywiście RuPaula, bo kogóż innego, i zaraz sobie przejdę do podsumowań.

Myślę, że dzisiejszą audycję o postaci RuPaula mogę podsumować dwoma cytatami, które są bardzo z nim kojarzone, które oczywiście przetłumaczę na język polski. Postaram się to zrobić jak najlepiej. Jedną z nich, taką sentencją, którą RuPaul bardzo często powtarza, jest: we're born naked and the rest is drag, czyli rodzimy się nadzy, a cała reszta to jest drag. I wydaje mi się, że jednak coś w tym jest, bo my sami tworzymy wszelkiego rodzaju persony w różnych grupach, w różnych sytuacjach, więc tak naprawdę to, że my to drag kojarzymy głównie z tym, że ktoś się przebiera za jakąś kobietę, to nie jest jedyna forma rozumienia tego słowa. A druga cytat, który bardzo u niego się pojawia, znaczy bardzo, zawsze się pojawia na sam koniec każdego odcinka RuPaul's Drag Race, to jest: if you can't love yourself, how can you love anybody else? Can I get an amen? Czyli jeżeli nie jesteś w stanie kochać siebie, to jak możesz kochać kogoś innego? I jest to oczywiście cytat, z którym można polemizować, z którym można dyskutować, ale myślę, że RuPaul zawsze był osobą, która gdzieś promowała miłość do innych, ale także przede wszystkim do samego siebie, żeby trochę o sobie pomyśleć i to, co my kochamy. I ja takim oto miłosnym wręcz akcentem kończę dzisiejszą audycję i kocik popkultury, ten sezonowy, za który ja wam serdecznie bardzo dziękuję, jak i każdemu realizatorowi, który gdzieś znosił to moje paplanie przez niecałą godzinę. I dzisiaj dziękuję Hubertowi Foktowi, który elegancko zrealizował dzisiejszą audycję. Ja w tym momencie was muszę zaprosić na to, co będzie działo się po kąciku, bo będzie to dawka sportu z Ziemowitym Dziobą i Piotrem Stachurą oraz gościem, audycję, na którą was serdecznie zapraszam. A ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. This is the

0: Dzień dobry, godzina 18:00, to w Radiu Meteor Czasy Planety Sportu, a na dzisiejsze wydanie zapraszają
1: Piotr Stachura
0: i Ziemowit Dziopa, realizuje nas Hubert Vogt. Podczas pierwszych 30 minut, w skrócie, dużym skrócie, mówimy to, co działo się w ostatnich dniach w świecie poznańskiego sportu, głównie jakieś sprawy transferowe, ale od 18:30 będziemy mieć gościa.
1: Dokładnie tak, już za niecałe pół godziny przyjdzie do nas Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań, o którym porozmawiamy sobie o skończonym już sezonie Lecha Poznań, jak wiadomo zakończony kolejnym mistrzostwem Polski i 10 w historii Lecha Poznań. Powiemy sobie także o tym, jak będą wyglądały przygotowania do nadchodzącego sezonu. Wiemy także już, kogo Lech otrzymał jako rywala w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Poznaliśmy także terminarz Lecha Poznań w Ekstraklasie. No i na pewno jeszcze dużo, dużo ciekawych informacji przed nami, ale zanim o tym wszystkim sobie pomówimy, to czas jeszcze na chwilę z muzyką.

0: Tak jest. Wracamy już do was po tej piosence. Zacznijmy sobie od tego, co najbardziej aktualne, czyli Enea Poznań Open, odbywane oczywiście na poznańskim Golęcinie. Zacznijmy sobie od, myślę, polskiego akcentu, od Maxa Kaśnikowskiego, który odpadł w 1/8 finału turnieju. Był to ostatni Polak w tej fazie rozgrywek. Przegrał on z Janem Chojińskim. Co prawda nazwisko brzmi polsko, ale jest to zawodnik pochodzenia brytyjskiego.
1: Są polskie korzenie.
0: Są polskie korzenie, dokładnie. Przegrał, jego tutaj droga wyglądała 4-6, 6-2 i 3-6. No i też jak wyglądają ogólnie ćwierćfinały tegoż to turnieju.
1: Tak jest. Facundo Dias Acosta zmierzy się z Florianem Broską, Michael Ribekaj z João Lucasem Reisem da Silvą, Gonzalo Bueno z Daliborem z Frycyną, Gustavo Hejde z Janem Chojińskim, ale mamy dużo polskich akcentów w grze podwójnej, bo tutaj już Polakom udało się wejść do następnej fazy.
0: Dokładnie tak. Będziemy mieli duety w postaci Karola Drzewieckiego i Piotra Matuszewskiego oraz kolejny duet, jakim jest Tomasz Berkieta i Max Kaśnikowski, który no, nie poddaje się jeszcze, nie zostawia tego ostatniego słowa. No a jak wyglądają ćwierćfinały debla? Myślę, że tutaj też wygląda to całkiem ciekawie.
1: Inigo Carvente z Denisem Molchanowem zmierzą się z Milosem Karolem i Nino Sardarusiciem, Aleksander Buś i Jan Sadzik z Aleksandrem Dońskim i Andrew Paulsonem, Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski z Luca Castelnuovo i Akirą Santillanem, Sergio Martos Gomez i Szymon Walków z Tomaszem Barkietą i Maxem Kaśnikowskim. I jeśli chodzi o Poznań Enea Open, no to już tyle. Zachęcamy do śledzenia, bo jest to duża tenisowa impreza w skali kraju i również myślę, że sportowy Poznań tym trochę żyje.
0: No jest to taka sportowa trampolina dla wielu tenisistów. Rok temu gościliśmy właściwie rzecznika prasowego Enei Poznań Open, który powiedział troszeczkę o formule tego turnieju i powiedział o różnych ciekawych sprawach. Także ten temat zostawiamy. Tak jak powiedział Ziemowicz, zachęcamy do śledzenia tych rozgrywek. A my za chwilę przejdziemy sobie do tego, co się dzieje w kuluarach Enei Basket Poznań, której sezon nie należał do najlepszych, ale prężnie działa ten zespół, żeby tę chwałę, ten sukces ponownie przywrócić na poznańskie parkiety, ale zanim o tym sobie powiemy, chwila z muzyką.

0: Enea Basket Poznań aktywna na rynku transferowym. Są wzmocnienia, są także odejścia. Może zacznijmy od tego, kto przybędzie do tej ekipy, bowiem w tym gronie mamy Devante Blantona, mamy Jana Malesę z Polonii Warszawa i Sebastiana Rompę z Noteci Inu Wrocław. Tych nazwisk odchodzących jest nieco więcej.
1: Dokładnie tak. Do ligowych rywali odchodzi James Washington, który zdecydował się wybrać kotwicę Port Morski Kołobrzeg. Konrad Rosiński także odchodzi. Bartosz Mońko znajduje się, przenosi się właściwie do Solwery Sokół Łańcut. Tobiasz Dydak wybrał Bdeckę Pelplin. No i jeszcze odchodzą Kasper Mąkowski, Andrzej Krajewski, Mikołaj Stopierzyński, czyli ta przebudowa chyba pełną parą w NA Basket Poznań.
0: Czekamy na nowe wieści transferowe odnośnie tego najmocniejszego poznańskiego koszykarskiego zespołu, bo pewnie parę wzmocnień by się przydało. Trzymamy też rękę na pulsie. I cóż, będziemy też śledzić ten zespół, który no, ostatnie miesiące były bardzo, bardzo ciężkie, więc z pewnością trzeba włożyć sporo pracy, by te ostatnie trudne dla NA Basket kolejki, które zakończyły się kilka tygodni, kilka szłanych tygodni temu, też w jakiś sposób zamknąć ten rozdział i przejść płynnie w lepszy okres dla tego klubu. Za momencik już przejdziemy do piłki nożnej, do Warty i do Lecha. Teraz zostawiamy Was z muzyką.

0: Tak jest i wracamy już do kwestii związanych zarówno z Wartą Poznań, jak i Lechem Poznań. Zaczniemy może od Warty, która no, na pewno skończyła sezon naprawdę bojowych, bardzo takich radosnych nastrojach, no bo finalnie no, rzutem na taśmę bezpośredni awans do pierwszej ligi, także po tych dwóch, no niezbyt dobrych latach dla Warty. Warta ponownie wraca na ten poziom wyżej, już tylko zaplecze Ekstraklasy. No i w związku z tym poczyniono pewne ruchy i do klubu, i z klubu.
1: Tak jest. No jeśli chodzi o zawodników odchodzących, no to Patryk Kusztal naturalnie kończy swoje wypożyczenie i wraca do Zagłębia Lubin, ale stratą bardzo bolesną dla Warty będzie utrata Filipa Walusia, który w poprzednim sezonie rozegrał 32 spotkania w Betclic drugiej lidze, w których pięciokrotnie trafiał do siatki, zaliczył także 8 asyst, no był bez dwóch zdań czołową postacią w klubie, wyróżniającym się zawodnikiem na tle ligi i na razie zieloni mają na koncie jedno wzmocnienie.
0: Dokładnie tak. Ich wzmocnieniem jest Jakub Kędzia, który przechodzi z Stali Stalowa Wola. No jest to młody zawodnik, 18-letni i generalnie no jest to takie jedno z pierwszych wzmocnień Warty w kontekście walki o no, kolejne cele. Tutaj taki początek, angaż w pierwszą ligę, żeby tą, w te rozgrywki wejść jak najlepiej i po prostu, żeby no, spokojnie punktować i prawdopodobnie gdzieś tutaj wyznaczyć sobie cele stale i żeby ten cel gdzieś tam był dalej realizowany. A jak to wygląda w przypadku Lecha Poznań?
1: Lech Poznań, no póki co dwa wzmocnienia. Do klubu przyszedł Luis Palma za 4 miliony euro, a takim najświeższym wzmocnieniem jest pozyskanie Mateusza Lisa, ogłoszone bodajże wczoraj z GSTP, bramkarza z łatką właśnie najlepszego golkipera w lidze tureckiej, więc Lech zrobił dużą rzecz. Dużo się o tym transferze mówiło w ostatnich miesiącach. Na pewno ten temat poruszymy już niebawem w rozmowie z Adrianem Gałuszką. Także Lech Poznań już tam zapowiada, że zaraz będą się działy kolejne rzeczy w kwestii pozyskania kolejnego zawodnika i media podają, że będzie nim Aliahyar Sayad Manesh.
0: Dokładnie tak, jest to irański skrzydłowy, który rzekł komu ma przejść do Lecha Poznań z KVC Westerle. Jest to belgijski zespół. No, gdy patrzymy na statystyki, w 30 meczach Irańczyk zdobył 7 goli, zaliczył 3 asysty w swoim CV, także może wpisać Zorię Łuchańsk, czy ukraiński zespół, Fenerbahce swego czasu, no i Hull City, które wtedy występowało w Championship, obecnie jest to Beniaminek Premier League, także jesteśmy ciekawi, czy będzie to faktycznie ten zawodnik. Na ten moment jeszcze nie wiemy, wiemy, że jest jakaś zapowiedź, jakiegoś transferu. Czy to się okaże Sayad Manesh? Wszystko się jeszcze okaże. Miejmy nadzieję, że poruszymy ten temat w najbliższej rozmowie z Adrianem Gałuszką.
1: Zgadza się. Zostawimy was na dłuższą chwilę z muzyką i o godzinie 18.30 już przybędziemy z rozmową, więc koniecznie zostańcie z nami. Słuchajcie, Radia Meteor.

Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: I witamy, no może nie na drugiej godzinie, no bo minęło pół godziny od startu Planety Sportu, ale jesteśmy już z gościem Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć panowie, witam.
2: To jeszcze tylko, żeby mikrofon może troszeczkę tutaj przestawić. O,
3: to jeszcze raz. Dzień dobry, cześć, witam
0: panowie. Przepraszamy też za drobne opóźnienie. Planetę dalej prowadzą
2: Piotr Stachura
0: i Ziemowicz, paralizuje nas Hubert Vogt. I warto tak w samym starcie zapytać, czy udało się wypocząć po tym intensywnym okresie, bo zaraz kolejny intensywny okres, w zasadzie już się zaczął.
1: Tak, no, wróciłem do pracy w tą środę, zaczęło się od losowania niezbyt fartownego z naszej perspektywy, co to dużo mówić. Dzisiaj tak, dzisiaj też się działo, widziałem, że już oficjalnie poinformowaliśmy też Karnetowiczów o tym, że nasz, mam nadzieję, nowy piłkarz przebywał u nas na testach, więc dzieje się. I dobrze, powinno się dziać. To jest taki okres, że wzmacniamy się, chcemy być silni i walczyć o Ligę Mistrzów, no to właśnie tego typu ruchów nam potrzeba.
2: No właśnie, bo w sumie te pierwsze pół godziny kończyliśmy wątkiem Alahiara Sayad Manesha, że jest to, w tym momencie to była pogłoska. Gdzieś tam też była gdzieś tam już ta plotka transferowa na koncie Lecha ujawniona, że będzie nowy transfer, tylko jeszcze nie wiedzieliśmy, kto to będzie. No już teraz dosłownie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że właśnie Irańczyk przebywa na testach medycznych przed podpisaniem 3-letniego kontraktu. Czy coś możemy, może gdzieś tam taki rąbek tajemnicy uchylić, jaki to jest zawodnik gdzieś tutaj, jak to wygląda w kontekście samego gdzieś tam piłkarza, który przychodzi do Lecha, miejmy nadzieję.
1: Tak, no też nie ukrywam, że to wszystkich też nas w dziale medialnym zawsze interesuje przy okazji tego, jak przychodzi do nas nowy zawodnik, od razu chcemy o nim wiedzieć jak najwięcej, żeby ta wiedza była pełna. No właśnie na tego typu okazję, żeby odwiedzając was móc właśnie coś o nim opowiedzieć, chociażby czy przy spotkaniach z mediami, czy z kibicami właśnie, żeby już tę wiedzę pozyskaną, czy to od scoutingu, czy dyrektora sportowego, czy od trenera móc po prostu przekazać, żeby przedstawić tego zawodnika. Jutro też na pewno będziemy się tym mocno zajmować na stronie oficjalnej, chociażby czy w naszych kanałach wszelakich, w social media. No wiemy, że to jest zawodnik, który może występować na obu bokach pomocy, na obu skrzydłach. Także w przeszłości występował jako podwieszony napastnik na pozycji numer 9, także więc w perspektywie tych wielu spotkań, które mamy nadzieję, że przed nami w tym sezonie najbliższym, będzie on bardzo cenną opcją w ofensywie. Taki uniwersalny, wszechstronny, ale na pewno też bardzo pasujący swoim profilem do tego, w jaki sposób gra Lech Poznań Nilsa Frederiksena, czyli tak jak każdy już utożsamia naszego trenera ze słowem intensywność, no to jest człowiek, który na pewno intensywny w swoich poczynaniach na boisku jest. I oczywiście, że od razu zwracamy uwagę siłą rzeczy, jak to w przypadku zawodnika atakującego, grającego w tej pierwszej linii, od razu zwracamy uwagę na liczby goli i asyst. Tych całkiem pokaźna liczba, jeżeli chodzi o ostatnie dwa lata w lidze, która w tych rankingach UEFA-owskich jest plasowana wyżej niż Polska, czyli w lidze belgijskiej. Cieszy się ta liga większą renomą. Mówi się, że ma też wyższy poziom niż Ekstraklasa. I tam 14 goli, 13 asyst tego piłkarza. Ale tutaj też skauci nasi chociażby zwracali nam uwagę na to, że to jest też zawodnik kapitalnie pracujący w pressingu. Motorycznie bardzo dobrze przygotowany, ale także szybkościowo, jeżeli chodzi o atak, o wcinanie się za linię obrony, tutaj także będzie nieoceniony, no więc dodając do tego też dobry charakter do pracy, tutaj możemy zdradzić taką ciekawostkę, że to jest zawodnik, który pochodzi z Iranu, z północy, z prowincji Mazandaran, bodajże tak się nazywa, no i ludzie z tej prowincji uchodzą za bardzo pracowitych, obdarzonych dobrym charakterem do ciężkiej roboty, ale też dobrym mentalem, no i o ile region ten nie słynie za bardzo z wychowywania piłkarzy, a zapaśników, no to tutaj trafił się taki człowiek, który też z tego, co słyszałem, właśnie cechuje się tymi wszystkimi niewątpliwymi zaletami dla sportowców, właśnie tym dobrym charakterem, ale jak widać, wśród tych wszystkich zapaśników z tego zagłębia zapaśniczego też trafił się taki rodzynek piłkarski, obdarzony wielkimi umiejętnościami, które mamy nadzieję, że przełoży także w Poznaniu.
2: No jest to co najmniej ciekawe, bo też kiedy spoglądaliśmy na te gdzieś komunikaty z różnych gdzieś tam stron świata, to też dało się zauważyć, że wygrał tą rywalizację o właśnie Irańczyka z klubami, które też mają sporą renomę, m.in. Levante, Schalke Gelsenkirchen, czy też Anderlecht, dokładnie.
1: Tak, ciężko mi potwierdzać, jakby, bo nie byłem stroną w rozmowach z samym piłkarzem, ale no, nie jest to sensacyjne zapewne dla was tutaj też, że jeżeli zawodnik ma kartę na ręku, kończyła mu się umowa w czerwcu z jego poprzednim klubem, no to on musi wzbudzać zainteresowanie, tym bardziej po takich dwóch latach, jakie ma za sobą właśnie w Westerlo. Mówimy liczby, ale też taka wyróżniająca się postawa na tle nawet całej ligi na swojej pozycji, no to siłą rzeczy i kluby belgijskie i kluby z innych krajów także musiały się interesować tym zawodnikiem, to nie jest według mnie żadna niespodzianka, no ale wybrał on Lecha i to jest najważniejsze.
0: Ten transfer, wydaje mi się, bardzo długo udawało się trzymać wewnątrz klubu, bo tak naprawdę dopiero dzisiaj się pojawiły jakieś takie plotki, informacje, że Irańczyk wzmocni szeregi kolejorza. I tak ogólnie rzecz ujmując, jak bardzo trudne w obecnych czasach, zdominowanych troszeczkę przez tych newsmenów, jest utrzymanie transferu w tajemnicy do tak dalekiej fazy.
1: No oczywiście to nie zawsze się udaje oczywiście utrzymać ten transfer w tajemnicy do ostatniej chwili, chociaż oczywiście dla nas też jako działu medialnego, jako klubu pewnie idealną sytuacją byłoby to, gdyby każdy transfer tak naprawdę był komunikowany przez klub, czy jak zawodnik przychodzi na testy, tak jak dzisiaj, czy też jak podpisze niedługo kontrakt, to właśnie to jest taki dobry moment, żeby go zaprezentować. No nie zawsze się to udaje, no bo oczywiście ten świat piłkarski lubi ze sobą rozmawiać, świat piłkarski jest mały, zawsze ktoś coś zasłyszy, coś dopowie, coś przekaże i gdzieś pokręci się w miejsca, gdzie zobaczy zawodnika w mieście, na testach, czy też jak z rodziną odwiedza Poznań, więc ten przepływ informacji jest teraz błyskawiczny i to jest coś na pewno, co w kontekście tego, o co pytasz, na pewno nie pomaga, jeżeli chodzi o utrzymanie tego w tajemnicy, no ale też trzeba zrozumieć, że taka jest rola mediów, żeby jak najszybciej do tych informacji docierać, żeby jak najszybciej podać tego newsa, który już później błyskawicznie się rozprzestrzeni po właśnie mediach, po mediach społecznościowych i to jest w pełni zrozumiałe.
0: Sumycik, wrócimy do dalszej części rozmowy i porozmawiamy sobie właśnie bardziej szczegółowo o tych ostatnich miesiącach, o kwestiach związanych z Alim Golizadehem, z Luisem Palmą, więc koniecznie bądźcie z nami, żeby troszeczkę od kulis się dowiedzieć, jak to wyglądało.

Chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć.

szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą.

0: Radio Meteor.
1: Ostatni raz, gdy gościliśmy ciebie w Radiu Meteor, to Lech dopiero co wskakiwał na fotel lidera.
2: I już nie oddał.
1: Może to jakiś taki dobry omen tego miejsca. Kto wie. Jak wyglądały te ostatnie miesiące zmagań w szatni, od kulis, w gabinetach?
2: No na pewno to były takie tygodnie... Od momentu, kiedy właśnie już został tylko ten jeden front, polska ekstraklasa, to już każdy wiedział, że stajemy przed historyczną szansą na to, żeby obronić ten tytuł po raz zaledwie trzeci w naszej historii. Jako trzeci klub w tym wieku, no to było coś takiego, co każdy w klubie postrzegał jako coś bardzo dużego. I wiedział o tym też trener Nils Frederiksen, że może stać się dopiero drugim trenerem w historii klubu, który tego dokona, że klub staje przed szansą, żeby dokonać tego po raz pierwszy od ponad 30 lat. No i no co tu dużo mówić, no tak naprawdę ugruntować tą swoją pozycję na podwórku w Polsce, no bo owszem, były te dwa tytuły wcześniej przez 4 lata, była ta całkiem niezła historia, teraz przygoda w Europie, w Lidze Konferencji, oczywiście odpadnięcie z Szechtarem, no było w perspektywie tak dobrze zagranego rewanżu, było siłą rzeczy rozczarowanie, no bo wiadomo było, że sprawę przesądził ten mecz domowy niestety, ten trzeci gol, tu nam nieco zabrakło, żeby awansować do ćwierćfinału, powtórzyć to osiągnięcie sprzed 3 lat, no ale ta obrona tytułu była czymś bardzo, bardzo pasjonującym, była to bardzo, bardzo ciekawa wizja, no i tak, no przez te ostatnie tygodnie właśnie mówisz o tym, że zostaliśmy wtedy liderem, już tego tytułu nie oddaliśmy, no i myślę, że tak naprawdę finalnie te ostatnie 10 kolejek i fakt, że w tym czasie Lech Poznań nie przegrał już ani jednego meczu, pokazuje też, że był najmocniejszy w lidze. Kiedy trzeba było docisnąć ten pedał gazu, no to już Lech Poznań też nie oglądał się za siebie. Punktował w tym momencie sezonu najlepiej i nie chcę powiedzieć, że to się wydarzyło bez problemów, bez perturbacji, bo oczywiście, że zdarzały się też straty punktów takie rozczarowujące, jak chociażby u siebie z Arką Gdynia, takich nerwów troszeczkę było, to mimo wszystko myślę, że tytuł obroniony i to na kolejkę przed końcem też mówi, że Lech zdobył ten tytuł w gruncie rzeczy pewnie.
3: No właśnie, tak wspomniałeś o tym meczu z Arką Gdynia, zakończonym remisem 1-1, no i częściowo to pytanie zostało odpowiedziane, na nie padła odpowiedź, no bo chcielibyśmy się zapytać, czy zapanował faktycznie taki pewien niepokój, kiedy no wiemy, jak wyglądała tabela, wiemy, że tam bardzo ciasno było na przestrzeni całego sezonu, ale szczególnie tam na czubie tabeli. Czy był taki niepokój przed tymi finałowymi spotkaniami po prostu, wiedząc, jaka jest stawka tak naprawdę?
2: Ja mam wrażenie, że w gruncie rzeczy to trener Nils Frederiksen wprowadzał dużo właśnie spokoju w tamtym okresie paradoksalnie, kiedy przytrafiała się jakaś taka właśnie strata punktów niespodziewana, jak wcześniej też z GKS-em Katowice chociażby u siebie, no to też potrafiliśmy dobrze na to odpowiadać. Trener to jest człowiek, który twardo stąpa po ziemi, wie, że jeżeli coś w long runie przyniesie ci dobry efekt, no to trzeba się tego trzymać, a tutaj mocna wiara faktycznie w te roboty wykonywaną na co dzień w sztabie jest i to też później się przekłada na drużynę, której dzięki temu jest łatwiej sprzedawać swoje umiejętności na boisku, więc mam wrażenie, że po tej Arce, mimo że było to duże rozczarowanie, bo można było się mocno przybliżyć do tego tytułu właśnie po tym zwycięstwie z Arką, które finalnie nie padło łupem Lecha Poznań, no to ten spokój został zachowany. Ja przynajmniej tak wewnątrz miałem wrażenie, że nikt nie panikował.
3: A z drugiej strony, tak już bardziej przewrotnie, większa ulga w klubie była po zdobyciu tytułu z tego roku, czy z sezonu wcześniej?
2: Mimo wszystko mam wrażenie, że to zadanie pod kątem rywalizacji takiej bezpośredniej z Rakowem i ta nasza pozycja wyjściowa, jeżeli chodzi o walkę o tytuł, no to była właśnie, kiedy o ten tytuł walczyliśmy bezpośrednio z Rakowem Częstochową, to był taki nasz bezpośredni, najbardziej niebezpieczny przeciwnik ten sezon wcześniej, no bo to położenie nasze było naprawdę ekstremalnie trudne jeszcze na parę kolejek przed końcem. Ta strata wynosiła 5 punktów, a de facto 6, no bo ten bilans bezpośrednich meczów z Rakowem był gorszy. Też terminarz wcale nie jakoś o wiele bardziej sprzyjający niż ten Rakowa, więc tu wydawało się, że naprawdę będzie no wielką sztuką, żeby sięgnąć po ten tytuł i wymagało to wspięcie się naprawdę na absolutne wyżyny umiejętności, koncentracji, skupienia i uniknięcie błędów, kiedy tylko jest to możliwe. No i faktycznie trzeba było też liczyć rzeczywiście na to, że Iraków zgubi punkty. Nie wszystko było zależne od ciebie, więc myślę, że to położenie trudniejsze było w tym sezonie 24-25. Więc może siłą rzeczy, biorąc pod uwagę, że też biliśmy się tak naprawdę do ostatniego gwizdka, ostatniego meczu, ostatnich sekund tak naprawdę sezonu, do ostatniej kolejki 34 tutaj przy Bułgarskiej z Piastem i nie mogliśmy być pewni niczego, no bo jeden gol nawet mógł zabrać ten tytuł. To wydaje mi się, że taka spontaniczna radość i taka radość mocniejsza, bardziej wyrazista i taka większa euforia panowała siłą rzeczy w roku 25, szczególnie w ten dzień właśnie, w którym ten tytuł został przypieczętowany. Oczywiście teraz też po meczu w Radomiu dużo takiej spontanicznej radości, czy na stadionie, czy na trasie z kibicami, którzy także wspierali nas licznie w Radomiu, zresztą podobnie jak przez cały sezon, ale i także po powrocie na stadion w Poznaniu, tutaj o godzinie 5 drużyna wróciła i też powitało im kilkuset kibiców. Więc te obrazki też oczywiście fantastyczne i piękne wspomnienia, także z tej fety już po ostatnim spotkaniu, ale wydaje mi się, że ta euforia po prostu siłą rzeczy, tak to życie napisało taki scenariusz, że była większa w tym roku 25, właśnie wtedy w maju, po meczu z Piastem Gliwice.
1: Było też parę gorzkich momentów w minionej rundzie i z pewnością do takiego należy zaliczyć utratę Alego Golizadecha. Jak zareagowała na to szatnia, trener, jak duży był to cios mentalny dla zespołu?
2: No oczywiście pamiętamy, że wszyscy tak bardzo nerwowo wyczekiwaliśmy tej diagnozy, jeżeli chodzi o zdrowie właśnie Alego, no bo nie muszę w ogóle przekonywać tutaj, jak bardzo ważnym jest on piłkarzem dla Lecha, jak bardzo jest on świetnym zawodnikiem, nie tylko w perspektywie naszej drużyny, ale też całej ligi, no bo to jest bezsprzeczna gwiazda naszej ekstraklasy. Piłkarz, który no, potrafi odmienić oblicze każdego spotkania tak naprawdę w naszym kraju, w naszych rozgrywkach, no i piłkarz, który położył ogromny też fundament pod te dwa ostatnie tytuły, więc no siłą rzeczy, kiedy traci takiego zawodnika i to na finiszu rozgrywek, kiedy tak naprawdę musisz funkcjonować pod dużą presją przy okazji tych meczów, to też nie jest takie łatwe środowisko, żeby właśnie w maju wychodzić na boisko i potwierdzać tą swoją klasę. I czasem siłą rzeczy trafi ci się słabszy dzień, no to możesz liczyć wtedy na takiego piłkarza, który potrafi przychylić te szale zwycięstwa na twoją korzyść, a tymczasem tracisz go, no ta kontuzja faktycznie i diagnoza najgorsza z możliwych, no ale finalnie zespół stanął na wysokości zadania, udało się Alego dobrze zastąpić, no ale najważniejsza informacja w jego kontekście jest taka, że zostaje z nami na dłużej, na przynajmniej kolejny rok i że wiosną będzie cieszył oko kibiców dalej swoją grą.
1: Właśnie chciałbym też przy tej kwestii kontraktowej na chwilę zostać, bo po tej kontuzji też pojawiły się pewne perturbacje, także on takiej płaszczyźnie medialnej, w mediach społecznościowych huczało od różnych wariantów i okazało się najpierw, że Ali odejdzie, później ten kontrakt został mu zaproponowany. Co wpłynęło na taki tok zdarzeń, jak to wyglądało od strony klubu?
2: Znaczy na pewno można powiedzieć, że niedługo po tej diagnozie klub oraz piłkarz, obie strony usiadły do rozmów i potrzebowały znaleźć rozwiązanie, które zabezpieczy zarówno interes samego piłkarza, samego Alego, który jest oczywiście dla nas bardzo ważny, ale też siłą rzeczy interes klubu również musiał być zabezpieczony przez dyrektora sportowego, który oczywiście prowadził rozmowy z piłkarzem, z jego otoczeniem. No i to znalezienie tego rozwiązania, które satysfakcjonuje obie strony, okazało się to kluczowe. Ali też nie jest żadnym tajemnicą, że i on, jego rodzina świetnie się czują tutaj w Poznaniu. To też jest taki bardzo istotny argument dla piłkarzy i nie jest to przypadkiem, że wielu takich cennych, wyróżniających się zawodników i stanowiących o sile Lecha Poznań udawało się zatrzymać w ostatnich latach. Oczywiście, że takim najbardziej wybitnym tego przykładem jest Mikael Iszak, który w roku 2023 przedłużył umowę z Lechem Poznań, wtedy jesienią, krótko po awansie do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Ogłaszaliśmy to przy okazji otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego. No to każdy się łapał za głowę i mówił, jakim cudem zatrzymaliście tutaj Mikaela Iszaka. I to, że oczywiście mieliśmy ku temu mocne argumenty, też byliśmy dla niego miejscem, w którym się rozwinął, dużo zawdzięcza klubowi i to zawsze podkreślał, ale też istotnym argumentem było to, że po prostu on się dobrze czuł w klubie, dobrze się czuł w Poznaniu, miał pewną opiekę, mógł liczyć na wsparcie przy okazji każdej kwestii, też dobrze zaadaptował się tutaj w grupie, w szatni. No i te wszystkie argumenty też pewnie były istotne dla Alego tutaj, bez dwóch zdań.
1: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, troszeczkę się rozgadaliśmy i po chwili z muzyką wracamy.

0: My wracamy po raz kolejny i mówiliśmy sobie o Alim Golizadehu, o tym, jak wyglądała ta kwestia dogadywania się z sprawach kontraktowych. A teraz chciałbym przejść do innego skrzydłowego, który występuje w Lechu Poznań i będzie występować przez kolejne lata, Luis Palma. No, jest to rekordowy transfer kolejorza i chciałbym się zapytać, czy te negocjacje z Celticiem były rzeczywiście tak wymagające, jak opisywały to wszelakie media?
1: To pytanie byś najprawdopodobniej musiał zadać Piotrowi Rutkowskiemu, czy też dyrektorowi Tomaszowi Rząsie, no ale faktem jest, że tak, no trzeba było uruchomić klauzulę wykupu tego zawodnika, zapłacić pełną kwotę, która w tej klauzuli była, pobić absolutnie swój rekord transferowy, blisko dwukrotnie. No, powiem tak, no wielki zawodnik na skalę Lecha Poznań, wielki zawodnik na skalę Polski, ale no to siłą rzeczy wielki transfer i wielki ruch tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój klubu, ale tutaj też ciekawostką jest fakt, że sam Luis też bardzo mocno kibicował temu właśnie rozwiązaniu, bardzo chciał zostać, też oczywiście sam fakt, że i drużyna mu odpowiadała pod kątem charakterologicznym, że tak powiem, pod kątem grania i że w Ekstraklasie się dobrze zaadaptował i że kraj i samo miasto mu się spodobały, to jest jedno, ale też te perspektywy przed klubem, ta walka o Ligę Mistrzów, walka o kolejny rozdział w europejskich pucharach, no to wszystko to było mocno takie dla niego kuszące, takie mocno dla niego obiecujące, więc on tak naprawdę już na fecie też dopytywał Piotra Rutkowskiego, co ze mną, klepnijcie to, róbmy ten ruch. Więc...
2: Znakomitą ma energię, Luis.
1: Tak.
0: Ale też więc... ewidentnie kibicował temu Pablo Rodriguez, to było widać gdzieś tam.
1: Tak, no on się bardzo dobrze też odnajduje w swojej takiej węższej grupie trochę, no bo oczywiście siłą rzeczy w każdej szatni piłkarskiej takie mniejsze grupki też są, tutaj ta latynosko-hiszpańska grupa również funkcjonuje właśnie z Pablo. Bardzo dobrze się Luis dogaduje, więc no tak, no wszyscy kibicowali, żeby Luis został. Sam Luis kibicował temu rozwiązaniu, więc no kapitalnie, że udało się to spiąć.
2: Czy mogło być coś w tych plotkach o remoncie łazienki i torcie z cukierni?
1: Tak, to tutaj wiele, wiele teorii naprawdę od instruktora boksu chyba też w przypadku, czy może pokręciłem nawet...
2: Może się przewinęło.
1: Tak, czy to partnerka może jakiegoś innego nawet naszego zawodnika właśnie na jakieś indywidualne zajęcia z boksu chodziła, więc...
2: Na pewno paznokcie była umówiona gdzieś.
1: Wizyta u kosmetyczki, tak, no więc no trochę śmiechu z tym było, ale finalnie mam nadzieję, że do kosmetyczki już też partnerka Luisa trafiła.
0: Tak. No też wiemy, że nowym transferem jest Mateusz Lis, nowy, stary zawodnik Lecha Poznań. Wraca po bodajże 8 latach do klubu. No i też przychodzi z dużo większym doświadczeniem, no finalnie okrzyknięty najlepszym bramkarzem Ligi Tureckiej. No zdecydowanie jest to wzmocnienie, no i też pewne, no gdzieś tam widać było pewnie po Mateuszu, że czekał troszeczkę na ten powrót do Lecha Poznań.
1: Tak, muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że jeszcze mnie w klubie nie było w momencie, kiedy on tutaj był na testach, podpisywał kontrakt, no ale od razu też jak wróciłem z wyjazdu, od razu też dopytywałem kolegów, koleżanki, że no jak Mateusz pod kątem właśnie reakcji, pod kątem emocji i tak dalej, no to każdy podkreślał, że super, mega, mówiąc kolokwialnie, zajarany tym tematem, zajarany tym powrotem, bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy i na samym podpisie i z samego faktu, że wrócił, na pewno też bardzo mocno czeka, żeby już z kolegami rozpocząć przygotowania, więc no podejdzie do nich na pewno naładowany taką pozytywną energią.
2: Gdy rozmawiacie z takimi zawodnikami, może nie kończy jak Mateusz Lis, ale może bardziej na przykład z zagranicznymi zawodnikami. W czym pokazujecie, że Lech jest lepszy od innych klubów? Jakie macie argumenty po swojej stronie? Bo coraz częściej kolejorz wygrywa rywalizację o zawodników z naprawdę dużymi markami, tak jak w przypadku tego najnowszego wzmocnienia.
1: No, ja myślę, że tutaj jest taki szereg czynników, aspektów, na które zawodnicy muszą zwracać uwagę i Oczywiście, że wielką tutaj robotę w tym kontekście wykonuje cały pion sportowy, który od pierwszego kontaktu z zawodnikiem, czy to poprzez skautów prowadzących daną ligę i siłą rzeczy też będących najbliżej zawodnika, czy później poprzez dyrektora sportowego, czy też szefa skautingu, który się kontaktuje później, czy z samym agentem, czy z piłkarzem i rozpoczyna te rozmowy. Także no muszę przedstawić ten pomysł na zawodnika, na to, w jaki sposób my go chcemy wykorzystać, w jaki sposób widzimy jego rolę, w jaki sposób on się może u nas też rozwinąć, bo też oczywiście ta perspektywa rozwoju dla piłkarza jest niezwykle ważna, no ale też trzeba pokazać takiemu zawodnikowi, że doskonale go znasz, że znasz jego mocne, także słabsze strony, w których może się poprawiać, to też buduje swoją wiarygodność, bo często bardzo piłkarze po spotkaniach właśnie z naszymi czy skautami, czy właśnie później już takich na dalszym etapie z dyrektorem sportowym podkreślałem później po przyjściu, że no byłem zdziwiony, ile w Lechu o mnie wiedziano, że jakby ta baza wiedzy tutaj jest potężna. Też siłą rzeczy dział naukowy ma na to swój ogromny wpływ, który tego zawodnika prześwietla pod kątem każdego parametru chyba fizycznego, który da się zbadać, więc no ta dawka wiedzy o zawodniku jest potężna już w momencie, kiedy rozpoczynamy z nim rozmowy, negocjacje, kiedy to zainteresowanie już jest takie bardzo mocno konkretne, więc myślę, że to robi oczywiście wrażenie na zawodnika, ale no także później w dalszym etapie to w jaki sposób on jest tutaj w Poznaniu podejmowany, że naprawdę to nie jest absolutnie przesadą, żeby powiedzieć, że on naprawdę może skupić się tutaj tylko i wyłącznie na grze w piłkę, na trenowaniu, na rozwijaniu swoich umiejętności, no bo dział tutaj sportu pod wodzą Wojciecha Tabiszewskiego naprawdę dokłada wszelkich starań, żeby żadnymi formalnościami, żadnymi szczegółami, żadnymi niedogodnościami ten zawodnik nie musiał się przejmować. Także w tym newralgicznym momencie, jakim jest przeprowadzka do nowego kraju, czy też miasta, tylko i wyłącznie faktycznie mógł się skupić na tej jak najsprawniejszej aklimatyzacji, poznaniu kolegów, wejściu w drużynę, poznaniu sposobu gry już na takim żywym organizmie i tutaj z perspektywy czasu takiej półrocznej czy rocznej, jak już zawodnik mówi o tym pierwszym swoim okresie w Lechu, no to zawsze, no naprawdę, jak jeden mąż podkreśla, nie, aklimatyzacja super, klub zrobił wszystko, żeby mógł się skupić tylko i wyłącznie na graniu, więc no zawodnicy to po prostu doceniają.
2: Również jeśli chodzi o może nie ruchy transferowe, ale kwestie przedłużenia umów, gorąco było wokół nazwiska Nielsa Frederiksena przy okazji przedłużenia kontraktu. Również to się przewijało gdzieś w jakichś rozmowach przedmeczowych, pomeczowych podczas media dayów. Nils Frederiksen często podkreślał, że te rozmowy trwają. Troszeczkę to być może z takiej perspektywy kibica trwało nieco dłużej. I co było tak naprawdę decydujące, że Frederiksen został w klubie na kolejne 2 lata?
1: No tak, no siłą rzeczy to zainteresowanie trenerem musiało być duże ze strony innych klubów, więc on też zdawał sobie sprawę z tego, że Lech nie będzie jego jedyną opcją, ale także i klub sobie zdawał z tego sprawę, że trener Nils będzie miał swoje oferty z innych lig, z innych klubów, z innych krajów. Więc było to w pełni akceptowane, no ale zrobiliśmy wszystko, żeby powalczyć o tego, przepraszam, trenera i przekonać go do tego, że warto to zostać, aczkolwiek no, biorąc pod uwagę te perspektywy, które są przed klubem, biorąc pod uwagę także fakt, że no, trener też ugruntował w klubie przez te 2 lata, siłą rzeczy zbudował sobie bardzo mocną pozycję i też poznał procesy, które zachodzą w klubie, wie w jaki sposób się tutaj pracuje, ma świetny kontakt z dyrektorem sportowym, czy z właścicielem klubu, z Piotrem Rutkowskim, no to on też tutaj na tyle, mówiąc wprost, czuje komfort pracy, że wiedział, że te perspektywy przed nim są naprawdę obiecujące, także oczywiście za jego sprawą, no bo to także niewątpliwie dołożył swoją niemałą cegiełkę do obrony tytułu mistrzowskiego, do zdobycia także pierwszego tytułu, więc można powiedzieć, że dzięki także swojej świetnej robocie może ambitnie mierzyć w kolejne cele. Jakim? Oczywiście, sam nie ukrywa, jest to, żeby zagrać jak najwyżej w jak najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie w tym sezonie.
2: Też widać po nim, że coraz lepiej rozumie ekstraklasę, co też wyróżnia się na tle innych zagranicznych trenerów, którzy na przestrzeni ostatnich 2 lat do naszej oczywiście najlepszej Ligi Świata przychodzili.
1: Tak, no ale to też oczywiście, tak jak mówimy o tym czasie, który potrzeba na aklimatyzację piłkarza, to także i trener siłą rzeczy oczywiście potrzebował czasu, żeby poznać ligę, żeby poznać konkretnych rywali. Także czasem nieco inaczej podejść do spotkań. On też oczywiście tłumaczy, że to nie tyczy się tylko Ekstraklasy, ale także i Europy, bo jak wskazuje jedną rzecz, takiej, której no trochę żałuję z perspektywy czasu tego ostatniego sezonu, no to właśnie to może to podejście do tych 2 meczów, a nawet do tych pierwszych odsłon tych 2 meczów, czy to z Trweną, z Wezdą, czy z KRC Genk, czy z Szechtarem Donieck, te wszystkie mecze domowe, które były meczami pierwszymi, może trzeba było podejść do nich nieco bardziej zachowawczo, nieco na nieco mniejszej fantazji, może z takim mniejszym przekonaniem, że koniecznie ten mecz trzeba wysoko wygrać, zagrać bardzo ofensywnie, żeby sobie zapewnić jak najwyższą zaliczkę przed rewanżem. No a finalnie faktycznie te wszystkie 2 mecze mocno były utrudnione przez to, co się działo w tym pierwszym spotkaniu, więc tutaj na pewno dużo doświadczenia trenera Nilsa zarówno z Ekstraklasy, jak i właśnie Europy.
2: Zostawimy was teraz z zespołem Kombi, a po piosence wrócimy i będziemy rozmawiać dalej.

0: Jak już rozmawialiśmy przed chwilą o trenerze Frederiksenie, architekcie tak naprawdę całego tutaj dubletu tak naprawdę Lecha, w sensie dwóch mistrzostw w ciągu dwóch lat. No i teraz chciałem się zapytać, jak wygląda kwestia asystenta trenera Frederiksena, bo wiemy, że już Sindre Tielemelanda nie ma, przechodził on do norweskiego Molde. No i jak właśnie wygląda kwestia pozyskania asystenta trenera dla trenera Nisa Frederiksena? Czy już jakieś pierwsze ruchy poczyniono, czy coś będzie wiadomo w najbliższych tygodniach?
1: Tak, no nawet się cieszę, że o to właśnie spytałeś, no bo siłą rzeczy ta koncentracja kibiców skupia się na piłkarzach. To jest w pełni zrozumiałe, że to oni są na pierwszym planie. Jeżeli chodzi o transfery, to zawsze jest taki okres, gdzie o tym najchętniej kibice rozmawiają, ale oczywiście, że jeżeli chcesz mieć mocną drużynę, to ten sztab naturalnie również musi być najmocniejszy. Dlatego ten proces wyboru trenera oczywiście, że trwa od dłuższego czasu. Tutaj głównie pracuję nad tym w porozumieniu z trenerem, także dyrektor sportowy Tomasz Rząsa. No i wiem, że te rozmowy trwają, że temat jest zaawansowany, bo oczywiście, że celem takim nadrzędnym i istotnym było to, żeby w trakcie przygotowań już także sztab był w komplecie, no bo to pozwoli jak najbardziej optymalnie się przygotować do tych nadchodzących wyzwań, no które, jak wiemy, po środowym losowaniu ta poprzeczka będzie zawieszona najwyżej jak się da już w drugiej rundzie, więc no tutaj trzeba również zrobić wszystko, co się da, żeby być gotowym.
0: Tak, myślę, że teraz na chwilę przerwiemy temat transferów, różnych ruchów. Przejdziemy może sobie do tego, co było bardzo zauważalne w tym sezonie w kontekście kibiców Lecha, ponieważ no, wiemy, że średnia frekwencja na stadionie w Poznaniu wyniosła ponad 30 tysięcy. Na te top 5 meczów z największą frekwencją 4 należały do Kolejorza. No i teraz takie pytanie, czy w klubie czekano na ten powrót, na modę na Lecha po prostu?
1: Tak zaczynając w takiej skali makro, bym powiedział, ogólnie polska ekstraklasa przeżywa teraz naprawdę no, kapitalny okres, biorąc pod uwagę zarówno to, w jaki sposób polskie drużyny prezentują się w Europie, w jaki sposób wygląda nasza sytuacja chociażby w rankingu krajowym, ale także i fakt, że piłka nożna no, budzi się teraz z ogromnym cieszy się ogromnym zainteresowaniem w naszym kraju. No, w Ekstraklasie ponad 4 miliony widzów w tym sezonie na żywo na stadionach oglądało mecze. No ale oczywiście cieszy mnie ogromnie to, że tutaj absolutnym liderem tej frekwencji jest Lech Poznań. To jest blisko 31 tysięcy ludzi. No kapitalny wynik w ogóle historyczny, niesamowity w skali tak naprawdę dziejów polskiej piłki klubowej. No i te trzy ostatnie spotkania, trzy komplety tutaj przy bułgarskiej, no coś fenomenalnego, no bo to zainteresowanie, to ten boom, czy też ta moda, tak jak mówisz, na Lecha Poznań, oczywiście, że dostrzegamy to, no bo to są rekordy nie tylko frekwencyjne, ale także rekordy handlu, ale także oczywiście te dokonania boiskowe, o których już wcześniej też rozmawialiśmy, więc jedno pociąga za sobą drugie, no i no kapitalnie, że właśnie w takim frekwencie historii klubu jesteśmy.
2: Też widać, że idziecie za ciosem po liczbie sprzedanych karnetów, bo zdaje się, że w puli pozostał tylko 1000, możliwe, że już niecały 1000, chyba około 14 tysięcy karnetów zostało już wyprzedanych.
1: Tak, wszystko się zgadza, zostało niespełna 1000 karnetów do wypełnienia właśnie tego limitu 15 tysięcy. I to zainteresowanie oczywiście nie dziwi, no bo wszyscy wiemy, przed jaką szansą staje Lech Poznań w tym sezonie i każdy oczywiście chce mieć możliwość korzystania z tych wielu korzyści tak naprawdę, które dla karnetowiczów mamy przygotowane. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o korzyść taką materialną, że to jest po prostu, jeżeli ktoś jest kibicem i wie, że będzie przychodził na mecz, to jest dla niego ekonomiczny rachunek, że to jest najbardziej opłacalne rozwiązanie i to bezsprzecznie, żeby właśnie wykupić sobie karnet, ale też te korzyści zapewnia miałem sobie chociażby miejsca, na pewno na mecze europejskie mieć zniżkę, przy okazji oczywiście na ten mecz, żeby mieć możliwość zabrania ze sobą także osoby towarzyszącej na tego typu spotkania wybrane także przez siebie, no to to wszystko kibic sobie zapewnia. No i oczywiście to może nas tylko cieszyć, że tych kibiców jest aż tylu i to zainteresowanie jest tak ogromne.
0: No tak, szczególnie, że w najbliższym sezonie do tej puli rywali, szczególnie na ligowym podwórku, dojdą dwie wielkie marki: Wisła Kraków i Śląsk Wrocław, no i taki nowy debiutant, czyli Wieczysta Kraków. No na pewno myślę, że dla kibiców, jak i tutaj dla samego klubu, jakim jest Lech, jest to na pewno coś wyjątkowego, bo to znowu są wielkie marki, znowu taka duża zachęta na przechodzenie do po prostu na stadion. I jak się pan zapatruje na te spotkania?
1: Tak, no bo tak jak rozmawiamy o tej frekwencji, ogólnie zainteresowanie piłką nożną w Polsce rośnie, jest to zjawisko ewidentne, no to tym bardziej, biorąc pod uwagę to, jak ten ostatni sezon wyglądał, że był ekstremalnie ciekawy pod kątem wynikowym, pod kątem oczekiwania na te rozstrzygnięcia na górze, na dole tabeli, walka o puchary, o mistrzostwo, o utrzymanie, no też trzymała nas do ostatnich kolejek. I te wszystkie przetasowania w trakcie sezonu też wpływały na to, że siłą rzeczy kibic także przed telewizorem chętnie odpalał po prostu mecz, bo sytuacja się zmieniała na przestrzeni z kolejki na kolejkę tak naprawdę. I ta liga, podejrzewam, że która już była pasjonująca w tym zeszłym sezonie, może być tylko i wyłącznie jeszcze ciekawsza w kolejnych rozgrywkach, także ze względu na oczywiście marki, które do ligi wracają po krótszym bądź dłuższym czasie. Myślę, że wszyscy też są tak po ludzku ciekawi tego Beniaminka z Krakowa, czyli oczywiście Wieczystej, w jaki sposób ta drużyna będzie próbowała tutaj znaleźć na siebie pomysł, także w Ekstraklasie po raz pierwszy w swojej historii, no więc sezon tak naprawdę zapowiada nam się, w moim odczuciu przynajmniej, na jeszcze ciekawsze.

0: tym, że liga była słaba w ostatnim sezonie, jeżeli po raz pierwszy w historii mieliśmy czterech reprezentantów w fazie zasadniczej europejskich pucharów, nie? W jaki sposób możemy mówić o słabości ligi, jeżeli jesteśmy w najwyższym, na najwyższym miejscu w historii polskiej piłki, w tym rankingu krajowym. To ciężko mówić o słabości ligi, ale na pewno można mówić o tym, że ta liga siłą rzeczy, także ze względu na to, że cztery zespoły były zaangażowane w fazie zasadniczej europejskich pucharów, trzy zespoły były zaangażowane w tej walce, także wiosną możemy mówić na pewno o tym, że liga była wyrównana, że te zespoły teoretycznie niżej notowane doskoczyły poziomem do tych notowanych wyżej, potrafiły stwarzać naprawdę, potrafiły podnosić poziom rywalizacji w każdym spotkaniu. To powie każdy trener w Polsce, na pewno także tych najmocniejszych klubów, że nie było w tym sezonie sytuacji, w której mogłeś podejść do meczu z jakimś przekonaniem, że czeka cię łatwe spotkanie, że wygrasz sobie 4-5-0 i możesz sobie na ludzie potraktować przygotowania do jakiegoś meczu. Tutaj nawet trener mistrza Polski, Nils Frederiksen, nigdy nie powiedziałby przed żadnym meczem, że czeka nas łatwe zadanie. Nie, to jest taka liga, że każda drużyna ma swoją jakąś broń, z której jest znana. Czy to jest dobra obrona niska, czy to jest stały fragment, czy to są kontrataki, czy też swój jakiś taki autorski pomysł na grę, nawet i kombinacyjnie, piłką od własnej bramki. Każda drużyna ma coś swojego, z czego potrafi korzystać i zaskoczyć przeciwnika. To czyni tę ligę bardzo wyrównaną oczywiście.
1: Tak, jeszcze w kontekście w sumie przygotowań Lecha do następnego sezonu, wiedzieliśmy przez jakąś chwilę, że Lech negocjuje z FC Porto odnośnie sparingu przedsezonowego. Finalnie wiemy, że ten sparing się nie odbędzie. No i czy w klubie troszeczkę było czuć takie rozczarowanie, że nie uda się zmierzyć z tak renomowanym rywalem, jakim jest mistrz Portugalii?
0: No tutaj oczywiście, że taki sparring z takim prestiżowym właśnie przeciwnikiem, w którego szeregach trzech Polaków, w tym także wychowanek Lecha Poznań Jan Bednarek, byłby no nie lada gratką dla kibiców, to nie ma w ogóle wątpliwości, że na pewno, tak jak mówimy o frekwencji, także i ten mecz oczywiście cieszyłby się ogromnym zainteresowaniem tutaj na Enea stadionie. No i także oczywiście byłby takim ciekawym przetarciem dla Lecha w kontekście także tej rywalizacji europejskiej, która przed nami, więc oczywiście był taki pomysł, każdy oczywiście wierzył, że to jest dobre rozwiązanie, że to może być fajna atrakcja także dla kibica, ale i sportowo dla drużyny, żeby sprawdzić się na tle takiego przeciwnika. No niemniej tutaj dosyć, uważam, szybko ten temat został wyjaśniony ze strony portugalskiej, tam zmiana planów, jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy. Kojarzę, że wcześniej chyba zgrupowanie rozpoczynali, wcześniej wylatywali do Anglii czy do jakiegoś innego kraju poza Portugalią, no i ten temat jakby błyskawicznie został zamknięty. Okej, jakby sprawa zrozumiała.
2: Też takim symbolicznym początkiem sezonu jest Super Puchar Polski i wokół tego tematu też się działo bardzo sporo, bo na początku PZPN zaskoczył nas wszystkich informacją, że finał odbędzie się we Wrocławiu. Jak to przyjęliście? Bo naprawdę też brzmiało bardzo, bardzo, bardzo kuriozalnie i czy może wiecie coś, co się dzieje w kwestii organizacji tego Super Pucharu, no bo coraz mniej czasu, jakby nie patrzeć, zostało do tego meczu.
0: To tak odwrotnie chronologicznie pozwolę sobie zacząć, że no, wiemy, że na początku tego kolejnego tygodnia już mają decyzję ostatecznie zapaść, jeżeli chodzi o zarówno miejsce rozegrania meczu, jak i samą datę. Oczywiście na ten moment wiemy tylko i wyłącznie tyle, że zmierzymy się ze zdobywcą Pucharu Polski, czyli z Górnikiem Zabrze. To jest rzecz, która się nie zmieni. Aczkolwiek już tak zupełnie serio, no bo temat jest oczywiście bardzo poważny, to ta reakcja w klubie, no to było na pewno duże zdziwienie, że ktoś tak naprawdę zmienił zasady gry, które były ustalone przed sezonem. To już było przyjęte, że mecz odbywa się na terenie mistrza Polski, że mistrz Polski podejmuje zdobywcę Pucharu. No i to pamiętając to, w jaki sposób to było zorganizowane także w Poznaniu rok wcześniej, jakie oczywiście z naszej perspektywy sportowo niezakończone w sposób pozytywny, ale no święto piłki nożnej tutaj w Poznaniu stworzyliśmy, to zdziwienie było duże. Tutaj tak naprawdę mogę powtórzyć tylko i wyłącznie za naszym właścicielem,

0: Piotrem Rutkowskim, który także wtedy był świeżo o to pytany na antenie TVP, że no tak, to zdziwienie było sporego kalibru w klubie. Nie tylko biorąc pod uwagę to, co było rok temu, ale także pod uwagę właśnie to, że te zasady gry zostały zmienione w trakcie.
1: Tak jest. Wrócimy do rozmowy za momencik i porozmawiamy więcej o przygotowaniach kolejorza do zbliżającego się sezonu.

0: Tak, idąc z tokiem przygotowań, mówiliśmy sobie o tym, jak wyglądają przygotowania, ten nieudany finalnie sparring z Porto, a my chcielibyśmy przejść do kwestii, którą także już znamy. Znamy wyniki losowań europejskich pucharów dla Lecha, jak i Górnika Rakowa i GKS-u Katowice. No wiemy, że ani Lech, ani Górnik no, nie wylosowały najlepiej. Górnik trafił na tureckie Fenerbahçe, a Lech trafił na duńskie Aarhus, czyli no, według wielu chyba najcięższy możliwy rywal na tym etapie rozgrywek. No i właśnie, jak z twojej perspektywy wygląda to losowanie, czy to Lecha, czy ogólnie polskich drużyn?
1: No jeżeli masz 12 różnych opcji jeszcze w środowy poranek, na które możesz trafić, no bo tam pary z pierwszej rundy, tak. Zwycięzcy tych par, no i ci mistrzowie, tak. Chociażby Szwajcarii, Danii, Szwecji i tak dalej, i masz te 12 opcji, no to naprawdę chcesz uniknąć tej najgorszej.
0: Mistrz San Marino, mistrz Luksemburga, tu mistrz Danii przychodzi na nas na dwumecz z Lechem, także to ciekawe w sumie.
1: No tak, no oczywiście, że ta liga duńska to jest liga porównywalna do naszej ligi, więc drużyna Aarhus niewątpliwie nie zdobyła tego tytułu przypadkowo. To jest liga wymagająca siłą rzeczy też dużym szacunkiem, cieszy się chociażby w oczach trenera Anisa Frederiksena, bo miałem okazję z nim porozmawiać po losowaniu bezpośrednio. On po prostu bardzo dobrze wie, jaki to jest zespół, jakimi zawodnikami dysponuje, jak dobrze jest zorganizowany. Także to, o czym mówiłem wcześniej, że nieprzypadkowo zdobył ten tytuł, no bo to jest klub, który był zarówno najlepszy w tej fazie takiej zasadniczej w duńskiej ekstraklasie, jak i w tej rundzie finałowej, także to pole position utrzymał i zdobył także tytuł na kolejkę przed końcem.
0: No finalnie chyba 3 porażki w ogóle miał Aarhus tylko w całym sezonie Ligi Duńskiej, jeśli dobrze
1: tak, widziałem. Tak, i oczywiście, że też zdarzało się, że znajdował się ten zespół na zakręcie, miał problemy takie z wygrywaniem w czasie tej rundy grupy mistrzowskiej, bo tam pamiętam, że taka siedem spotkań z rzędu, taka seria się przytrafiła, gdzie tylko jedno zwycięstwo w tym czasie bodajże, no ale finalnie no, to jest zespół, który właśnie zakończył sezon z 3 wygranymi z rzędu i sięgnął po to pierwsze od bodajże 40 lat mistrzostwo kraju, no, posiadający bardzo dobrych piłkarzy, posiadający bardzo mocny sztab, wiedzący w jaki sposób chce grać w piłkę. Oczywiście nie mając doświadczenia w Europie i to będzie świadczyć za Lechem, no ale jest to rywal, który spośród tych wszystkich, na które mogliśmy trafić, no prawdopodobnie jest po prostu najmocniejszy sportowo.
0: Tak, no jeszcze w sumie częściowo też akcent lechowy się pojawia, bo tam chyba w sztabie szkoleniowym jest Markus Uglebjerg, tak. Czyli no, były już tutaj trener od stałych fragmentów gry w Kolejorzu w tym sezonie zresztą.
1: No tak, nosiłem rzeczy z Markusem, trochę się znamy z jego okresu pracy tutaj w Lechu. Był u nas także w Poznaniu, gościu przy okazji fety mistrzowskiej niedawnej. No i właśnie widzieliśmy się na takiej klubowej imprezie już po fecie na targach. Bardzo miło sobie porozmawialiśmy, no i żegnaliśmy się słowami, że no dobrze się było zobaczyć, ale nie chcemy się zobaczyć w poprzedni sierpniu bynajmniej. Mimo, że darzymy się sympatią, no to mówimy, jeżeli mamy się spotkać, no to już później,
2: Na kawce.
1: Możemy się zobaczyć w tej fazie zasadniczej już może jakichś fajnych rozgrywek, a nie w eliminacjach. No i niestety tutaj los przewrotny i myślę, że Markus i ludzie, z którymi pracuję w klubie, również nie ucieszyli się z tego losowania.
2: No tak, ale też być może, żeby troszeczkę więcej optymizmu wlać, bo wczoraj
1: tak,
2: też jak
1: tak,
2: się...
1: Tak, zdecydowanie tu trzeba sobie też powiedzieć, że oczywiście to jest losowanie najgorsze prawdopodobnie z możliwych pod kątem klasy przeciwnika, no ale no wszystkie karty w dalszym ciągu mamy w swoich rękach, no też... Jestem pewien, że pion sportowy zadba o to, żeby drużyna była jak najmocniejsza przed już tym oficjalnym pierwszym meczem w sezonie o Super Puchar, no i siłą rzeczy także na tę drugą rundę eliminacyjną. No, nieprzypadkowo obroniliśmy tytuł też, dokonując tego, powtórzę, jako trzeci klub w tym wieku, to jest duże osiągnięcie. Mamy piłkarzy, którzy są nierzadko najlepsi na swoich pozycjach w całej polskiej ekstraklasie. Fundament został zbudowany, zostaje utrzymany, więc no, mam wrażenie, że będziemy tylko wyłącznie mocniejszą drużyną w perspektywie tych najbliższych miesięcy, także w perspektywie tych eliminacji do europejskich pucharów, chociażby porównując tę sytuację kadrowo-zdrowotną do tego zeszłego roku, no to także ona wygląda znacznie lepiej. Oczywiście wiemy, jakim osłabieniem jest brak Alego Gorizadecha, no niemniej wtedy tych zawodników kluczowych, ważnych z pierwszego składu było jeszcze więcej, więc no tych powodów do optymizmu tak naprawdę nie brakuje. Wiadomo, najtrudniejszy rywal sportowo, najbardziej wymagający, no ale no mamy wszelkie predyspozycje do tego, żeby awansować do rundy trzeciej playoffów, czy też Ligi Mistrzów.
0: Ale może właśnie przewrotnie, gdzieś tutaj ten najtrudniejszy rywal okaże się taki najbardziej okazały dla Lecha, który gdzieś tam już na ten moment go gdzieś tam, powiedzmy, przygotuje na kolejne spotkania, więc to też jest taki miecz obusieczny, bym powiedział.
1: Nie, oczywiście tutaj może się okazać, że Orchus okaże się w przypadku awansu, daj Boże, do rundy trzeciej czy do playoffów, może się okazać najtrudniejszym przeciwnikiem w całych eliminacjach, więc ten dwumecz jawi się jako naprawdę kluczowy dla losów całych eliminacji, oczywiście.
2: Też widać pewną różnicę. Nie chcę wyjść na jakiegoś takiego ignoranta i że umniejszam zespołowi Orchus, ale no stracili też zawodników, stracili Felixa Bejmo, przyszedł do Kopenhagi, stracili Patryka Mortensena, który przyszedł do Brentby, czyli ważne postacie dla klubu, ale Poznań się wzmacnia i być może w tym kontraście jest pewna nadzieja.
1: Tak, to można powiedzieć, że to, o czym mówisz, że zawodnik przeszedł bezpośrednio do mocnego rywala w kraju, ktoś został transferowany do innego klubu, że te odejścia się pojawiają, to jest poniekąd scena też trochę sukcesu takiego klubu, który gdzieś atakował właśnie z dalszego szeregu i skorzystał z tego, że ci rywale o teoretycznie największych predyspozycjach, potencjale czy o największej marce w danym kraju przeżywali swoje problemy, tak jak Kopenhaga czy Midtjylland chociażby, czy Brentby w Danii, aczkolwiek no to właśnie to też trzeba umieć z tego skorzystać i drużynie Orchus się to udało, no ale siłą rzeczy sukces rodzi też zainteresowanie innych klubów, więc nie dziwię i to, że ci piłkarze również wzbudzali zainteresowanie, no aczkolwiek tak, no my z kolei będąc w tej odwrotnej pozycji, przystępując do sezonu w roli faworyta mierzącego to mistrzostwo, no też wiemy, że jeżeli to mistrzostwo zdobywamy, no to chcemy być tylko i wyłącznie silniejsi, chcemy być mocniejsi i budować jak najmocniejszą kadrę, żeby być jeszcze bardziej konkurencyjnymi właśnie na wypadek takich dwóch meczów jak ten z Orchus. Jasne.
2: Zgadza się. No, wyzwania też są potrzebne na drodze do europejskich pucharów. Miejmy nadzieję, że na drodze do Ligi Mistrzów. Za momencik do was wrócimy. Będziemy się powoli żegnać, ale jeszcze zostańcie jeszcze chwilę z nami.

0: lada moment zaczną się przygotowania do nowego sezonu. Jak wygląda ten harmonogram? Zawodnicy już tam z urlopów powracali? Czy to dopiero przed nami? Czy dopiero będą wracać?
1: Zjeżdżają się do Poznania zawodnicy. Częściowo już są na miejscu, częściowo jeszcze kończą urlopy. W poniedziałek pierwsze spotkanie przy bułgarskiej cała drużyna. Także wiem, że na poniedziałek chyba trochę tej pracy boiskowej też już przewidziane, ale później te dni głównie pod znakiem takich testów klasycznie wydolnościowych, wytrzymałościowych. Trzeba zobaczyć, w jaki sposób, na jakim etapie zawodnicy są po realizowaniu tych indywidualnych rozpisek. To taki klasyczny tutaj model, że jeszcze przed powrotem do zajęć w pełnym składzie zawodnicy takie indywidualne rozpiski realizowali i realizują w dalszym ciągu w tych ostatnich dniach teoretycznie urlopowych. No i ten tydzień tutaj w Poznaniu, także wydaje mi się, że w piątek już także powrót na boisko, czy też w czwartek treningi tutaj na obiektach na stadionu, no i w kolejny poniedziałek już wyjazd do Centrum Badawczo-Rozwojowego na zgrupowanie tam. No, znając trenera Nilsa Fredriksena, będzie intensywnie i będzie tej pracy całe mnóstwo. Pierwszy tydzień zakończony sparingiem, krótki oddech, ten sparing z Podbrezową, krótki oddech, krótki jeden dzień wolnego, no i od poniedziałku kolejnego znowu powrót do roboty we Wronkach i drugi tydzień zakończony także sparingiem, ale już z czeskim Bohemians.
2: Czekamy na te kulisy, gdzie zawsze zawodnicy gdzieś tutaj po tych treningach dają te...
1: jak muchy.
2: Tak, gdzie się te oceny stawia pod względem intensywności. No, zapadło mi w pamięć chyba przy okazji któregoś obozu, jak Ali każdemu dziesiątkę wystawia. To było śmieszne.
1: To mogło albo w Turcji, albo w Abu Zabi teraz właśnie. Tak. Ali klikał, wystawiał te oceny za wszystkich innych, żeby czasem komuś do głowy nie przyszło, żeby dawać 8, a nie 10, tak. Jeżeli chodzi o to, jak dużym obciążeniem był dany trening. To ale tak, no jeżeli chce się później grać intensywnie i chce się mieć to paliwo w baku do końca, no to musisz przepracować ten okres ciężko, nie?
0: Jak najbardziej. Też nawiązując do tematów generalnie vlogów, budowy mediów społecznościowych Lecha Poznań, też mam wrażenie, że to wytworzyło ogromną więź z kibicami. Faktycznie też i wyświetlenia, i posty w mediach społecznościowych na Twitterze, czy gdzieś indziej pokazują, że też kibice troszeczkę tym żyją i też chcą tam zobaczyć, co tam Pablo Rodriguez nawywijał w kolejnym filmie.
1: Tak, jasne, no to są zawsze rzeczy, które cieszą się prawdopodobnie takim największym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o taką stałą ramówkę naszej telewizji klubowej. Te kulisy to są zawsze no właśnie te materiały, na które ludzie czekają najchętniej, no bo każdy z zewnątrz widzi, co się dzieje na boisku, ogląda mecze, czy jest na trybunach, czy ogląda je w telewizji, ale tego, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, czy właśnie podczas tych treningów, gdzie zawodnicy, tak jak mówiliśmy, tylko i wyłącznie są w stanie paść na murawę i wystawić właśnie tą dziesiątkę, jeszcze kliknąć, jeżeli chodzi o ocenę obciążeń treningowych, no to tego już kibic nie widzi, no i rolą tutaj mediów klubowych jest także, żeby takie rzeczy przedstawić, no ale też nasza telewizja się naprawdę kapitalnie z tego wywiązuje, także z racji na kontakt ze sztabem czy z zawodnikami. Wiemy, że ta współpraca z obecnym sztabem szkoleniowym jest bardzo dobra. Jesteśmy wpuszczani praktycznie na każdy trening, czy to klubowy fotograf, czy też właśnie nasze kamery, dzięki czemu możemy oczywiście później pokazać to, co się dzieje w miejscach, do których kibic normalnie dostępu nie ma.
0: Zresztą po sezonie Nils Fredriksen w którejś rozmowie docenił zdaje się tą waszą medialną ekipę komunikacyjną. Zresztą padło takie pytanie, kurczę, chyba było po tym ostatnim...
1: W Live Parku prawdopodobnie. Był taki program na żywo Live Parku przed ostatnim meczem z Wisłą Płock i dostał trener pytanie od prowadzącego Dominika Adamowskiego, a nawet nie od Dominika Adamowskiego, tylko pana, który wylicytował możliwość bycia właśnie reporterem przy okazji tego typu live'a. I ten pan zadał pytanie, jeżeli miałby trener wskazać jedną osobę spoza piłkarzy, spoza drużyny, spoza sztabu i takiej części sportowej klubu, spoza pionu sportowego, której by pan zadedykował, czy oddał, czy przekazał swój medal, to kto by to był? I właśnie trener akurat wskazał moją osobę po prostu, więc tutaj muszę powiedzieć, że byłem bezpośrednio przy wywiadzie, być może byłem po prostu jedyną osobą, która była w zasięgu jego wzroku. Więc prawdopodobnie taki był proces myślowy
0: nie,
1: u trenera.
0: Może nie, może nie.
1: Ale nie, oczywiście, że trener tak, no ma dobry kontakt z naszym całym działem, z mediami klubowymi. Siłą rzeczy oczywiście też najczęściej my się spotykamy, żeby omówić to, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu, jak był odebrany mecz przez media, czy też w jaki sposób się kibice zapatrują na pewne tematy, no bo też trenera siłą rzeczy to interesuje. No i omówić sobie te najbliższe aktywności medialne, czy piłkarzy, czy jego, poplanować to sobie w taki sposób, żeby nieinwazyjnie działać na zespół w tygodniu, gdzie czasem w 7 dni przychodzi rozegrać 3 mecze, więc ten kontrakt z trenerem jest no, regularny i dobry, muszę powiedzieć. Więc, no oczywiście bardzo miło mi się zrobiło, aczkolwiek po prostu trener prawdopodobnie z tej sfery no, niesportowej, możliwe, że o tej komunikacji myśli w pierwszej kolejności, no bo ten kontakt jest częsty.
0: Tak jest. My będziemy kończyć naszą rozmowę. Dziękujemy bardzo za przybycie. Mam nadzieję, że się podobało.
1: Oczywiście, jak zawsze już można powiedzieć, jeżeli wtedy przy okazji poprzedniej wizyty zostaliśmy liderem Ekstraklasy, utrzymaliśmy to do końca, no to teraz jeżeli się widzimy będąc mistrzem Polski, no to mam nadzieję, że następnym razem jak się spotkamy, będziemy także na pierwszym miejscu w tabeli i oby w jak najwyższych, jak najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie też.
0: Naszym gościem był Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań. Za dzisiejszą Planetę Sportu dziękuję.
2: Piotr Stachura.
0: Ziemowit Dziopa, realizowała nas Zuzanna Strzelczyk. Dziękujemy, dobranoc i słuchajcie Radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radio Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Słuchasz Radia Meteor.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11:30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.
6: Job's not finished.
7: Jak ktoś nas słuchał jakieś, nie wiem, 30 sekund temu, to wie, że wojna stuletnia trwała 116 lat, ale teraz nie o tym. To jest
8: o tym, że finały innym... trwały 5G.
7: Tak,
8: że
7: wojna tak, to dzisiaj, to dzisiaj jest, że dokładnie tak, panowie. Więc Mike and Angst, przedstawimy się, realizuje nas Zuzanna Strzelczyk, a za mikrofonami
9: Jakub Cichy, dobry wieczór.
3: Oraz Dominik Maćkowiak, również dobry wieczór.
7: Tak, i jeszcze Jędrzej Kaczmarek, witam serdecznie.
3: Żeby... Nie życzysz dobrego wieczoru?
7: Nie, ja witam, później będę życzył.
3: Dobra.
7: Ale tak, dobry wieczór, słuchacze drodzy, my właśnie przychodzimy do was. No z czym przychodzimy, Kuba?
9: No właśnie, z wielką informacją, bo myślę, że żaden z naszych słuchaczy, albo no może nieliczni, byli na świecie, kiedy New York Knicks wygrywali ostatni raz mistrzostwo.
7: To Knicks wygrali mistrzostwo?
9: Tak.
7: A,
3: kiedy?
9: New York Knicks wygrali mistrzostwo, nie wiem o czym teraz.
3: Ale kiedy?
7: Serio?
9: No
3: ja myślałem, że Cleveland gra teraz meczowy.
9: Tak, Knicks wygrali pierwsze mistrzostwo w tym roku od 53 lat. W 1973 roku było to
7: ale
9: drugie.
7: Ale ten wchodzi w defensywie.
9: Tak, później właśnie w tym roku, tak jak już mówiliśmy, pięć meczy trwała ta wojna, nie tak jak wojna stuletnia, która ile trwała, Dominik?
3: 116 lat.
7: A działo Gustav.
3: Schwerer Gustav kolejowe?
7: Tak.
3: 1300 ton?
7: O.
3: Tak.
7: A, coś tam wie,
3: coś kojarzysz. Coś no dobra, ale w wyniku czasu to już wiesz, to już był w środę, nie?
7: To już jest przeszłość.
3: To już jest przeszłość. Dobra, ale do brzegu. No, już chyba raczej wszyscy wiedzą, że Nowy Jork wygrał przecież mistrzostwo teraz. Trzecie mistrzostwo w historii swojej franczyzy. Trochę mniej niż swoi wielkomedialni bracia, którymi są Los Angeles Lakers i Boston Celtics. Oni troszeczkę więcej mają tych mistrzostw, ale to nie o to chodzi, nie umniejszajmy im, ponieważ mieli oni w miarę trudną drogę w ogóle do finałów, bo nikt w nich nie wierzył. Czwarty seed, zawsze na wschodzie mówiło się o tym, że Detroit wygra, albo że Boston znowu wygra. Okazało się, że Boston odpadł w pierwszej rundzie, a Detroit w ogóle tam jakimś kapuśniakiem Cleveland.
7: Dokładnie tak, tym razem Pistons nie wygrają. Nowy Jork, zwłaszcza pamiętam jak mieliśmy Mike and Dunks, gdzie My w sumie mówiliśmy dobrze, ale też mieliśmy pewne obawy co do dyspozycji Nowego Jorku, tak mniej więcej w połowie sezonu, w momencie kiedy była seria naprawdę spora porażek i tak nie umieli się wygrzebać, to był styczeń, właśnie tak rozpoczynało to z porażka z San Antonio Spurs, tak gdzieś tam lecieli lawinowo w dół. No i później to, co się stało z tym zespołem, to zupełnie inny zespół niż to, co widzieliśmy w styczniu, zdecydowanie.
9: Tak, nawet na początku playoffów mogliśmy mieć wątpliwości, bo po pierwszych trzech spotkaniach przegrywali z Atlantą Hawks 1-2, no ale później kapitalna seria 12 zwycięstw z rzędu wyrównali tym samym rekord Golden State Warriors w tej drużynie, gdzie grał oczywiście Kevin Durant. No i też w samych finałach, o których już sporo mówiliśmy tydzień temu jeszcze z Jakubem Czapskim, który był wtedy z nami w studiu, no ale dzisiaj od tego czasu był tylko jeden mecz, no i tylko właśnie to jedno spotkanie było potrzebne, żeby Knicks wygrali to mistrzostwo. 94-90 wygrali Nowojorczycy, no ale ten mecz układał się tak jak reszta.
3: W sumie wszystkie mecze
9: tak,
3: San Antonio.
9: Tak jak wszystkie San Antonio.
3: Czyli San Antonio
9: tak.
3: Po prostu prowadzi 10-12 punktami w pierwszej
9: kwarcie. Gdyby San Antonio grało 12 minut, no to oni tego mistrza mieliby już
3: po czterech grach.
9: Bardzo, bardzo szybko. No i tak też było w innych seriach w tym sezonie, chociażby z Oklahoma w pewnym meczu wygrywali 15-0, świetnie zaczęli mecz, a tego spotkania nie wygrali, no ale tak, tutaj też największe prowadzenie w tym meczu dla Spurs to było chyba 16, jak dobrze pamiętam. Nawet jak Knicks gdzieś tam skracali ten dystans, to i tak San Antonio później gdzieś tam nadal odskakiwało, no ale najważniejszy jest wynik końcowy. Wiktor Wembanyama nawet powiedział, że oni przez większość czasu wygrywali. Widziałem gdzieś statystyki, to było chyba 73 czy 4% czasu, kiedy Spurs było na prowadzeniu w tej serii, no ale wiadomo, że liczy się końcowy wynik, no i...
7: No nie, czy wiadomo, bo przecież Nowy Jork przegrał taktycznie swoją serię już z Cleveland.
9: No tak, i teraz czekamy na mecz 7 z Oklahoma.
3: A gdzie to będzie?
9: Analityczne mistrzostwo NBA, tam James Harden rzekomo analitycznie gra bardzo dobrze. Gdzie się odbędzie?
3: Ile? No chyba w Oklahomie.
9: Oklahomie.
3: Ale tego, no Harden ile miał tur naboru? 2 chyba tylko? A no 12 asyst.
9: Dużo, a to jest ten playoff Harden analityczny.
3: Tak, playoff Harden.
9: Wszyscy,
3: tak. Dobra, koniec końców. No, porozmawiamy sobie teraz może o zawodnikach, kto w ogóle brylował w tym meczu, kto nie do końca, jak też zawodnicy się zachowywali po meczu, bo to według mnie też jest ważne, która drużyna okazała większą klasę, którzy zawodnicy okazali tej klasy mniej. I więc możemy sobie po prostu zacząć od performance'u zawodników po prostu.
9: Tak, lecimy od takich najlepszych, czy może jednak gdzieś tam od tych...
3: Od najgorszych zacznijmy najgorszych. Sobie.
7: No. To... Chciałeś powiedzieć od Sohana,
9: no właśnie,
7: ja to słyszałem.
9: Właśnie tak, właśnie nie, też mi się to nasunęło, dlatego że grał 9 sekund.
3: Sohan nie był najgorszy, on ogólnie był wystawiony w bardzo ważnym czasie, kiedy miał bronić przewagi tam.
9: O Sohanie też sobie tak powiemy o tym, porozmawiamy o tym, jak wygląda mistrzostwo.
7: Ale nie od Sohana.
3: No moim zdaniem... Akurat najgorszy mecz rozegrał Anthony Towns, ale nie wiem, znaczy, dobra, można powiedzieć, że najgorszy mecz rozegrał on, ponieważ po prostu wypadł z gry przez ilość fauli.
7: Nie był to najlepszy mecz popularnego kata. I rzeczywiście te faule były problemem.
3: Też straty jeszcze, najwięcej strat, mimo że odpadł.
7: Tak. Ale mam problem, bo trzeba by było trochę pokrytykować Kata, ale jakoś tak kurczę ciężko w momencie, kiedy oni wygrywają 4-1.
3: No ciężko, ale my mówimy tylko o performance jednej gry. Jak sobie w tej grze
7: poradził?
3: Okej,
7: nie, no to sobie nie poradził. Ale tak patrząc, szczerze mówiąc, na takie obrazy.
9: Z graczy Nowego Jorku na pewno bardzo dobrze zagrał De'Aaron Fox, bo już wielokrotnie w internecie mówią fani, czy...
3: On chciał, żeby Mike Brown wygrał mistrzostwo.
9: Internauci, że De'Aaron Fox był w zasadzie 6. zawodnikiem New York Knicks, bo bardzo kiepska seria. No ale też Stephen Castle 1-10 w tym spotkaniu, nie był to udany występ żadnego z tych dwóch rozgrywających.
3: To jest też niesamowite, że wszyscy ludzie, którzy poszli od Sacramento, to byli w finałach, no bo Tyrese był w finałach rok temu. Teraz Harrison Barnes, który był w Sacramento, oraz De'Aaron Fox, którzy byli w Sacramento, również w finałach się znaleźli. Czy Mike Brown, który był coachem Sacramento, również się znalazł w tych finałach.
9: A Sacramento miało jeden z najgorszych sezonów ostatnich lat i teraz tylko i wyłącznie czeka na draft, w którym też nie ma najwyższego.
3: A my czekamy
9: pika.
3: Na kolejnego zawodnika, gdzie pójdzie, bo to będzie oznaczało, że ta drużyna zagra w finałach.
9: Tak.
3: Dobra, chociaż... przejdziemy sobie do San Antonio chyba, nie?
9: Tak, można zacząć od tej drużyny. No, Dylan Harper po raz kolejny udowodnił, że jest świetnym rookiem. No, 25 punktów z ławki w tak ważnym spotkaniu, ponad 50% udanych rzutów. Wiktor Wembanyama też świetnie zaczął to spotkanie. On miał 5 bloków chyba po 14 minutach gry, no ale później w ogóle tych zablokowanych rzutów nie było, bo na 5
3: później
9: skończył.
3: W ogóle nie grał, nie było go widać w ogóle.
9: Tak. Też udany początek, no tak możemy mówić o każdym spotkaniu San Antonio, że był ten udany początek, ale chociażby rzuty Devina Vassella czy Juliana Champagniego, no dawały tą przewagę na początku spotkania, no i gdzieś tam się zanosiło na to, że Spurs mogą to spotkanie jednak wygrać.
3: Ja chciałbym powiedzieć o jednej takiej ciekawej bardzo rzeczy, że wiecie, przed tymi playoffami najbardziej się mówiło o Rukim jako najlepszym kuperze flagu, ale teraz tak się w sumie trochę ta narracja zmieniła, że a może to jednak Dylan Harper jest tym lepszym, a co jeśli, wiesz, zamienili się drużynami, czy to by tak samo wyglądało, czy nie? Ja uważam, że Coopera, jakby, wiesz, umiejętności Coopera Flaga, nie powinniśmy ich deprecjonować, to jest też świetny zawodnik, uważam, że jest lepszy niż Dylan Harper, no bo to trzeba głośno powiedzieć. No ale Dylan Harper naprawdę zagrał niesamowite playoffy, punktował średnio 18 punktów, więcej niż Foxa, który zarabia 50 milionów rocznie swoją drogą.
9: A też pamiętajmy, że Harper w ogóle nie był nominowany do nagrody Rookie of the Year, bo tam był VJ Edgecomb i Con Knipel, a on jako drugi pick draftu 2025, no nie znalazł się w tej najlepszej trójce, no teraz po tych playoffach wiemy, że naprawdę jest jednym z topowych graczy, na których naprawdę trzeba zwrócić uwagę w następnym sezonie.
7: W sensie konkurencja rookie, ona zawsze jest taka nudna, monotonna, bo wiadomo raczej kto wygra. Jak już to jest walka między dwoma, ale ten jeden jest często po prostu ustalony z góry, bo się wybija ponad wszystkich. W tym sezonie tak kompletnie nie było i ta rywalizacja rookie była naprawdę kapitalna i kurczę, chyba też nie o to chodzi teraz, żeby ujmować czy to Cooperowi, czy to VJ-owi, czy to Nypelowi, bo byli w drużynach, jakich byli po kapitalnych sezonach regularnych, a za to nagradzamy statuetką rookie, ale no Dylan Harper nie było takiego czegoś, mam wrażenie, za mojego żywota, żeby nastolatek wszedł tak w finały, robił tak mądre decyzje, przy tym trafiał trudne rzuty. On grał jak stary wyjadacz, naprawdę można się ekscytować po prostu jego karierą, co będzie dalej, ale jakoś bym, kurczę, nie zestawiałbym tych nazwisk, bo to może być krzywdzące dla zawodników właśnie, którzy też się dobrze pokazali, o tym też nie można zapomnieć.
3: A też zawodnik, który w sumie też był znany z tego jako rookie, też jako sophomore teraz, z tego, że gra jak weteran, no to oczywiście mowa o Stefanie Kaslu, w tym meczu się w ogóle nie pokazał, w ogóle chyba koszulki nie założył, czy coś, no bo zdobył on 6 punktów, trafił jeden rzut na 10 oddanych, o tym się tak głośno nie mówi, ponieważ całe show skradł oczywiście De'Aaron Fox, też z powodu tego, że więcej o wiele zarabia i jest starszy.
7: No tak, ale też przez to, że Castle po prostu grał lepszą serię. I akurat to, co się teraz wydarzyło, to nie jest standard, to jest wypadek przy pracy, słabszy mecz i Kasla bym jakoś nadmiernie za to też nie torturował, pierwszy off-season,
3: kapitalny off-season. Dla wszystkich pierwszy off-season, oprócz Foxa i Barnesa i Corneta jeszcze.
7: No tak, tak.
3: Takich znaczących się zawodników.
7: Tak, jeszcze Barnes nie znaczących, to święta trójca pewnie coś tam złapała.
3: Kelly Olynyk, Bismack Biyombo oraz Mason Plumlee?
7: Tak.
3: Już to z fakt czekuję. Możesz opowiedzieć dalej.
7: Plumlee, myślę, że w Denver.
3: Mógł w Denver, no Charlotte.
7: Tak, na pewno w Denver, bo moja największa frustracja w historii oglądania NBA to był Mason Plumlee, który przy Game Winnerze w bańce Davisa zabrał i pobiegł do LeBrona. Nie wiem czemu nadal.
3: Okay, on się pojawił w playoffach i w Detroit i w Clippersach jeszcze.
7: Okej, okay, no to jest doświadczenie ponad miarę. Myślę, że Mitch Johnson z niego nie skorzystał po prostu i może to jest klucz do porażki.
3: To było,
7: że na zasadzie, no ja rozumiem, Wembanyama niezły zawodnik. Coś sam już w lidze zrobił, tego Depoya zdobył, ale jednak to doświadczenie Plumlee'ego mogłoby bardziej tutaj przyćmić kata, a mówiąc już na poważnie, bo to poważny program, to tego doświadczenia naprawdę przez całe playoffy nie było widać jego braku. W finałach wyszło, bo chyba po prostu no musiało wyjść w końcu i no jedyny zarzut, jaki mam do tej serii, to czemu tak mało, czemu tak krótko, czemu jeszcze no, z jednego czy dwóch meczów ta seria miała potencjał i myślę, że jeżeli ktoś zobaczy suchy wynik 4-1, to kompletnie nie oddaje, bo każdy mecz był emocjonujący, każdy napisał swoją historię i San Antonio, nie masz się czego wstydzić.
3: Wiecie, z czego jestem ja najbardziej niezadowolony w trakcie tych całych, tej serii, powiem.
7: Z wyniku?
3: Znaczy, no wynik już wiesz, no już trochę to przeżyłem.
7: Nie, no wiem, wiem.
3: Ale i też nie będę mówił o Foxie, bo uważam, że Fox zostanie w San Antonio jeszcze. Ale tego, ale no to jak zachował się Wembanyama w trakcie meczu piątego, że on tak, tam wiesz, tam w której to kwarcie było? Drugiej chyba, że Mitchellowi Robinsonowi wszedł do głowy, a potem przegrali, że potem w ogóle jakieś takie dyrdy małe opowiadał na konferencji prasowej, że do zobaczenia nigdy, w ogóle wiesz, poszedł bez słowa do szatni, no, tu akurat no, z większą klasą zachowali się zawodnicy zdecydowanie New York Knicks.
7: To zdecydowanie, ale ja tutaj to zrzucę trochę na karb młodości.
3: Tak, tak.
7: Wchodzisz w pierwszym off-season w finale, gdzieś tam jesteś rozczarowany, bo wiesz, że mogłeś, patrząc na wyniki w każdym meczu, oprócz tym jednym mogłeś więcej, mogłeś nawet wygrać praktycznie każdy pojedynczy mecz. Zawsze ci to zwycięstwo gdzieś tam wylatywało z rąk, zawsze ta czwarta kwarta nie wyszła. Też bym nie katował Wembiego za to i nie mówił, że on nie ma tego DNA klacz, bo zobaczmy ile minut zagrał, ile rund przeszedł i to, że to jest jego pierwszy off-season. Ja myślę, że go to tylko zbuduje i że może gdzieś tam będzie inaczej. Ta seria miała swój aspekt emocjonalny i powinien inaczej się zachować.
3: Ale z drugiej strony to też pokazuje, że mu zależy.
7: Tak,
3: to
7: jest chciałbym, żeby może właśnie gdzieś tam inaczej się zachował, ale jest jak jest, a my teraz bierzemy timeout.

0: New York od Ja Rule'a, Fat Joe i Jada Kiss. Jeśli ktoś nie jest zbytnio fanem hip-hopu, no to możemy tylko i wyłącznie powiedzieć, że będzie jeszcze więcej nowojorskich piosenek, czy to Billy Joel, czy Frank Sinatra później na antenie polecą. No ale właśnie skupmy się na tym Nowym Jorku, skupmy się na królu Nowego Jorku, czyli Jalenie Bransonie. 45 punktów z 94 w tym meczu numer 5, MVP finałów, raczej zasłużenie, chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. No i pytanie takie mi się narodziło w trakcie gdzieś tam oglądania mediów społecznościowych czy tego meczu. Panowie, czy waszym zdaniem Jalen Brunson jest najlepszym Knicksem w historii, a jak nie, to kto?
1: Znowu mistrzostwo, nie?
0: Też było paru wcześniej, ale jednak...
1: No był, ale jak mam ocenić Willsa Reeda?
0: No, jest to ciężkie na pewno, no ale to chyba...
1: Jak mam ocenić Bernarda Kinga?
0: Możemy stwierdzić, że z takich z naszej ery, którą oglądamy koszykówki...
1: Z nowożytnych, no to...
0: Nikt chyba nie był
2: blisko. To zdecydowanie Jalen Brunson, ale ogólnie jeśli mówimy o gołcie Nowego Jorku, no to zdecydowanie moim zdaniem jest to Walt Frazier.
0: Też jako ikona całej organizacji,
2: tak,
0: może, bo wiadomo, że cały czas pojawia się gdzieś tam na spotkaniach, wiadomo, że Patrick Ewing też jest wielkim, czy i to fanem, i graczem historycznie New York Knicks, ale on tego mistrzostwa nigdy nie zdobył, jednak blisko cały czas przy tej drużynie było widać go, chociażby czy w San Antonio, no czy wiadomo, w Nowym Jorku, w Madison Square Garden.
1: Ale historycznie na przykład to Charles Oakley ma tytuł, którego nie ma ani Frazier, ani nie ma też właśnie Brunson, czy nawet Ewing, czyli ma bana na halę w Nowym Jorku.
0: Właśnie tak myślałem, że to będzie albo Depoy, albo coś, że się pobił z kimś, bo ten Charles Oakley to właśnie...
1: Nie, Charles Oakley ma bana na to, żeby wchodzić, wejść na halę w Nowym Jorku i przez to tylko mecze wyjazdowe mógł oglądać. Tak. I myślę, że to jest jedyna osoba, która w Nowym Jorku się ucieszyła, że na własnej hali nie było zdobyte mistrzostwo. Ale Jalen Brunson, to jak on rósł z tą organizacją, bo na początku jak przychodził do Dallas, to była fajna ciekawostka, Brunsonić, fajne playoffy, ale znowu to miał być Nowy Jork, który przepłacił po prostu za zawodnika, który fajnie wystrzelił, a to się okazuje, że gość jest najbardziej klacz w całej lidze, jest kapitalny, on jest idealny dla Nowego Jorku, nie dość, że zrzekł się z kontraktu,
0: to jeszcze 100 milionów ponad, budowali świetnie drużynę dzięki temu.
1: To jeszcze grał tak, jakby dostał zamiast mniej 100 milionów, to 100 milionów więcej, bo Jalen Brunson pokazał moc i pokazał, że w tym meczu on generalnie fajne linijki wykręcał przez całą serię, ale w tym meczu numer 5 to on po prostu solo poniósł Knicks do zwycięstwa i przypieczętował sobie statuetkę Finals MVP. Był kapitalny Ananobi, był Kat przymierzany, zwłaszcza po pierwszych dwóch meczach, no i Brunson jako lider pokazał, że koledzy fajnie zagrali, ale to on jest szeryfem w mieście.
0: Jeden z najlepszych closing game w historii, bo wiadomo, Michael Jordan też miał 45 punktów w meczu numer 6 z Utah w 98 roku, jak dobrze pamiętam. Giannis Antetokounmpo przed 5 laty 50 punktów w meczu numer 6, po którym Milwaukee Bucks wygrało mistrzostwo, no ale Brunson też dzięki temu kapitalnemu występowi w San Antonio, no jest tam gdzieś przy tych all-time greats.
2: Według was, kto miał trudniejszą drogę do finału w tym roku? San Antonio czy Nowy Jork? Moim zdaniem to jest ciężkie, ale chyba San Antonio.
1: San Antonio miało Oklahoma.
2: Minnesota
1: jest zawsze trudnym rywalem, chociaż wiadomo, że...
2: No i Portland na początku, ale Portland też jest młode.
1: Mocno ten... To czy takie młode Portland? Portland ma paru doświadczonych wyjadaczy.
2: San Antonio też. Kalionek, Dyson Plumlee.
1: Ale to jak też szybko się rozprawiali ze swoimi rywalami New York Knicks, to też jest szapoba. I zawsze droga do mistrzostwa jest trudna. Nigdy w sezonie NBA nie było drogi do mistrzostwa łatwej i Jalen Brunson pokazywał w tych meczach po prostu końcowych pokazywał siebie, pokazywał to, jak kapitalnym jest graczem i że można gdzieś tam na niego liczyć, i to, jak to jest zbudowane, to naprawdę jest to kapitalne. I czy jest najlepszym mixem w historii?
0: Jest świetnym liderem na pewno. Tak, wszyscy mówią w
1: szatni. Przy tak gdzieś tam rozbudowanej drużynie, to jest to ciężki temat pod debatę. Jest to debata, w której nikt nikogo nie przekona, bo jak są, nawet Janis ma ciężko, bo był Karim, ale nie wiem, Jokić ma stosunkowo łatwą drogę i po tym mistrzostwie można powiedzieć, że jest najlepszym zawodnikiem Nuggets. No tutaj ta historia jest tak rozbudowana i jeszcze jest tak odwlekana w czasie, że jakbym miał rywalizować hipotetycznie z jakimś Carmelo, to by było generalnie...
2: Ale ty miałbyś rywalizować jako ty?
1: Nie, jako Branson, wiesz, Carmelo trochę rzutu brakuje, żeby ze mną rywalizować.
2: A ty dobre putbacki robisz akurat.
1: Tak, to zdecydowanie.
2: Ale dobra, taka ciekawostka, bo mnie to na przykład intryguje, ta sprawa, że okej, Nowy Jork jest w NBA od 1946 roku. I to jest bardzo dziwne, że gościu, który dołączył parę lat temu, jest już w tych dyskusjach, czy jest GOATem, czy nie.
0: Wiesz co, mnie jeszcze, ja tak sobie dzisiaj o tym pomyślałem, że jakbyśmy wzięli kogoś na przykład tutaj do programu, który nigdy w życiu nie oglądał koszykówki, ale świetnie się zna na geografii Stanów Zjednoczonych, i byśmy tak mu kazali powiedzieć dwóch największych rywali, to tak można w zasadzie spojrzeć. Nowy Jork, Los Angeles, jedne z dwóch największych miast w

0: zaakcentowałem absolutnie nie Willis, tylko Willis Reed. Mhm. I jeszcze tutaj propozycja od mojego taty, że to Patrick Ewing. Patrick Ewing, z tego co wiem,
1: pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam serdecznie, ale Patrick Ewing piersienia nie zdobył, kontuzja w 99 na pewno trochę utrudniła, no ale fakty są dosyć brutalne, więc nawet pod tym kątem Jalen Brunson jest kapitalny i to...
1: A też Patrick Ewing przez większość kariery był mimo wszystko w tych playoffach.
0: Tak, ale polecam tutaj zapoznać się z postacią Jalena Brunsona i wtedy ten Ewing może gdzieś tam pójdzie troszeczkę w kąt. Nie deprecjonuję absolutnie King Konga, ale Jalen Brunson ma to coś i patrząc na to, że to jest gość niewiele wyższy ode mnie, to co on robi w ataku, ale też to, że on nie jest dziurą w obronie. To jest zawodnik ambitny, to jest naprawdę zawodnik inteligentny po drugiej stronie parkietu i to też swoje daje, że Nowy Jork nie musiał w tej serii też nikogo w pierwszej piątce, nie musiał za bardzo chronić w tej defensywie, na zasadzie on zostanie objechany, bo Brunson też zdecydowanie dawał radę, może z nim ciężko gdzieś tam switchować, bo nie te parametry, ale...
1: Miał trudnych rywali po drugiej stronie kortu.
0: Ale też wielkie szapoba dla niego, a my myślę, że możemy przejść do segmentu polskiego.
2: Tak, właśnie mówiliście o tym, że Jalen Brunson, no wiadomo, nie jest najlepszym obrońcą gdzieś tam w tej obronie. Knicks, tak się o nim mówiło, że będzie wchodził raczej na defensywne momenty meczu. No i w sumie wszedł w meczu numer 5 na ostatnie 9 sekund. Jeremy Sochan, pierwszy polski zawodnik Młod. NBA z pierścieniem, także gratulujemy dla Jeremiego. Wiadomo, że ta euforia jest wielka, szczególnie polskie media społecznościowe obiegają filmy, jak się tam cieszy. Obecnie nawet trwa feta Nowego Jorku. Gdzieś tam widziałem, że po raz kolejny bez koszulki wyszedł do majora Nowego Jorku, żeby odebrać te sławne klucze
1: majora.
2: Do miasta.
1: Nie,
2: że
1: majora.
2: Burmistrza. Z angielskiego wziąłem, tak. Majora, tak.
1: Ja myślałem, że tego naszego majora.
2: Ojojoj.
0: No tutaj mieszamy porządki mocno. Ale tak, dostał klucz. No, ja myślę, że tak, że można deprecjonować Jeremiego, ale wejście nawet na takie 10 sekund, gdzie wiesz, jaka jest twoja rola, wiesz, jaką masz konkurencję, wiesz, jaka jest rotacja, wiesz, jakie są ambicje, wchodzisz w trakcie sezonu do takiej drużyny i dostanie gdzieś tam nawet tych 30 sekund czasami, nie wiem, 3 minut, 10 sekund. I to nie w momencie, kiedy grasz o chłapy i czy wejdziesz ty, czy inny kolega z ławki, który siedzi podobną liczbę minut, co ty, nie ma znaczenia, tylko wchodzisz w ważnym momencie i generalnie nie można powiedzieć, że Sochan coś zawalił, zagrał naprawdę zawsze poprawnie w defensywie, swoje zadanie wypełnił. Tutaj też trzeba oddać szacunek Polakowi, bardzo wylewny był, już mocno nietrzeźwy Mikal Bridges na swoim streamie, tak. Który zaczął bardzo doceniać Polaka.
2: On tam wszystkich zaczął doceniać, tak, nie? Czy widzieliście takie klipy, jak gdzieś tam podchodzi do ściany i ma koszulkę Dante DiVincenzo z Minnesoty, Josha Harta z Lakers, tam opowiadał bardzo, bardzo dużo o wszystkim.
0: Bardzo wylewny był.
2: To była 9 rano tam Mikael, i otworzył całą tequilę, tam ładnie się bawił skrzydłowy New York Knicks. No ale tak właśnie jeszcze o tym Jeremym Sochanie, no też trzeba mu pogratulować świetnego wyboru zespołu, co by nie było, bo dużo osób mówiło w tym lutym, że no wiadomo, że tam miejsca w składzie nie będzie takiego klarownego, no ale wybrał tak, że ma mistrzostwo, jest właśnie pierwszym naszym rodakiem z tym pierścieniem. Właśnie trzeba będzie jeszcze zobaczyć, jak będą wyglądały te pierścienie. Wiadomo, że co roku gdzieś tam chyba w sierpniu, we wrześniu, tak mi się wydaje, jest to gdzieś taki upubliczniane. No i to wygląda na zawsze bardzo, bardzo dobrze, szczególnie w tych ostatnich latach, jak Oklahoma City teraz wygrywała, czy Boston Celtics. No są świetne te mistrzowskie pierścienie, pamiątka na naprawdę długie lata.
0: Dokładnie tak. Tak patrząc na te streamy Mikala Bridgesa, to ja się nie dziwię, że oni dają im na początku sezonu, bo tak to by pewnie pogubili generalnie.
2: No, tak.
0: Jest taka opcja, że Bridges by mógł jeszcze przehandlować za 3 butelkę tequili w tym stanie właśnie swój pierścień, no ale nie można mu odebrać, bo ta rola nie była łatwa. I Sochan myślę, że się z niej wywiązał.

0: I Mike Brown też pokazał, że był zadowolony, dając te 10 sekund, bo tak jak powiedziałem, zawsze można gdzieś tam powiedzieć, że to tylko 10 sekund, ale przy takich posiadaniach, przy takiej sytuacji to było aż 10 sekund, bo jakby gdzieś tam Wemby mu się urwał i sprzedał łatwe punkty, to by bardzo bolało Nowy Jork. Został on wybrany, gdzie był Hack Porty, gdzie był Diawara. To nigdy nie jest przypadek w takim momencie, że desygnujesz tego, a nie innego gracza, więc duży szacunek dla Sochana, zwłaszcza że Hack Porty jeszcze grał w tym meczu. Dwie minuty zagrał, więc był bardziej, można powiedzieć, w rytmie, chociaż nie wiem, czy przy dwóch minutach można złapać jakieś momentum, to Hack Porty wyszedł, ale to w tym decydującym momencie zrobił to Sochan.
1: Ty mówisz o tym, że w dwie minuty nie można złapać jakiegokolwiek momentu, a tu w meczu to jest jak weszła armia Sochan, armia Wembiego, Olynyk, Plumlee oraz Biombo, to oni od razu tempo złapali tam, wiesz, znakautowali McCaina. Ale ja chciałem powiedzieć ogólnie, że Polska to jest ogólnie bardzo udany kraj, jeśli chodzi o produkowanie.
2: Kraj, który wygrał mistrzostwo NBA.
1: I to jest bardzo, udany kraj, który produkuje zawodników NBA, ponieważ 25% zawodników z NBA wygrało, mistrzostwo w swojej historii. Więc to jest naprawdę niesamowity procent. Myślę, że żaden kraj nie może pochwalić się taką liczbą zawodników, którzy wygrali mistrzostwo NBA. Ale teraz tak na serio, no to chapeau dla Sochana, nie jesteś z tego powodu, że grał w ogóle. Przegrał on te 3 minuty w tych finałach, ale też szapoba dla niego, że idealnie wybrał drużynę, która potem wygrała, no bo to nie jest łatwe, mógł pójść sobie do jakiegoś Bostonu. Przecież dużo drużyn było nim zainteresowanych i z tych zainteresowanych drużyn na pewno byli więksi kontenderzy, więc tu szacun dla niego, że wybrał dobrze.
2: Trzeba też docenić, jak mówimy o Sochanie, to trzeba na pewno docenić Deriona Jonesa, który rok temu wygrał mistrzostwo z Oklahoma City Thunder, w tym roku zamienił Oklahoma na Nowy Jork, no i tu też wygrał mistrzostwo, drugie z rzędu.
0: Patrick McCona się kieruje.
2: Tak, ja co prawda nawet się nie strzaiłem, kiedy Deion Jones przeszedł do Nowego Jorku, no ale ma niby ten pierścień, jak nawet sobie patrzę na wykres, na roster zawodników z meczu numer 5, to nie ma go gdzieś tam nawet wymienionego z graczy, którzy tylko nie zagrali, jest Tyler Colek, Mohamed Diawara i Pacom Dadie. No a Deiona Jonesa nie ma, no ale pierścień raczej dostanie. Były zdjęcia.
0: Są memy, że nawet będzie miał koszulkę.
2: Tak, były zdjęcia, że... Wieszoną. Było zdjęcia, jak stoi z pucharem Larry'ego O'Briena.
0: Więc ma tak zwane białko na to, że był w tej ekipie. Jeszcze bardziej marginalna rola niż Jeremy, to tak dla hejterów pozdrowienia.
1: No, Sochan przecież na pewno tam w szatni mówił o taktykach Mitchell Johnsona i San Antonio Spurs przecież.
2: Tak, jeśli jeszcze miał do tego wtyki, nie wiadomo, czy go Mitch Johnson wpuszczał na te ostatnie spotkania.
0: A może jeszcze go nie wywali na przykład z grupy na WhatsAppie i wiedział wszystko.
1: Wymieniali taktykami, dlatego wygrali.
0: Mieli jakieś pliki. No można zawsze deprecjonować, ale nie o to chodzi, bo... A my, żebyście tutaj jeszcze bardziej mogli pomyśleć o sukcesie Polaka, to tutaj dajemy wam prawie 6 minut przerwy na to, żebyście tutaj rozmyślali o wielkim sukcesie Jeremiego.

0: Dominik, mam do ciebie pytanie. Co tak sądzisz ja. o tej step back trójce Daryna Watkinsa Juniora w meczu numer 4?
1: Kurde, stary, nie no, byłem wtedy w trzecim rzędzie sektoru ZA i nie no, to jest, ogólnie to jest gołd, nie? Jakby tutaj jedyny zawodnik, który może się z nim mierzyć w jakikolwiek sposób, to jest Michael Jackson.
2: A ja myślałem, że Dominik wtedy ważyłeś działo Sher Gustaf.
1: Nie, to akurat wiesz, to tak. Działo już nie istnieje.
0: Tak mniej więcej wygląda. 50% rozmów z fanami pod Madison Square Garden, gdzie zadaje się pytanie na temat jakiegoś rapera, czy to streamera, dającego oczywiście urzędowe nazwisko, a fani Knicks zauroczeni tym, jak gra niby ten zawodnik wypowiadają jakieś takie głupoty, w ogóle nie związane z tym. Wiadomo, że meczu nie oglądali, ale dali to brną. New York State of Mind trwa obecnie, też było na antenie Radia Meteor od Billy Joela. To jak wygląda ostatnie, tak jak wyglądają ostatnie dni, czy chociażby ta
1: tygodnie
0: parada.
1: Tygodnie już.
0: No tygodnie w sumie też, to no. Można powiedzieć, że rzeczywiście to jest New York State of Mind. No ale przejdźmy sobie do czegoś innego, bo Dominik, ty coś zaproponowałeś
1: segment,
0: dzisiaj.
1: Segment gier, minigier i takiej zabawowy. Okej, no czym chcemy zacząć? Take it or leave it, albo czułko takie radiowe?
0: Ja bym zaczął tego take it or leave it.
2: Ja też.
1: O dobra, no to w takim razie dla słuchaczy. Będę po kolei wymawiał pozycję, jaka istnieje w koszykówce, czyli point guard, shooting guard i tak dalej, i tak dalej. I będę...
2: No to reszty nie znasz.
1: Nie, muszę się wspomóc notatkami. I będą do wyboru, jakby 6 walizek będzie do wyboru, czyli 6 numerów od 1 do 6 i po kolei będziecie na zmianę wybierać numer albo od 1 albo do 6, tylko jeden numer. Jak wam się zawodnik podoba, to go zostawiacie w drużynie, jak wam się nie podoba, to możecie go wymienić i wziąć innego zawodnika, inny numer. Ale już tego zawodnika nie możecie wymienić.
2: Okej, ja biorę tutaj notatnik i zapisuję później swoje piki.
1: Ja możecie papier, kamień, nożyce, kto chce zaczynać.
0: Wygrałem.
2: Kuba
1: wygrał, więc wygrał. Kuba pierwszy pik od numeru 1 do 6, rozgrywający.
0: Rozgrywający, no to skoro rozgrywający jest jedynką, to pójdę w jedynkę.
1: Dobrze, i wybrałeś Tyrese Maxey. Tyrese Maxey leci do twojego zespołu. Czy chcesz go wymienić, czy nie?
0: Nie chcę go wymienić.
1: Dobrze. I Andrzej?
2: 3.
1: Na ciebie? 3. Do twojego zespołu trafia Tre Jones. Czy chcesz go wymienić, czy nie?
2: Absolutnie.
1: Wymieniamy?
2: Na czwóreczkę.
1: Dobrze. Derrick White.
2: Lepiej.
1: Okej. W takim razie teraz tą rundę rozpocznie Jędrzej Kaczmarek, rzucający obrońca od 1 do 6.
2: Ja wezmę od 1 do 6, czy od 1 do 7?
1: Nie, od 1 do 6.
2: A, okej. To 6.
1: Desmond Bane. Zostawiasz, czy wymieniamy?
2: No ja już nie mogę wymienić się.
1: Nie, możesz w każdej rundzie.
2: Aha,
1: Tylko możesz trafić kogoś gorszego albo lepszego. Tak to działa.
2: Ale nie mogę cofkę.
1: Nie możesz cofki. Więc musisz się namyślić.
2: 2. Wymieniam.
1: Wymieniasz? Dobrze. Pod numerem drugim kryje się Stephon Castle.
2: Lepiej. No, to jest zadowolony.
1: Lepiej, teraz sporo na ciebie.
0: Czyli ja nie mam już do wyboru numeru 2 i
1: ani
0: numeru
1: 6.
0: Mhm. Okay.
2: No chyba, że może, a nie możesz zabrać
0: to ja
2: Kuba bezpieczną szóstkę?
0: Biorę 5.
1: Do twojej drużyny trafia Jaylen Brown. Więc
0: okej.
2: No chyba nie wymieniam. Przegrywam.
0: Dobrze, teraz... mi mówiłeś te wszystkie numerki.
1: Chcesz wymienić, czy nie?
0: Nie chcę wymienić.
1: Dobra. Ale na pewno?
0: Nie.
1: Tak, z innych wyborów, no to miałeś na przykład Bradley Beala, Colina Sextona albo Malika Monka.
0: Okej.
1: Więc tak zaspoileruję.
0: Dobrze,
1: to teraz zaczyna Kuba. Cichy, niski skrzydłowy.
0: Niski skrzydłowy. Polecimy w numer 2.
1: Tari Eason.
0: Okej.
1: Zostawiasz, czy wymieniasz?
0: Numer 6. Wymieniam.
1: Jimmy Butler obecny.
0: Okej.
1: W sensie...
0: Że obecny to nie skąd to nie zagra.
1: Nie, ten przed kontuzją.
0: Dobrze, okej.
2: To niezły pik.
0: To okej.
1: Dobrze, teraz ty. Nie możesz wybrać ani dwójki, ani szóstki.
2: 1.
1: Brandon Ingram.
2: Na 3 poproszę.
1: Kawhi Leonard.
2: Fajnie.
0: Dobre.
1: Okej, czyli w ogóle twoja drużyna jest strasznie defensywna, bo masz i Castla, i masz Derricka White'a, i teraz Kawhi'a. Jest to...
2: No, ja tutaj...
1: Bardzo ciekawą ekipę składasz.
2: 10 punktów, Kuba, nie wyjdziesz.
1: Dobrze, w takim razie silny skrzydłowy zaczyna teraz Jędrzej.
2: 4.
1: Derrick Queen.
2: To poproszę Derrick Queen, niezły grajek, ale poproszę 2.
1: Giannis Antetokounmpo.
2: O, to też tak defensywnie idziemy tym.
1: Dobrze.
2: Ale zaproponuję Kuba trade, oddajesz mi czterech za Giannisa i jesteś
1: hitu. No, wybierasz teraz ty, Kuba, cichy, nie możesz dwójki, ani czwórki.
0: Okej, okay, to wybieram numer 5.
1: Julius Randle, obecny. Zostawiasz czy wymieniasz?
0: Po tych play-offach. A mam do, jakbym go wymienił, to mam
2: nie ma cofki.
0: Jedynkę,
1: trójkę i szóstkę.
0: No to jeden.
1: Scotty Barnes.
0: O, okej, okay. Okay. To mi się podoba.
1: Trafiłeś dobrze, ponieważ inny wybór to był Keegan Murray i Harrison Barnes obecny. Okay. Więc dobrze wlosowałeś. Teraz zakończy ten krótki segment, bo jeszcze będzie inna gra, czyli czułko. Kuba cichy. Center, środkowy. Trzy. Jako Poeltl.
2: Ale kasztan.
1: Czy chcesz go wymienić, czy nie?
0: No to pomnóżmy tą trójkę i sześć wezmę.
1: Jusuf Nurki. Ale nie, no
0: nie,
1: no,
0: nie było co mnożyć.
1: Jest to upgrade jakiś.
2: No ja nie. Downgrade.
1: Dobra, teraz Jędrzej.
2: Ale kasztany.
1: Nie możesz wybrać ani trójki, ani szóstki.
2: No nie chcę, szczerze mówiąc, nawet dwójkę poproszę.
1: Iwicza Zubacz.
2: No dobra, muszą być lepsi. Czwórka.
1: Isaiah Hartenstein.
2: Dobra. Nie jest to jakiś mocny
1: Na miejscu piątym był Zach Collins, a na miejscu pierwszym był Nikola Jokic.
2: Właśnie wiedziałem, że gdzieś Jokicza dasz i próbowałem.
1: Dobrze, w takim razie przedstawcie swoje drużyny i musicie przekonać słuchaczy do tego, że wasza drużyna jest lepsza.
2: Dobra.
0: Zaczynaj.
2: A myślałem, że od słabszej zaczynam, ale niech będzie. Moja drużyna jest turbo defensywna, ale która potrafi zapunktować. Jest to Derrick White, jest to Stephon Castle, jest to Kawhi Leonard, jest to Giannis i jest to Hartenstein. Prawie każdy z tych graczy, no i na przykład Giannis i Kawhi, potrafią zabrać w klaczu, ale z drugiej strony u mnie widać, że nie ma takiego natłoku gwiazd, więc oni się nie będą za bardzo kłócić o piłkę, bo...
1: No nie masz rozgrywającego za bardzo żadnego.
2: Ale no wiesz, White umie rozegrać, Castle też weźmie piłkę, Kawhi też może to zrobić, Giannis jest w stanie rozgrywać. To jest taka wszechstronność tej ekipy. Ja mam wrażenie, że tu naprawdę mało czego brakuje. Giannis jako help defender, który może zmienić Hartenstein, może kryć każdego. No sorry, ale on masz takiego kasztana na piątce, że...
1: Dobrze.
0: Jakbym ja miał coś powiedzieć o swojej drużynie, to czyli Tyrese Maxey, Jaylen Brown, Jimmy Butler, Scotty Barnes oraz Jusuf Nurkić, to, że na pewno taki zespół zrobiłby dużo kontentu w internecie. Chociażby Scotty Barnes, który tam o drugiej w nocy w Toronto jeździ na rolkach, Jimmy Butler, który lubił w Miami pojeździć na koniu, czy Jaylen Brown, który wiadomo jak się odpalił po odpadnięciu z pierwszej rundy w tym sezonie, no ale jednak chociażby czy Tyrese Maxey, który jest moim zdaniem bardzo inteligentnym, no i niesamowicie szybkim rozgrywającym, jest w stanie pociągnąć tą drużynę. Scotty Barnes, który też potrafi bronić w zasadzie wszystkie pięć pozycji na boisku. Gdzieś tam mówiłem, jak rozmawialiśmy o All-NBA teamach, że brakowało mi go, no ale ten Jusuf Nurkić na piątce bardzo niweluje moje szanse. No,
1: ale masz, ale Jaylen Brown w tym sezonie...
0: Tak, Jaylen Brown w tym sezonie lepiej. Był bardzo wybitny i też na to liczę, że Jaylen Brown, no i wiadomo, Tyrese Maxey pokierowaliby mnie do zwycięstwa.
2: Tak, ale ja tutaj mam dobrych stoperów na ciebie.
1: Jeszcze tak powiem, bo nie powiedziałem, kto inny był na pozycji rozgrywającego, mogli się jeszcze wybrać Keyonte George'a, Denisa Schrödera i Ja Moranta obecnego.
0: No to chyba wybrałem najlepiej.
2: Okay,
1: tak,
2: ja tak
1: wybraliście dobre ogólnie opcje. Jeszcze skrzydłowego nikiego nie powiedziałem, jakie inne opcje były. Był to Herbert Jones. Ty wybrałeś Herberta Jonesa, wymieniłeś, ale jeszcze był Kelly Oubre Jr. Okay. I tyle, bo Brandon Ingram też wiadomo, tyle i są. Dobra, gramy w czółko. Wiecie, na czym to polega?
2: Tak.
1: W takim razie ja będę tobie wybierał Jędrzej zawodnika, Jędrzej Kubie Cichemu, a Kuba Cichy mi.
0: Dobrze.
1: I po prostu ja, na przykład osoba, której teraz będzie zawodnik wybierany, ściąga słuchawki, zamyka uszy i potem jak się go klepnie czy coś... Okej, okay, to więc chwilę dajcie sobie na wymyślenie zawodników.
2: No już mam.
1: Okej, okay, dobra, to ja muszę wymyślić jeszcze. Ale takich nie jakichś takich niszowych, nie? Takich, żeby udało się zgadnąć.
2: Dobra, to ja zlikuję, kogo miałem, bo myślałem, że pójdziecie moim tropem. Ja miałem dla Kuby Kelego Olinika. Okay. A ja myślałem, że ty, Dominik, dostaniesz Masona Plumlee'ego, ja Bisła Kabiombo, bo nie, takie dobra. Mamy niki na naszej grupie wewnętrznej. Ale dobra, to ja mam
1: dobrze,
2: innego,
0: ja
2: mam.
1: Ja też mam zawodnika. Dobra, to okej, okay, to możemy w sumie... Tak, to kto pierwszy ściąga Sławki?
2: To ja ściągnę.
1: Dobra. Russell Westbrook. Dobrze.
0: Okej. Okay. Teraz...
1: Dobra, teraz ja ściągam Sławki w takim razie.
0: Sam Hauser.
2: Okej.
0: Okay. Już. I teraz pora na mnie, żebym ściągnął Sławki.
2: Kentavious Caldwell-Pope.
1: Okej. Okay. Dobra. To w takim razie, czy każdy wie, w sensie, ja wiem, kogo ma Kuba, ja z Jędrzejem. Czy wy obaj wiecie, kogo ja mam na czole?
2: Tak.
1: Okej, okay. Czy tak. W takim razie ja z Kubą wiemy, kogo ma Jędrzej na czole?
0: Tak.
2: Ja okay. Nie wiem.
1: Dobrze, no ty nie musisz wiedzieć. Dobra. Od kogo zaczynamy? Zacznijmy sobie od Kuby, okej? Okay? Zadajesz pytanie, kim jest twój zawodnik.
0: Okej, okay. Czy mój zawodnik jest biały?
1: Nie.
0: Okej. Okay. Mogę sobie notować, tak, te rzeczy?
1: Tak. Teraz Jędrzej.
2: Okej, okay. Czy mój zawodnik był swego czasu albo jest nadal gwiazdą?
1: Kiedyś był, teraz tak. Nie.
2: O, to jest spora podpowiedź, dziękuję.
1: Okej. Okay. Czy mój zawodnik kiedykolwiek znalazł się w finałach NBA?
2: Tak.
0: Tak.
1: Okej. Okay.
0: Czy mój zawodnik gra obecnie w konferencji zachodniej?
2: Nie.
1: Nie.
2: Sorry. Tak.
1: A,
2: tak,
1: faktycznie. Tak.
2: Okej. Okay. Czy mój zawodnik miał jakieś występy w ostatnich 4 lat w All-Star? Tak mniej więcej.
0: Nie, w ostatnich 4 latach nie.
1: Nie. Okej. Okay. W takim razie, czy mój zawodnik kiedykolwiek znalazł się na jakiejś drużynie All-NBA?
0: Nie.
1: Okej.
0: Okay. Okej, okay, czy mój zawodnik... Czy mój zawodnik jest obrońcą, czyli point guard, shooting guard?
2: Tak.
1: Tak, no.
0: Okej.
2: Okay. Jest, ale to mała podpowiedź, bo też można go jako dwójko-trójka zaliczyć. Okay. Mhm. To tak. Czy mój zawodnik... No bo teraz... Mam...
1: No dawaj, no.
2: Mam 3 piki, okej. Okay. Okay. Czy mój zawodnik zwiedził powyżej 4 klubów?
0: Tak.
1: Tak.
2: Okej, okay,
1: tak.
2: Czy nie jest to Anthony Davis, który może jeszcze jako gwiazda być. Ten.
1: Ale był w...
2: Pelicans.
1: Ale był w All-Starach, nie, wiesz, w ciągu 4 lat.
2: A, ostatnich. Faktycznie, dobra.
1: Jest tutaj
2: dobra,
1: trochę taki... Okej. Okay.
2: Okay, czyli
1: taki...
2: mam dwóch. Ten.
1: Skoro nie był w All-NBA team, to... Czy mój zawodnik gra teraz w konferencji wschodniej?
0: Tak.
1: Okej.
0: Okay, gra na wschodzie.
1: Okej. Okay.
2: Tak.
0: Dobrze, czy mój zawodnik zdobył kiedykolwiek mistrzostwo?
2: Tak.
1: Tak.
2: Czy mój zawodnik to rozgrywający?
1: Tak.
2: Okej, okay, to mam 2 piki, a nie mogę strzelać?
1: Może dopiero jak będzie twoja pora.
2: Ale jak strzelę, to będę mógł dalej.
1: Tak. Okej, okay. Okay, gra na wschodzie. Był w finałach, gra na wschodzie, nie był All-NBA. Okej, okay,
2: już nas czas goni, trochę panowie.
1: No, dobra. Tak. W takim razie, czy jest on zawodnikiem backcourtu?
2: Jest też taką dwójko-trójką.
0: Dwójko-trójka, tak.
1: Okej, okay, no. Dobra.
0: Dobrze, czy mój zawodnik zdobył mistrzostwo grając w drużynie konferencji wschodniej?
2: Nie. Czy mój zawodnik to Chris Paul?
1: Nie.
2: Okej, okay, to drugi.
1: Okej, okay. W takim razie, czy mój zawodnik ma pierścień mistrzowski?
0: Tak.
2: Ma.
1: Okej. Okay. Dobrze, Kuba? Okay.
0: Czy mój zawodnik zdobył mistrzostwo w poprzedniej dekadzie, czyli w latach 2010-19?
2: Nie. No to mój to będzie Brody, Russell Westbrook.
1: Dobrze. Tak.
2: To najłatwiejszego dostałem.
1: Okej, okay. No tak, no bo wiesz, chciałem cię też tak okay. Trochę zwieść, bo myślałem, że nie będziesz myślał o takich zawodnikach, ale dobra. Okej, czyli ma pierścień, jest on dwójką, trójką, czyli ma mniej więcej 6-5-6-6 wzrostu, chociaż niekoniecznie, ale mniej więcej tak. Gra na konferencji wschodniej, był w finałach NBA. Czy w takim razie wygrał on pierścień w tej dekadzie?
0: Tak.
1: Mhm. Okej, dobra.
2: Jakieś tam panowie kompletnie ostatnie strzały, bo nas czas goni niestety.
0: Chyba tak, będzie trzeba. Czy...
2: To podpowiedzi, to ja dam kolkowie. Okay, twój zawodnik to jest dwukrotny mistrz NBA z dwoma różnymi ekipami.
1: Okej.
2: Okay. Obie z zachodu.
0: Mogę strzelać?
2: No.
0: Czy to jest Kentavious Caldwell-Pope?
2: Tak. Jest to KCP.
1: Kurczę, no dobra, teraz podpowiedź daj.
2: No, okay. Twój zawodnik gra przez całą karierę w jednym zespole i był jest... trzy razy w finałach.
0: Wybitny, trzy razy w finałach?
2: Dwa.
0: I w jednym dwa razy w finałach, w jednym zespole i jest naprawdę wybitnym shooterem.
2: Raz przegrał, raz wygrał.
0: Tak.
1: Na wschodzie.
0: Na wschodzie, bardzo wybitny shooter.
2: Z ławki.
0: Z ławki.
1: O kurczę, dobra, czekajcie.
2: Nie jest pierwszą opcją z ławki.
1: Domyślam się. No nie był, nie był All NBA.
0: I jest shooterem, to też ci może tak, coś nakreślić
2: jest,
0: na
2: jest shooterem, takim
0: wizerunek.
2: Cenionym.
1: Myślę, zastanawiam się. W jednej drużynie, dobra, teraz tak.
2: Dam może takie Odegera? I on będzie taki dosyć ten, ale to już Dominik będzie miał. Chcesz?
1: No dobra, daj, bo...
2: Jest bardzo podobny do innego byłego zawodnika NBA, Gordona Haywarda.
0: Okej.
1: Ja wiem, jak Gordon Hayward wygląda. On jest podobny do Kevina Love'a na przykład, ale nie.
2: I grał w tej samej drużynie co Hayward.
0: Tak, tam gdzie sobie nogę złamał Gordon Hayward.
1: Czyli w Boston.
0: Tak.
1: Okej, czyli to jest... Był trzy razy, ale nie, on nie był trzy razy.
2: Dwa razy.
1: Czy Peyton Pritchard był dwa razy? W...
0: Nie.
2: Właśnie nie, jego kumpel z drużyny, ta sama rotacja. Nadal gra w Boston.
1: Mam takie zaćmienie, mam. Dobra, strzelam... Ja nawet nie pamiętam, co zawodnicy są w Bostonie.
2: Dobrze, jest to Lech Wałęsa.
1: Nie jest Lech Wałęsa. Dobra.
0: Numer, możemy ci jeszcze numer podać, jeśli ktoś cokolwiek powie. Numer 30.
1: 30? Tam tak. Jest.
2: Ej, dobra, bo już ten, zaraz kosmos.
1: Dobra, nie, naprawdę ja nie mam bladego pojęcia.
0: Sam Hauser.
2: To nie było zbyt oczywiste. No my się już z wami żegnamy po tej fajnej...
0: No i to jest też ostatnie Mike's and Tanks.
2: Tak, więc żegnamy się.
0: Idealnie zdążyliśmy, żeby omówić cały
2: tak
0: sezon.
2: Także dziękujemy za ten sezon.
1: Dziękujemy.
0: Wszystkie miesiące.
2: Więc dziękuję ja wam, panowie. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Jędrzej Kaczmarek za mikrofonem. Słuchajcie, Mike's and Tanks.
1: Ja chciałbym podziękować Samowi Hauserowi, że był dwa razy w finałach. Ale również ja dziękuję. Taki trochę zostałem pick-upem sezonu tego, ponieważ dołączyłem do Mike'sów and Dunksów w trakcie
2: dobre wzmocnienie, dziękuję.
1: W trakcie semestru.
0: Jak Sochan.
1: Mam nadzieję, że koledzy tutaj pozwolą mi się jeszcze pojawić w przyszłym semestrze.
0: Zobaczymy.
1: Może o jakiejś bardziej adekwatnej dla mnie godzinie. Ja się po raz ostatni raz w tym sezonie żegnam z wami, Dominik Maćkowiak za mikrofonem.
0: Tak, ja również chciałbym podziękować naszym słuchaczom, Jędrzejowi, Dominikowi, z którymi tutaj najwięcej czasu spędziłem na mikrofonach w te wieczorowe pory w czwartki. No i zaczęliśmy sezon od tego w październiku, czyli omówiliśmy to, co się ma dziać. Skończyliśmy na tym, co się wydarzyło. New York Knicks wygrał mistrzostwo. Obecnie trwa parada, na którą jak ktoś ma czas, żeby włączyć sobie na YouTubie, to zapraszam, bo pod koniec parady Alicia Keys zagra Empire State of Mind, czyli no naprawdę niesamowity hit i hymn Nowego Jorku, który
1: I
0: też
1: kto
0: zaraz
1: nam puści
0: zaraz
1: Alicia Keys?
0: Poleci na
1: Zuzanna Strzelczyk nam poleci
2: jest, dziękuję
0: na
2: za
0: dzisiaj
2: za
0: ja się żegnam
2: zaraz
0: Kuba,
2: zaraz Aga nas tutaj zabije za przeciągnięcie czasu, sorry Aga, więc słuchajcie Kosmosu, słuchajcie Mike's and Dunks, dziękujemy bardzo.

0: job's not finished.
1: Autopromocja.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: J. Cole jest beznadziejny.
5: Sentino wyprzedził swoją epokę.
4: Ocenzurowali nas.
5: Polska niegotowa.
4: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
5: Drake się zaczął na Skorpionie.
4: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
5: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja.
6: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festiwal w Chojnicach już 20 czerwca.
7: Słuchasz Radia Meteor.
8: Witam w kosmosie.
9: Dobry wieczór, kochani. Witam w kosmosie już po raz ostatni. Dzisiaj, no właśnie,

Już jestem. Dobry wieczór, witam w kosmosie. Już po raz ostatni powiedziałam to już chyba 3 razy, więc to nie był ostatni raz. Aga Tułacz realizuje mnie, Zuzanna Strzelczyk i dzisiaj polecimy sobie troszeczkę klasyczkami tej audycji, jeśli chodzi o muzykę, a jeśli chodzi o tematy, to najbardziej przyziemnie, jak się da, mimo wszystko. Troszeczkę aktualności na temat tego, co obecnie na niebie, o tym, co będzie na niebie w wakacje, a przy okazji pogadamy sobie o czymś jeszcze. Jeszcze mam tutaj gościa, ale przedstawię go wam za chwilkę. A na razie Beastie Boys, którzy otwierali tę audycję już chyba z 5 razy, więc pozwolimy im zrobić to po raz ostatni.

0: go by the name of the King Ed Rock, Rock. Super educated, I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K-I-D-D.
1: Intergalactic Beastie Boys, czyli tak jak mówiłam, piosenka, która towarzyszy kosmosowi od samego początku. No dobrze, zapowiedziałam gościa, więc nie będę trzymać was w niepewności. Witam cię, gościu.
2: Witam, dobry wieczór jeszcze raz.
1: Jest ze mną Kuba Cichy, którego nie wypuściłam za daleko ze studia po Mike'sach, bo z Kubą mamy mały klub książki kosmicznej i chcieliśmy pomówić troszeczkę przy okazji o tym, co czytaliśmy, czym się wymieniliśmy.
2: Tak, była wymiana Tyson za Hawkinga, ja dostałem od Agi dwie książki Stephena Hawkinga, ty dostałaś Neila deGrasse Tysona, nie wiem czy zaczęłaś już czytać?
1: Zaczęłam.
2: Jak ci się to na razie podoba?
1: Jest to typowa literatura popularno-naukowa, bardzo dobrze napisana, dla osób, które chciałyby zagłębić się w temat astronomii, astrofizyki, po prostu hobbystycznie. Jest bardzo przystępnie napisana, jest fantastyczna. Neil deGrasse Tyson po prostu ma fajną gadkę, uważam.
2: Tak, jest kapitalny. Ja Neila deGrasse Tysona poznałem z tego, że przeglądałem sobie internet, gdzieś tam jakieś rolki i wyświetlił mi się raz, dwa czy trzeci, no i pomyślałem sobie, że kurczę, ten gość naprawdę, naprawdę bardzo przyjemnie to mówi. No i ja, człowiek, który gdzieś tam nigdy nie interesował się jakoś mocno fizyką, czy tak bardziej kosmosem, pomyślałem, że naprawdę warto zobaczyć, czy są jakieś książki jego wydania. No i były cztery. Taką pierwszą, którą najbardziej zapamiętałem, no i też pierwszą, którą wiadomo przeczytałem, był Gwiezdny Posłaniec, nasza cywilizacja z perspektywy kosmicznej, no która przez tytuł można wywnioskować, opowiada o tym, jak obce istoty widziałyby naszą Ziemię, no czyli wiadomo, tam nie byłoby żadnych granic, nie byłoby takich sporów, które my, czyli zwykli ludzie, widzimy na Ziemi na co dzień. Są też bardziej takie astrofizyczne książki, czyli Astrofizyka dla zabieganych, czyli największy bestseller Tysona, Kosmiczne zachwyty, czy kosmiczne rozterki, też warto przeczytać, to jest takie połączenie, bo te książki się mocno łączą, on sam o tym pisze, że tu opowiedziałem coś, tu powiedziałem to, warto przeczytać, jeszcze jest parę innych książek, które nie czytałem, no tak jak Aga mówisz, wziąłem się za Hawkinga, którego sama mi dałaś, Krótka historia czasu, też bardzo dobrze popularna naukowa napisana książka, on gdzieś tak na początku w tej książce napisał, że jego takim głównym celem jest to, żeby nie pisać żadnych wzorów. No i rzeczywiście się tego trzyma, raz tylko napisał E równa się MC kwadrat, ale na przykład jak pisze o jakichś liczbach, no to na przykład mówi 1 i 30 zer, coś takiego, więc naprawdę jest to bardzo przystępne dla ludzi, którzy chcą wejść w ten temat kosmosu czy astrofizyki, no i bardzo dobrze się to czyta.
1: Tak, to jest akurat duża różnica między nimi, bo właśnie Neil deGrasse Tyson jest typowo popularyzatorem nauki, a Hawking był po prostu fizykiem i astrofizykiem, więc dziękujemy za ten brak wzorów. No i właśnie, ja zaczęłam czytać sobie astrofizykę dla zabieganych, doszłam do momentu, w którym na razie są rzeczy, które są dość znane, ale opisane bardzo ciekawie, czyli początek wszechświata, to jest dosłownie pierwszy rozdział, proszę mnie nie oceniać, jeszcze przeczytam, mam na to całe wakacje i zamierzam jeszcze zająć się jakimś science fiction, żeby dogonić moich kolegów z redakcji, bo zawsze jak pojawiało się science fiction w kosmosie, to dostawałam wiadomości prywatne, że jeszcze o tym musisz powiedzieć, jeszcze o tym musisz powiedzieć, a ja nawet Star Warsów całych nie oglądałam.
2: To musisz nadrobić.
1: Także tak, ale to będę nadrabiać już poza anteną. No ale dobrze, my tutaj spotkaliśmy się też po to, żeby posłuchać troszkę muzyki, więc kolejny z tych klasyczków, które obiecywałam, The War on Drugs i Pain.

Piękna piosenka dla, no co, dla pięknej audycji, pięknych słuchaczy. W dzisiejszej audycji chciałam tak troszeczkę podzielić się też sekretami tego, jak kosmos powstawał, to znaczy zdradzić po prostu swoje narzędzia do tego, skąd brałam informacje, które tutaj przekazywałam. No bo co, zostanie się beze mnie, a kosmos nadal trwa. On jest chyba nieskończony, na pewno no, dla nas jest na tyle nieskończony, że możemy go bez końca obserwować, eksplorować i podziwiać. Na przykład na wakacje możemy już szykować sobie kalendarium wydarzeń astronomicznych do obserwacji, więc to skąd takie kalendarium wziąć, jak sobie to wszystko zaplanować, skąd wiedzieć, gdzie patrzeć, na co w ogóle patrzymy, no i skąd brać informacje na temat astronomii tak na co dzień. No właśnie, nie potrzebujecie już do tego mnie. Ja zawsze korzystałam na przykład z aplikacji Stellarium na komputerze lub na telefonie i to ta aplikacja jest ze mną połowę mojego życia tak naprawdę i do niej zaglądałam zawsze regularnie. Na przykład teraz już na nią patrzę, żeby powiedzieć wam, że jeśli teraz wyjdziecie z domu i jeśli teraz nie ma na zachodzie chmur, to ujrzycie piękną koniunkcję Jowisza i Wenus, których goni Księżyc, więc dzisiaj pewne małe, bo małe, ale śliczne widowisko na niebie też nas czeka, no ale właśnie to trzeba śpieszyć się, żeby to zaobserwować, one za chwilkę będą zachodzić za horyzont, więc jeśli macie chwilę, a wasz horyzont nie jest przesłoniony ani chmurami, ani budynkami, ani krajobrazem, to na pewno polecam to. Z tej strony też chciałabym polecić zdecydowanie serwis Astronet. Prowadzony on jest przez klubowiczów, członków klubu i sympatyków klubu astronomicznego Al-Mukantarat. Ja temu klubowi zawdzięczam w zasadzie to moje takie bardziej dorosłe zainteresowanie astronomią, bo wiadomo, jak byłam dzieckiem, miałam jakiś atlasik o Układzie Słonecznym, ale to, że w ogóle miałam w ręce na przykład lunetę teleskopu, albo ktoś nauczył mnie, jak obserwować cokolwiek przez ten teleskop, to zawdzięczam właśnie klubowi astronomicznemu Al-Mukantarat. Nie będę robić shoutoutów im za bardzo, bo mi nie odpowiedzieli nigdy na maila, kiedy zapraszam ich do kosmosu, więc no niestety ta szansa już minęła, ale na pewno polecam Astronet, bo tam są po prostu bardzo rzeczowe, dość przystępnie napisane i całkiem ciekawe newsy ze świata astronomii, astrofizyki i już ze strony takiej bardziej naukowej. Nie tylko to, co zobaczycie gdziekolwiek w wiadomościach, bo takie wydarzenia jak koniunkcje, zaćmienia księżyca, zaćmienia słońca, deszcze meteorytów, to wszystko prawdopodobnie zobaczycie w mainstreamowych mediach, a jeśli chcecie wiedzieć, co na przykład ostatnio szponci NASA, to Astronet na pewno też wam to przedstawi i w tym pomoże. Jeszcze troszeczkę o tych źródłach za chwilkę, ale tutaj musimy mieć źródło powietrza od Sweet Trip Air Supply.

też oczywiście serdecznie pozdrowić mojego przez długi czas współprowadzącego audycji Kosmos, Konrada Dębińskiego, który miał dziś być, ale dzisiaj go nie ma, ale życzymy mu wszystkiego dobrego w ten piękny czerwcowy wieczór. Powodzenia z przeprowadzką. To było Air Supply od Sweet Trip. No mówiłam. Dzisiaj muzyka typu w kosmosie już była wiele razy, nikogo dzisiaj nie będę zaskakiwać tym, co wam tutaj serwuję. Nie zamierzam też zaskakiwać tematami, bo tak jak mówiłam, kosmos nieskończony jest, ale no, tych tematów nie chcę na siłę wymyślać. Po prostu skupimy się na tym, co można zobaczyć, gdzie to zobaczyć i jak spędzić kosmicznie wakacje. Ale zanim to ja już nie mogę doczekać się, aż puszczę Pink Floyd, które wam no dzisiaj przygotowałam. Dlatego najpierw The Great Gig in the Sky, później Any Color You Like, czyli jedno z najpiękniejszych

0: Mówiłam dzisiaj o deszczach spadających gwiazd niepoprawnie już dwa razy. Powiedziałam deszcz meteorytów. Oczywiście to było błędne, ponieważ meteoryt to nie jest ta rzecz, która jest w deszczu meteorytów. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego i wytłumaczę różnicę. Na razie oczywiście musimy zapisać sobie w kalendarzach, choć oczywiście, tak jak mówiłam, media nam także o tym przypomną, bo jest to jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk na niebie przez cały rok, ale zapisujemy w kalendarzach połowę sierpnia, jak co roku, żeby podziwiać deszcz meteorów, deszcz spadających gwiazd, czyli perseidy, które co roku właśnie wtedy mają swój tak zwany pik, więc właśnie zazwyczaj około 14-15 sierpnia ta noc jest tą, w której najczęściej spada jakaś gwiazda, więc naprawdę wiele życzeń możemy wtedy spełniać. Na pewno możemy je sobie życzyć. No ale właśnie, jaka jest różnica między meteoroidem, meteorytem a meteorem? Rzeczowo. Meteoroid to odłamek skalny, kosmiczny, który lub metaliczny. Odłamek, który krąży sobie po prostu gdzieś w przestrzeni kosmicznej, pomiędzy planetami, między pasem asteroidów a orbitami planet, gdzieś tam po prostu sobie w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej jest i sobie pływa i może wpadnie na jakąś planetę. Kiedy wpada w atmosferę naszej planety, zaczyna palić się dosłownie w tej atmosferze przez to, jakie tarcie wywołuje swoją wielką prędkością i wtedy staje się meteorem. Meteor to nawet nie sam ten odłamek, ale to zjawisko świetlne, czyli właśnie ta przepiękna, potocznie zwana spadająca gwiazda, która powstaje, gdy meteoroid wpada w atmosferę, no i która tak rozświetla nam na ułamek sekundy nocne niebo. A meteoryt to pozostałość po meteoroidzie, która przeżyła spotkanie z atmosferą, przeżyła swoje 5 minut, właściwie swoje 0,5 sekundy jako spadająca gwiazda, jako meteor właśnie. Przetrwała to i uderzyła w powierzchnię Ziemi, więc meteoroid to skała, która gdzieś sobie lata i wpada w atmosferę, staje się meteorem, a kiedy spada i upada i dociera do Ziemi, jest meteorytem. Ale mam jeszcze jedno ostatnie zdanie na temat tego, jaka jest różnica między meteoroidem, meteorytem, a meteorem. I to już nie jest rzeczowa odpowiedź, tylko moja odpowiedź osobista, że meteor jest najlepszy. Dziękuję. To był Kosmos, ja już was zostawiam z muzyką. Na razie muszę to zapowiedzieć, żebyście się nie przestraszyli, będzie Kosmos Sentino, bo to jest piosenka, która chyba pobiła rekordy, jeśli chodzi o to, ile razy w kosmosie była puszczona, a później jeszcze kilka oczywiście klasyczków, między innymi Dłonie, między innymi Jan Bong z Bogdanem Sękalskim, trochę Bowie'ego, no bo Bowie, nagrywając Space Oddity i Starman, skazał się na to, że będę go puszczać w tej audycji i jeszcze troszeczkę gwiezdnej muzyki. Dziękuję, to była Aga Tułacz, to była audycja Kosmos, dzisiaj realizowała mnie Zuza Strzelczyk i pamiętajcie, że meteor jest najlepszy.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz, przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
3: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11:30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Promocji. Cześć, tu Young Stadium Club.
3: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: talking about?
1: I don't understand shit James said. I met him once, and whatever James is saying is some real heavy shit to James. Because it's real meaningful shit to James, because at the end of every sentence he ended off with, meow. He meant that shit that he just said, boy. Everything, that yow. You get mad, you start putting the needle back saying, what the fuck did I just miss?
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Masz dość notowania na zajęciach?
5: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
4: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki. Od godziny 15 do 17. W Radio Meteor. Autopromocja.
6: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: creativity. It's a known fact that grass increases creativity from 8 to 11 times. In fact, everyone finds that they're more creative stoned than straight. So remember...
1: M-A-R-I-J-U? A-J-U-A-N-A. Marijuana. Marijuana.
2: Autopromocja.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
6: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: W automacie Mercedes 300.

0: wybiła pierwsza w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
3: Audycja tylko dla dorosłych. Może za

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Rosja. Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.